Radio Tczew. Twoja muzyka, twoje miasto. Everything was so much simpler.

Napisz do nas na redakcja@radiotczew.pl.

0: Radio Tczew. Twoja muzyka, twoje miasto.
1: Teraz będzie punkt kulminacyjny filmu.

przed płonącym sklepem widzi Czarka, Kota i też Mija. Zadowolona uśmiecha się, straż pożarna się uwija. Tłum gapiów patrzy na płomienie, a tam dlaczego nikt nie wie. Widać sylwetkę anioła, wokół dziwny zapach zioła. Gapiów roześmiany, wdycha dym każdy przyćpany. Kto podpalił sklep, nikt nie wie. Kot Cezary w siódmym niebie. Ktoś zaczyna tańczyć, ktoś zaczyna śpiewać. Przyjeżdża policja i teraz prawdziwa zaczyna się impreza.

Z tyłu płonącego sklepu stoi Marzec i Karol Jesz. Obok stary Volvo Jana. Policja do Marca wrzuca tekst: ej Marzec, otwórzcie bagażnik. Panowie, po co? Otwieraj po jajco. Gnoją, zmusić cię, chcesz się drażnić? Nagle cud, spada deszcz. Deszcz w ulewę zamienia się. Ulewa w ścianę wody, która przez wybitą szybę wlewa się. Ogień gaśnie, ludzie tańczą, kot Cezary się śmieje. Kto te schizy wymyślił, wyśnił, nikt nie wie, co tu się dzieje.

0: reklama.
1: 10. urodziny Radia Tczew trwają w najlepsze. To 10 lat wspólnych hitów i lokalnych newsów.
2: Dziękujemy naszym słuchaczom za zaufanie, a naszym partnerom za to, że pomagają nam tworzyć to wyjątkowe miejsce na 108 FM i w sieci.
1: Razem wchodzimy w kolejny kwartał urodzinowych niespodzianek. Mecenasem drugiego kwartału 10. urodzin Radia Tczew jest Centrum Ogrodnicze Flora. Sponsorzy główni to Urząd Miasta Starogard Gdański, catering dietetyczny Racket Food, firma Telcap oraz sponsorzy HADM Gramatowski, Depil Concept, kawiarnia Samo Dobro, pracownia prezentów. Fundatorem nagrody jest Rezydencja Life.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Szukasz pracy lub chcesz ją zmienić na lepszą? Agencja Pracy HSS Work posiada atrakcyjne oferty zatrudnienia. Zadzwoń 508 530 020 lub przyjdź do nas osobiście. Tczew, ulica Gdańska 33. Zapraszamy! Tczewianie najczęściej wybierają w Telkawie. Internet 300 mega od 57 zł. Potrzebujesz czegoś więcej? Mamy dla wymagających internet do zadań specjalnych. 900 mega za 89 zł. Dostępność usług i szczegóły oferty na www.tczew.net.pl.
0: Po reklamie.

0: Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie.
1: Czas na remont domu? Nie musisz się tym martwić. Najlepsze panele podłogowe laminowane i winylowe renomowanych firm Haro, Gerflor, Swiss Krono i Eger znajdziesz w naszym sklepie Lukas. Gwarantujemy, że z nami Ci się ułoży. Doradzimy, pomierzymy, zamontujemy, a Ty będziesz cieszyć się nowym wnętrzem. Zapraszamy. Lukas, Tczew, ulica Wojska Polskiego, 18C.
2: Pierwszy kwartał urodzin za nami, ale my dopiero się rozkręcamy.
3: Przed nami kolejny etap świętowania dziesięciolecia Twojej lokalnej stacji.
2: Słuchaj nas tak, jak lubisz, tradycyjnie w głośnikach i w internecie na całym świecie. Razem tworzymy klimat Tczewa już od 10 lat.
3: Radio Tczew 108 FM. Gramy dla Was od dekady.
4: Mecenasem drugiego kwartału dziesiątych urodzin Radia Tczew jest Centrum Ogrodnicze Flora. Sponsorzy główni to Urząd Miasta Starogard Gdański, catering dietetyczny Racket Food, firma Telcap oraz sponsorzy HADM Gramatowski, Depil Concept, kawiarnia Samodobro, pracownia prezentów. Fundatorem nagrody jest Rezydencja Life.
5: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Szukasz pracy lub chcesz ją zmienić na lepszą? Agencja Pracy HSS Work posiada atrakcyjne oferty zatrudnienia. Zadzwoń 508 530 020 lub przyjdź do nas osobiście. Tczew, ulica Gdańska 33. Zapraszamy!
2: Myślisz, że nauka zasypia po zmroku? A skąd? Już 9 maja w Fabryce Sztuk wyjątkowa Noc Muzeów pod znakiem nauki i odkryć. Sprawdź się w Centrum Sowa. Poczuj naukę w nogach na spacerze śladami tczewskich uczonych. Spójrz w niebo na gwiazdy, wyczaruj coś w naszym laboratorium, a jak się zmęczysz, czeka na ciebie strefa gastro, wystawy i silent disco. Noc Muzeów. Fabryka Sztuk. 9 maja od 19 do północy.
0: Po reklamie.

0: Radio Tczew. Twoja muzyka, twoje miasto.
1: Reklama.
2: Czas na zmianę? Sprawdź nową rodzinę Toyota CHR. Jeden model, trzy sposoby na oszczędzanie. Hybrid, plug-in lub electric. Teraz z korzyścią do 33 tysięcy złotych i atrakcyjnymi ratami. Dobierz napęd do swojego stylu jazdy. Niezawodność i oszczędność masz w standardzie. Odwiedź salony Toyota Carter Chodzeń i sprawdź, który CHR pasuje do Ciebie.
3: Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie.
1: Po reklamie.
4: Kropla wieczności.
5: Przebaczenie. Im dłużej obserwuję życie, im więcej podróżuję, tym bardziej skłaniam się do konkluzji, że konflikty pomiędzy indywidualnymi ludźmi, pomiędzy plemionami, narodami powstają dlatego, że nie nauczyliśmy się tego, jak znajdować równowagę pomiędzy naszymi potrzebami, naszymi pragnieniami, prawami, a prawami, pragnieniami i potrzebami innych. To jest istota sprawy. Nie można żyć między ludźmi bez wejścia od czasu do czasu na ich terytorium. I tu powstaje pytanie, jak zareaguję? Co zrobię, gdy ktoś znajdzie się na moim terytorium? Czy będę w stanie to zaakceptować? A gdy mi się to nie spodoba, przebaczyć. Gdy nadepniesz mi na odcisk, to mnie zaboli, ale co z tym zrobię? Pozwolę, by sytuacja bardziej się zaogniła, aż powstanie duży konflikt, czy też zdecyduję się na przebaczenie? Ludzie, których nie tylko spotykam, ale szanuję i podziwiam, którzy wywierają największy pozytywny wpływ na świat, w którym żyją, to ludzie dojrzali, żyjący w przebaczeniu. Ciekawe.
6: Henryk Dedo,

0: Reklama.
1: Salon Lukas. To tu znajdziesz drzwi, jakich szukasz. Oferujemy barański drzwi, weekend, wiśniowski oraz profesjonalną obsługę. Doradztwo, pomiar, montaż i serwis. Odwiedź nas w Tczewie. Lukas, ulica Wojska Polskiego, 18C. Telefon 696 626 112. Lukas. Trwałość, która łączy na lata.
2: Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Czas na zmianę? Sprawdź nową rodzinę Toyota CHR. Jeden model, trzy sposoby na oszczędzanie. Hybrid, plug-in lub electric. Teraz z korzyścią do 33 tysięcy złotych i atrakcyjnymi ratami. Dobierz napęd do swojego stylu jazdy. Niezawodność i oszczędność masz w standardzie. Odwiedź salony Toyota Carter Chodzeń i sprawdź, który CHR pasuje do Ciebie.
2: Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie.
0: Po reklamie.
3: www.radiotczew.pl. Enter.

0: Szukasz pracy lub chcesz ją zmienić na lepszą? Agencja pracy HSS Work posiada atrakcyjne oferty zatrudnienia. Zadzwoń 508 530 020 lub przyjdź do nas osobiście. Tczew, ulica Gdańska 33. Zapraszamy!
1: Nasze 10. urodziny trwają w najlepsze. Jesteśmy wdzięczni, że słuchacie nas w Tczewie i w internecie na całym świecie.
2: Od 7 kwietnia do 21 czerwca zapraszamy do udziału w konkursie, w którym nagrodą jest pobyt Szybka Regeneracja dla dwóch osób w rezydencji Life.
1: Czekają na Was dwa noclegi, pyszne jedzenie, zabiegi fizjoterapeutyczne, tężnia solankowa i unikalne sesje tlenowe.
2: Nie zwlekaj, wejdź na www.radiotczew.pl i dowiedz się więcej. Świętuj z nami drugą dekadę.
1: Fundatorem nagrody jest Rezydencja Life. Mecenasem drugiego kwartału 10. urodzin Radia Tczew jest Centrum Ogrodnicze Flora. Sponsorzy główni to Urząd Miasta Starogard Gdański, catering dietetyczny Racket Food, firma Telcap oraz sponsorzy HDM Gramatowski, Depil Concept, kawiarnia Samodobro, pracownia prezentów.
3: Po reklamie.

0: Radio Tczew. Twoja muzyka, twoje miasto. Reklama.
1: Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie.
2: Myślisz, że nauka zasypia po zmroku? A skąd? Już 9 maja w Fabryce Sztuk wyjątkowa Noc Muzeów pod znakiem nauki i odkryć. Sprawdź się w Centrum Sowa. Poczuj naukę w nogach na spacerze śladami tczewskich uczonych. Spójrz w niebo na gwiazdy, wyczaruj coś w naszym laboratorium, a jak się zmęczysz, czeka na Ciebie strefa gastro, wystawy i silent disco. Noc Muzeów. Fabryka Sztuk. 9 maja od 19 do północy.
0: Po reklamie.
2: Rozmowa w Radiu Tczew.
3: Drodzy Państwo, w naszym studiu pojawił się obiecany gość. Jest to Janek Skerka z Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie. Drogi Janku, dzień dobry i cześć.
4: Dzień dobry, cześć. Jestem w szoku, że obiecany gość, ale miło mi.
3: Tak, obiecany, ponieważ już zdążyłem Cię wcześniej zapowiedzieć, więc byłoby niedobrze, gdybyś nagle jakoś zabłądził na korytarzu i nie dotarł do studia, ale cieszę się, że jesteś. Porozmawiamy oczywiście o tym, co ciekawego w Centrum Kultury i Sztuki można porobić w najbliższym czasie. Różne wydarzenia w waszym klubie muzycznym, zdaje się, będą organizowane.
4: Dokładnie tak. Bardzo cieszymy się, że ten klub wraca do żywych. Tu to wszystko za sprawą m.in. Ani Kocjon, którą serdecznie pozdrawiam. Dniami i nocami myśli, jak ten klub rozruszać. Bardzo miło wspominam dwa wydarzenia, które się odbyły niedawno. Pierwsze to Alchemia Słowa, a drugie to koncert zespołu Taryfa, który przyciągnął nam bardzo wiele ludzi do klubu. Była niesamowita atmosfera. Klub pękał w szwach i naprawdę była dobra zabawa. Życzę temu miejscu, aby tak zawsze było. No to lecimy dalej. Pierwszą naszą propozycją na 8 maja jest koncert Seweryna z zespołem. Jest to trójmiejski skład zainicjowany przez Seweryna Łysia. Na koncertach zaprasza do wspólnego przeżywania w otulonej pogłosem aurze kameralnego teatru. I w Tczewie zagrają nowy materiał i klasyczne hity. Przyjeżdżają do nas Trójmiasta, do Tczewa po raz pierwszy. Melancholijne opowieści Seweryna w połączeniu z uroczą nieporadnością i harmonią panującą między muzykami napawają ciepłem i nadzieją. Więc tak idealnie na kolejny miesiąc wiosny. Idealnie, mam nadzieję, że już lepszą,
3: dokładnie,
4: lepszą pogodą.
3: Idealnie na wiosnę i to tą lepszą część, kiedy już można więcej aktywności na świeżym powietrzu sobie zorganizować. Chociaż mam wrażenie, że przez to, że ta zima była taka mocna, to ten cały wiosenny okres może być dosyć podobny do tego, co mamy teraz za oknami.
4: To prawda. Ja pamiętam, ale pierwszy dzień taki ciepły, wiosenny, poza tym, że miałem straszną alergię, bo wszystkie pyłki wystrzeliły, to szokiem dla mnie było, jak widziałem chodnik. Mm-hmm. Byłem przyzwyczajony do białego śniegu, zasypanego całego miasta i nagle mówię, Boże, jest coś takiego jak chodnik.
3: No, ale widzisz, zima ma jednak te swoje plusy. Wtedy raczej alergia nikogo nie dopada, choć może są też osoby, które zimowo...
4: Ja jestem całoroczny, tak? Więc wtedy mam uczulenia na roztocza, bo jest sezon grzewczy, także...
3: Kurczę, to nie trafiłem. Chciałem cię pocieszyć. No nic, skupmy się na tych pozytywach.
4: Dla mnie pozytywą zimy są święta, to raz, dwa... o drugim nie powiem. To będzie już moja tajemnica.
3: Domyślam się, że pewnie chodzi o jakieś inne aktywności, tak, już związane z Sylwestrem pewnie.
4: Nie, ale po prostu chodzi o to, że w zimę można pewne rzeczy ukryć, jakby to powiedziała Asia Kułaczkowska. Dobrze, idźmy może dalej.
3: Idźmy dalej.
4: 16 maja, tak, będzie jeszcze bardziej gorąco, bo tutaj zespół Essence tworzy muzykę na pograniczu elektroniki i rocka, często określaną jako połączenie syntetycznych brzmień z, uwaga, rockowym pieprzem. Autorskie kompozycje wyróżniają się rozbudowanymi liniami melodycznymi, wyrazistą sekcją rytmiczną oraz tekstami. To 16 maja u nas w klubie muzycznym, a potem idziemy już tak spokojnie, bowiem 22 maja pewna nowość. O godzinie 17 rodzinne duety. Jest to koncert uczestników zajęć wokalnych przygotowanych przez Agatę Sowę, którą serdecznie pozdrawiamy, gratulujemy wczorajszej nagrody, oraz Gosi Kornas. Pierwszy raz coś takiego, że uczestnicy będą występować ze swoimi rodzinami. Mama, tata, mąż, żona, dzieci, więc coś nowego i nastawiamy się na takie serdeczne, rodzinne śpiewanie.
3: No to trzymam kciuki, żeby udało się w 100%. No to tak czasami bywa, że nie mamy już wpływu na to, jak nasza rodzina utalentowana. No jak ja bym miał na przykład z siostrą zaśpiewać, to myślę, że jakość wokalna bardzo mocno poszybowałaby w dół.
4: Ja na szczęście mam bardzo, znaczy jeśli chodzi o rodzeństwo, bardzo muzyczne, utalentowane. No ale tak jak też rodziny się nie wybiera, nie? Ale można się wybrać do CKS, do klubu, ale poszedłem teraz ciekawie słownie.
3: No,
4: no więc zapraszam
3: można
4: do
3: się wybrać i wtedy możemy mieć takie połączenie i wydarzenia muzycznego i stand-upu.
4: Tak.
3: No, ale nie będziemy się z nikogo naśmiewać, nie, tylko tak po prostu nie, w głębi nie, duszy się nie, uśmiechać.
4: Tak.
3: Dobrze, a co jeszcze w najbliższym czasie w Centrum Kultury i Sztuki?
4: Kończąc o tym klubie, bym chciał tylko Państwu powiedzieć, że oczywiście zawsze tam jest otwarta kawiarenka. To jest o tym, zawsze też chcemy to podkreślić, żeby budować też klimat tego miejsca. Przy okazji zapraszamy także, aby zobaczyć tak zwany muzyczny fyrtel, który jest na tyłach klubu. Tam są różne pamiątki związane z muzykami z naszego miasta. A teraz idziemy piętro wyżej. Na salę widowiskową. Tam 9 maja będzie spektakl taneczny, który już był tutaj zapowiadany na antenie. Noe w wykonaniu zespołu Alraune. Michała pewnie Państwo wszyscy dobrze znacie. Jak on sam mówi, ten spektakl będzie trochę enigmatyczny i nie da się go do końca określić, ale nie można go też, szanowni Państwo, zignorować. Więc serdecznie zapraszamy. Ten spektakl jest krótki, ale uzupełnieniem jego będzie rozmowa z artystami. Serdecznie zapraszamy 9 maja na godzinę 19 i w ten sam weekend, potem już propozycja dla dzieci, w niedzielę 10 maja zapraszamy na ostatni w tym sezonie poranek filmowy przyjazny sensorycznie. Będzie to bajka Biuro Detektywistyczne Lasego i Mai. Czeka na nich strasznie fajna zagadka, która poprowadzi ich do tajemnicy starej maskotki zawodów w Walebi. No i czy Lasy i Maja zdołają rozwiązać sprawę, mimo tego, że coraz trudniej się im porozumieć, takie na dzisiejsze czasy, musicie Państwo kupić bilety dla swoich pociech i przyjść na ten ostatni poranek. I tu też przy okazji bardzo dziękujemy Państwu za ogromne zainteresowanie tym, co będzie teraz w niedzielę, czyli seans premiera bajki Pucio. Mam już praktycznie cały dół sali sprzedany, więc bardzo miło się na to patrzy i mam nadzieję, że Państwo tak licznie będziecie także przychodzić na nasze poranki filmowe.
3: Pucio, to tak przyjaźnie brzmi, prawda?
4: A nie znasz Pucia?
3: Nie znam Pucia.
4: Ojej, to jest zadanie domowe, masz, żeby zapoznać się z tym bohaterem.
3: To ja się już teraz zacznę zabierać za to zadanie domowe. A ty może opowiedz naszym słuchaczom, co wspólnego ma Tomasz Raczek z Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie.
4: No to wydarzenie powinno zainteresować wszystkich kochających kino. Bo idąc do kina zakładamy, że wszyscy widzowie, którzy w czasie projekcji znajdują się w sali, obejrzą ten sam film. Tymczasem wcale tak nie jest. I tutaj pomysłem, kinoterapia jest pomysłem na to, jak z oglądania filmów uczynić narzędzie, które sprawi, że nasze życie stanie się lepsze, bogatsze. Więc zapraszamy, to jest taki nasz nowy cykl. W maju jest pierwsze spotkanie, kinoterapia z panem Tomaszem Raczkiem. W listopadzie będzie następna. Zobaczycie Jacka Nicholsona w jego najlepszej roli i odwiedzicie pacjentów, którzy rzucają wyzwanie bezwzględnemu systemowi. Mówię tu o filmie Lot na kukułczym gniazdem, zdobywca 5 Oscarów, więc bardzo serdecznie zapraszamy. Pierwszy raz u nas w centrum chyba jest kinoterapia, z czego tak sobie sięgam pamięcią. Myślę, że Marta mnie teraz słucha i się uśmiecha, pozdrawiam. Marta, zawsze mnie stresuje, jak mówię o twoich wydarzeniach, bo ty jesteś w tym najlepsza, żeby opowiadać o swoich filmowych wydarzeniach.
3: Tak, zawsze jak jest Marta, to jakąś jeszcze taką dodatkową rozmowę na temat filmów sobie tutaj
4: Marta
3: na antenie ucinamy.
4: Tak, Marta ma wiedzę. Ze mnie tego aż tak nie wyciągniesz. Ja ale na kinoterapię chcę się wybrać. Tutaj chciałbym Państwu od razu powiedzieć, że cała kinoterapia łącznie z filmem to jest około 220 minut. Więc proszę się na to przygotować.
3: No,
4: ale nie jeść w trakcie seansu. Nie denerwujmy Pani Marty.
3: Całkiem sporo, bo prawie 4 godziny, jak dobrze liczę, tak?
4: Mhm.
3: No, ta matura z matematyki dawno była, ale chyba dobrze policzyłem.
4: Z matury, ale...
3: Dzisiaj o poranku rozmawialiśmy z Karolem Świtałą o sezonie maturalnym. Jest dobrej myśli, trzymamy za niego kciuki jeszcze raz.
4: Kończy dobre liceum.
3: Kończy dobre liceum, tak jest. Trzymamy za niego kciuki, go gorąco pozdrawiamy. Zresztą Martę Krynicką też pozdrawiamy. No a ja już też się trochę podszkoliłem z bajki Pucio. Zauważyłem, że zbiera bardzo dobre recenzje. Ja jej nigdy nie oglądałem, ale faktycznie kojarzę te postacie, które pojawiają się na grafikach, kiedy wpisałem nazwę tego filmu w internecie. I powiem ci, że bajka Pucio stylizacją przypomina mi trochę starego Bolka i Lolka.
4: Tak, no, to prawda.
3: Nie wiem, czy to jest takie skojarzenie, które też ma oparcie, które będzie miało przełożenie na to, co będę mógł zobaczyć kiedyś na ekranie, jak się wybiorę na taki poranek, ale jeżeli chodzi o postacie, to mam takie wrażenie, że to taki odświeżony Bolek i Lolek.
4: Nie masz jeszcze dzieci, więc to może, wiesz, ja mam krześniaka dwuletniego, więc właśnie...
3: Ja też mam, ale już trochę starszy.
4: A, no właśnie, on czyta te książeczki Pucia, więc stąd wiem, o co pięć, tak mówiąc kolokwialnie, ale skoro jesteśmy przy premierach, to chciałbym jeszcze wspomnieć o jednej premierze, takiej w 100% naszej, bowiem ono to już też na antenie tutaj Radia Trzewie są one wspominane, się bardzo cieszymy. Chciałbym Państwu przypomnieć o premierze spektaklu Zadzwoń jak dojedziesz w wykonaniu grupy teatralnej Ławica w reżyserii naszego wspaniałego instruktora Bartłomieja Sudaka. I chciałbym Państwu tu zadać kilka pytań. Ja wiem, że jest pora obiadowa, więc może niektórych tutaj refleksja teraz przy obiedzie najdzie. Chciałbym Państwa zapytać, kiedy ostatnio właśnie Wasza obecność rodziców była czymś więcej niż tylko wypakowaniem sałatek, zakupów, szybką rozmową, przelocie gdzieś tam pomiędzy pracą. I często nam się wydaje, że te opłacone rachunki, pełna lodówka, działająca pralka, to jest wystarczający dowód miłości. Tymczasem pod tą powłoką starości w ciszy pustego mieszkania jest człowiek. Często najbliższy, który nie potrzebuje naszej kolejnej przysługi, tylko bycia dostrzeżonym i wysłuchanym. To też bardzo często, wiem, chorują na te osoby młode. Jest to spektakl, który bazuje na książce Jakuba Bończykowskiego. Polecam, tak jak Bartek też mi doradził, najpierw przeczytać książkę, a potem przyjść na spektakl. Ten spektakl i książka dotykają problemu spychania odpowiedzialności za tych, którzy byli z nami od samego początku. Ale co jest ważne, ten spektakl nie oferuje recept, ani łatwych rozwiązań. Musimy sami sobie postawić pewne pytania i zmusić się do refleksji. To jest 17 maja o godzinie 18. Mamy ostatnią pulę biletów na to. O godzinie 16 zapraszamy do klubu muzycznego wstęp wolny na spotkanie autorskie z panem Jakubem Bończykowskim. Gdyby Państwo się nie załapali na premierę, to informuję, że dzień później uruchomiliśmy sprzedaż na godzinę 18, dodatkowy spektakl, a także, tu uśmiecham się do nauczycieli uczniów szkół ponadpodstawowych, o godzinie 9 jest spektakl dla Was. Zawsze tu będę podkreślać, że spektakle i filmy u nas są niesamowitą okazją do tego, żeby później na przykład sobie ładnie napisać rozprawkę z czegoś.
3: Sezon maturalny w pełni.
4: Sezon maturalny w pełni, poprawianie ocen w pełni.
3: O, tak jest.
4: Przyznam się, że były takie filmy lub spektakle w centrum, kiedy ja byłem uczniem, które mi pomogły w różnych argumentach na rozprawkach, więc za to jestem wdzięczny. Dzisiaj tam pracuję, no więc różne są drogi.
3: Różne są drogi. A my nigdy nie wiemy, którą ostatecznie wybierzemy, bo to często też kwestia przypadku. Mówiłeś o spektaklu, mówiłeś też o tym, że jest to taki spektakl, który nie daje gotowych odpowiedzi. Ten spektakl pod tytułem Zadzwoń, kiedy dojedziesz. I myślę, że to jest właśnie to, czego wiele osób szuka w teatrze. Właśnie braku tych konkretnych odpowiedzi. Zostawienie nas z niedopowiedzeniem często powoduje, że skłaniamy się w jakąś stronę kolejnych refleksji, takich pogłębionych przemyśleń i myślę, że o to właśnie chodzi w sztuce, więc fajnie, że coś takiego będzie można w CKiE się przeżyć. Czy coś jeszcze jest w najbliższym czasie, o czym chciałbyś opowiedzieć naszym słuchaczom?
4: Tak, szanowni Państwo, chciałbym powiedzieć o dwóch plenerach. Nie chcę powiedzieć, że to jest pierwszy plener, bowiem naszym pierwszym wydarzeniem w plenerze było wielkanocne spotkanie Tczewian, za które też Państwu bardzo dziękuję, że tak licznie odpowiedzieliście na nasze zaproszenie i zaproszenie pana prezydenta. Następnym naszym plenerem będzie bajkowa majówka. Mam nadzieję, że będzie też przepiękna pogoda, jak była na Wielkanoc. To wydarzenie odbędzie się 23 maja w godzinach od 16 do 19. Uwaga, zawsze było na Górkach, rok temu byliśmy na Bisynie, a teraz idziemy dalej. Tegoroczna edycja będzie na Bajkowym, w osiedlu Piotrowo. I będzie to, skoro bajkowe, to będzie to bajkowa majówka. I teraz powiem, jak pan nasz dyrektor Krystian Chrybecki, wszystko będzie na M, raczej większość będzie na M, bo skoro M, to M jak maj, nie jak miłość, chociaż też może być M jak majówka, więc będzie M jak maki. Dzieci będą tworzyć i kolorować bardzo duże maki. Będzie makowiec, będzie M jak maluch, czyli tutaj to będzie różna strefa zajęć, zabaw, przygotowanych przez Fabrykę Sztuk, Miejską Bibliotekę Publiczną, Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji, będą dmuchańcy i tutaj jeszcze pracujemy nad różnymi atrakcjami. Na scenie będzie Teatr Barnaba, rozpoczynamy o 16 spektaklem Czerwony Kapturek, więc kolejna znana bajka. Następnie będą warsztaty wokalne, wystąpią uczestnicy, a na zakończenie wystąpi Zosia Karbowiak z zespołem. Zosię niektórzy z Państwa mogą kojarzyć z TikToka. Niesamowita artystka, wokalistka, pełna optymizmu i o cudownym radiowym głosie, też ciekawych przesłaniach, a także finalistka z zeszłorocznej edycji Must Be The Music. Bardzo się cieszę na ten koncert, bo naprawdę z panią Zosią się cudownie współpracuje i myślę, że to też nada taki fajny piknikowy klimat. To 23 maja, a tydzień później już oficjalnie państwa zapraszam na Dzień Dziecka na bulwarze 30 maja o godzinie 15. Jesteśmy tam do godziny 18. Wystawią się tczewskie spółki, instytucje. Dzieci oczywiście tradycyjnie będą zbierały różne pieczątki w punktach. Będzie koncert wszystkich, no w większości koncert, występy warsztatów z Centrum Kultury. To takie już nasze podsumowanie, już troszeczkę zbliżamy się do zakończenia tego roku artystycznego, a na scenie na zakończenie będzie bajkowy koncert piosenki z filmów Disneya. To jest taka idealna propozycja dla rodzin i wszystkich, którzy kochają filmową magię. Więc usłyszymy te kultowe, nagradzane kompozycje z produkcji Disneya i Pixara. Więc bardzo serdecznie zapraszamy, a jak jeszcze komuś byłoby mało Dnia Dziecka, to dzień później, 31, na bulwar zapraszają harcerze. Więc cały weekend z Dniem Dziecka.
3: Pamiętajcie Państwo, że warto jest pielęgnować to takie małe dziecko wewnątrz siebie, nawet wtedy, kiedy jesteśmy dorośli, więc to może nie tylko takie święto dla tych najmłodszych, ale też dla tych starszych. Przyjdźcie Państwo, pospędzajcie trochę czasu na świeżym powietrzu i ogólnie na jakichś aktywnościach, które mogą mieć charakter rodzinny, bo na to może faktycznie trochę czasu w tych czasach, nomen omen, brakować. Moim i Państwa gościem był Janek Skerka z Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie. Janku, jeszcze na moment zapytam się, zatrzymam się na moment jeszcze i zapytam, czy lubisz Włochy?
4: Bardzo lubię pizzę włoską, no.
3: A muzykę włoską?
4: Niektóre tak, ale tutaj muszę mieć bardzo dobry humor. Nigdy nie byłem we Włoszech, to jest, nie lubię w ogóle podróżować, a zwłaszcza za granicę, ale ostatnio właśnie komuś mówiłem, że jakbym miał gdzieś polecieć, to tylko do Włoch, jeśli miałbym gdzieś za granicę spróbować.
3: No to teraz się tak muzycznie przeniesiesz. Najpierw reklamę, a potem Felicita, specjalnie dla ciebie.
4: Dziękuję.
5: Napisz do nas na redakcja@radiotczew.pl.

bezpiecznie. Słońce topi serce bajecznie.

0: Reklama.
1: Czas na remont domu? Nie musisz się tym martwić. Najlepsze panele podłogowe, laminowane i winylowe renomowanych firm Haro, Gerflor, Swiss Krono i Eger znajdziesz w naszym sklepie Lukas. Gwarantujemy, że z nami ci się ułoży. Doradzimy, pomierzymy, zamontujemy, a ty będziesz cieszyć się nowym wnętrzem. Zapraszamy. Lukas, Tczew, ulica Wojska Polskiego, 18C.
2: 10. urodziny Radia Tczew trwają w najlepsze. To 10 lat wspólnych hitów i lokalnych newsów.
3: Dziękujemy naszym słuchaczom za zaufanie, a naszym partnerom za to, że pomagają nam tworzyć to wyjątkowe miejsce na 108 FM i w sieci.
2: Razem wchodzimy w kolejny kwartał urodzinowych niespodzianek. Mecenasem drugiego kwartału 10. urodzin Radia Tczew jest Centrum Ogrodnicze Flora. Sponsorzy główni to Urząd Miasta Starogard Gdański, catering dietetyczny Racket Food, firma Telcap oraz sponsorzy HADM Gramatowski, Depil Concept, kawiarnia Samo Dobro, pracownia prezentów. Fundatorem nagrody jest Rezydencja Life.
0: Po reklamie.

Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

0: Radio Tczew. Twoja muzyka, twoje miasto. Reklama.
1: Wyobraź sobie ogród, który jest twoim ulubionym miejscem. Potrzebujesz porady, by je stworzyć? Doradzimy, jak wykreować przestrzeń, która cię uszczęśliwi. Centrum Ogrodnicze Flora to eksperci zieleni. Z nami dobierzesz idealne rośliny, doniczki, dekoracje oraz armaturę wodną. Pomożemy przy wiosennych porządkach, ukwiecaniu balkonów i tarasów. Zaproponujemy sprzęt ogrodniczy, który ułatwi ci najcięższą nawet pracę. Odwiedź nas i daj się zainspirować. Centrum Ogrodnicze Flora. Tczew, ulica 30 stycznia 41. Tu rośnie piękno.
2: Budujesz? Remontujesz? Postaw na sprawdzoną jakość. Cement Ożarów. Cement sprawny. To fundament udanej inwestycji. Teraz w hurtowniach Broker trwa promocja. Kup cement sprawny i odbierz kurtkę gratis. Promocja tylko do 10 maja. Odwiedź najbliższą hurtownię Broker. Broker. Buduj z nami.
0: Po reklamie.
3: Psychologiczna audycja nienazwana.
4: Dzień dobry Państwu, za mikrofonem Aleksandra Chotowy i tak jak wcześniej zapowiadałam, razem ze mną goście Emilia Szynwelska-Żołnowska. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: O, właściwy mikrofon włączyłam. Poprawiam się. Wiedziałam, widzisz, a tak przed rozmową tak sprawdzałam, mówię, nie, coś mi tutaj, no i nie poszło. Samo spełniające się proroctwo, drodzy Państwo, to się nazywa. Moja gościni jest prawniczką i psycholożką i teraz w dzisiejszej audycji, tak trochę chyba nietypowo, ale spróbujemy to połączyć, bo twoja wiedza z zakresu prawa i twoja wiedza z zakresu psychologii, one się doskonale łączą w tym kontekście, który będziemy dzisiaj w rozmowie poruszać, bo drodzy Państwo, będziemy rozmawiać tak dookoła ustawy o zawodzie psychologa, bo to jest nowość, jeżeli chodzi o polskie prawo, jeżeli chodzi o regulację zawodu psychologa. Jest kilka kwestii, które ja myślę, że warto im się po prostu przyjrzeć, no bo mówiło się dużo wcześniej właśnie i w środowisku psychologów, ale myślę, że też pacjentów, klientów o tym, że tutaj regulacji nie ma, że trzeba dobrze sprawdzać na przykład kompetencje osób, do których się przychodzi. I teraz z jednej strony można powiedzieć, że ustawa to doskonale reguluje, ale jakie są te realne mechanizmy obronne, które zyskuje pacjent dzięki tej ustawie?
5: Oczywiście. Te realne mechanizmy obronne są. One są faktem, można powiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że ustawa o zawodzie psychologa przede wszystkim daje pacjentowi większą ochronę przed osobami przypadkowymi, niekompetentnymi albo podszywającymi się po prostu pod psychologów. Główny sens ustawy polega na tym, że zawód psychologa ma być zawodem regulowanym, z chronionym tytułem, rejestrem, odpowiedzialnością dyscyplinarną, czyli samorządem zawodowym i określonym przez ustawę katalogiem świadczeń psychologicznych. Jakie to mechanizmy takie realne? Jest to możliwość sprawdzenia, czy dana osoba naprawdę jest psychologiem, czy tylko się za niego podaje. Wiemy, jak wiele jest dziś możliwości na rynku otwierania różnego rodzaju działalności związanej z różnego rodzaju około psychologicznymi usługami, mentoring rozwojowy, czy różnego rodzaju doradcy, czy specjaliści od emocji, terapeuci, coachowie. Jednym z takich najważniejszych mechanizmów będzie, proszę Państwa, rejestr psychologów. Pacjent będzie po prostu mógł sprawdzić w tym ogólnopolskim, ogólnodostępnym rejestrze, również właśnie online, czy dana osoba, która powołuje się na psychologa, rzeczywiście tym psychologiem jest i czy ta osoba, która oferuje tą pomoc psychologiczną, rzeczywiście posiada prawo do wykonywania zawodu psychologa. Proszę Państwa, i to będzie jakby, to jest główną ideą tej ustawy, że wpis do rejestru, czyli prawo do wykonywania zawodu, będzie przewidziane dla określonej grupy osób, czyli osób, które będą tytułowały się magistrem psychologii.
4: No właśnie, bo to jest też ważny, ważny ten aspekt, żeby chyba to też dobrze wybrzmiało, że psycholog to jest ktoś, kto ukończył pięcioletnie jednolite studia magisterskie.
5: Dokładnie.
4: To nie jest ktoś, kto ukończył licencjat, ale magisterium nie zrobił. To nie jest ktoś, kto zrobił licencjat z pedagogiki, a potem na magisterium był to jakiś kierunek zwany chociażby nawet psychologią, tak? Ale nie jest to w ciągłych 5 lat nauki.
5: Dokładnie, ale tutaj, Olu, jeszcze trzeba zwrócić uwagę też na taką instytucję ochrony praw nabytych, wynikającą z konstytucji, czyli lex retro non agit, ustawa nie działa, prawo nie działa wstecz, tak? Więc osoby, które przed wejściem w życie ustawy, jakby w pełnym kształcie tej ustawy ukończyły studia i zdobyły tytuł magistra psychologii, będą mogły starać się o wpis do tego rejestru. Będzie to oczywiście weryfikowane również ich, bo to też mówię o tym, bo dużo ludzi też o tym nie wie, nawet w środowisku. Będzie to weryfikowane oczywiście doświadczeniem, kompetencjami, dodatkowymi szkoleniami, kursami, tak żeby ten warsztat pracy psychologa można było stwierdzić, że jest on bogaty i że daje on rękojmię należytego wykonywania zawodu.
4: Mhm. Są jeszcze jakieś takie narzędzia właśnie tej ochrony?
5: Tej ochrony? Mhm. Tak. Nowa ustawa zakłada również, że będzie odpowiedzialność za udzielanie świadczeń psychologicznych bez uprawnień. Znaczy to nie mniej, nie więcej, że osoba, która będzie powoływała się na zawód, który zresztą zgodnie z nową ustawą ma być zawodem prawnie chronionym, tak zakłada nowa ustawa, te osoby, które będą używały tego tytułu, ale faktycznie wykonują, które nie tylko używają tego tytułu, może tak, ale faktycznie wykonują czynności zastrzeżone dla psychologa, ustawa ma chronić przed takiego typu osobami. I osoby takie właśnie podszywające się pod zawód psychologa mają podlegać grzywnie, zgodnie z prawem, grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Też w takich sytuacjach bardzo, bardzo podyktowanych być może jakąś chęcią zysku, czyli pracy takiej typowo dla pieniędzy. Wszyscy pracujemy dla pieniędzy, wiadomo, tak? Ale z takich bardzo niskich pobudek albo wprowadzania w błąd co do swoich uprawnień, kiedy to będzie naprawdę z bardzo dużą szkodą dla pacjenta, te sankcje karne mogą być o wiele surowsze, łącznie nawet z karą pozbawienia wolności do roku.
4: To tutaj ustawodawca rzeczywiście wziął jakby ten problem na barki, bo to było coś, co w środowisku psychologów wywoływało bardzo spore emocje i dużą dyskusję właśnie.
5: Tak.
4: Jak to porozdzielać, jak to uregulować, z jakimi konsekwencjami też musi się mierzyć właśnie ktoś, kto podszywa się pod dany zawód. Ja jeszcze tylko dopowiem, drodzy Państwo, między innymi rozmawiamy o tej ustawie nie tylko dlatego, że to jest świeży zapis i ważna zmiana, ale też dlatego, że bój o tą ustawę to był bój wieloletni tak naprawdę.
5: To prawda.
4: Ta ustawa pojawiała się, ja już nie wiem, w ilu różnych formach.
5: W formach, tak.
4: I jak w końcu rozpoczęły się prace w Sejmie, w komisjach sejmowych, to myślę, że nie tylko grono psychologów intensywnie śledziło po prostu nagrania z tych komisji sejmowych, z tego, jak to jest procedowane. No i jeżeli chodzi o psychologów, to oni, muszę powiedzieć, odetchnęli już teraz w pewien sposób głęboko. Natomiast jeszcze cały czas z dużym stresem mierzą się psychoterapeuci, bo ustawa o zawodzie psychoterapeuty niestety
5: jest jeszcze cały czas
4: dyskutowana
5: dokładnie. I procedowana, jasne.
4: Tak, i to też ważne, drodzy Państwo, żebyście mieli świadomość, że trzeba rozróżnić psychologów od psychoterapeutów.
5: Pewnie są dwa różne zawody, bardzo często stosowane zamiennie, mylnie. Tak, ale
4: i w ten wątek pewnie jeszcze też rozmawiając o ustawie wkroczymy, bo to też były duże, duże emocje, właśnie to rozdzielenie. W pewien sposób myślę, że ograniczenie kompetencji psychologów,
5: tak, dokładnie,
4: na rzecz środowiska, które teraz bardzo mocno się kłóci o swoją własną ustawę i dojść do porozumienia też nie potrafi. Ale wróćmy do ustawy o zawodzie psychologa, bo o niej dzisiaj jest, przede wszystkim.
5: Jest to też bardzo dobry krok. Zwróćcie Państwo uwagę na to, że w końcu ta ustawa pojawiła się. Ona jeszcze oczywiście ostatecznego kształtu nie ma, ponieważ ona jest cały czas aktem oczekującym. Tak? Ona została podpisana przez prezydenta, natomiast nie jest jeszcze właśnie aktem obowiązującym. Została ta ustawa, jakby te kolejne części ustawy będą wchodziły po kolei w życie, aż w ostatecznym kształcie wejdzie ona w życie w połowie gdzieś, podejrzewam, maja 2028. Mhm. Po bardzo długim vacatio legis trwającym 2 lata i 3 miesiące, tutaj trzeba zwrócić uwagę, że najczęściej ustawa wchodzi
4: po podpisaniu
5: prezydenta, po 14 dniach to vacatio legis wynosi, prawda? Także tutaj rzeczywiście trzeba te regulacje wprowadzać powoli, trzeba przede wszystkim, czego zabrakło ustawie z 2001 roku, też zwróćmy na to uwagę. Zabrakło po prostu tego, że ona tam była kontrowersyjna dla środowiska psychologicznego, podobno posiadała różnego rodzaju luki prawne, która ustawa nie posiada, powiedzmy sobie szczerze, prawda?
4: Nie ma takiej,
5: nigdy nie uda się jakby suchą nogą przez coś tam przejść. Natomiast tutaj jakby kluczowe jest to, żeby zostały rozporządzenia odpowiednie wydane, które będą nadawały tej ustawie kształt, które będą mówiły o tym, jak ona ma wyglądać technicznie i organizacyjnie, po prostu jakby każda część składająca się na naszą pracę.
4: Tak, teraz, drodzy Państwo, to chociażby sam wybór rady, tak, która potem ma jakoś decydować o wpisie do rejestru. To jest długa procedura, kwestia, jak ten rejestr, gdzie ma być publikowany, jak ma być publikowany, jakie dane tam mają być zawarte, tak? W jaki sposób to wszystko może być weryfikowane przez osobę, która szuka wsparcia psychologicznego. To nie jest prosta procedura rozbudowana, stąd też nie ma się co dziwić właśnie, że ten czas wdrażania tych przepisów jest stopniowy i spory, to trzeba powiedzieć, że spory, bo ponad 2 lata to jest dużo, to jest bardzo długo. To jakby już nam tutaj trochę się pojawiło w trakcie tej rozmowy kwestia taka, że będzie też coś takiego jak samorząd zawodowy, po prostu.
5: Tak.
4: Ale też sądy dyscyplinarne. No i to brzmi groźnie.
5: Tak.
4: Jak ktoś sobie przeczyta tą ustawę, to sobie pomyśli, ja nie chcę być psychologiem, bo jakieś sądy dyscyplinarne i samorząd zawodowy, ale może wyjaśnijmy właśnie, jakie są zadania tego samorządu. Czy to ma być taki bat na psychologów, policja psychologiczna, czy może chodzi po prostu o ochronę tego zawodu i to ma działać na rzecz samych psychologów?
5: Tak, samorząd zawodowy i sądy dyscyplinarne rzeczywiście brzmią groźnie, bo już samo słowo pewnie sąd, a jeszcze dyscyplinarne to jakby podwójne tutaj trudności może sprawiać. Zapytałaś, czy to ma być policja dla psychologów. Ja raczej bym powiedziała, że to ma być system, który ma chronić też prestiż zawodu, prawda? Taki system ochrony pacjenta i prestiżu zawodu, a nie policja dla psychologów, nie kaganiec dla psychologów, tak? Zwróćmy też uwagę na to, że samorząd zawodowy będzie, jak sądzę, działał też na takich podobnych zasadach, jak to ma miejsce w innych zawodach zaufania publicznego, czyli samorząd lekarski, pielęgniarski, adwokacki na przykład. Jego zadaniem nie ma być ściganie dla ścigania, dla jakiejś idei, zasad i nie ma to, jak sądzę, mieć wydźwięku takiego bardzo pejoratywnego i takich sankcji po prostu, tylko ma na celu w mojej ocenie pilnowania, żeby osoba, która wykonuje zawód psychologa, wykonywała go zgodnie z prawem, z kodeksem etyki psychologicznej i wszelkimi standardami zawodowymi. Tak jak ja już wspomniałam, nowa ustawa wprost z zapisu wynika, że określa zawód psychologa jako zawodem zaufania publicznego, a tytuł psychologa ma podlegać ochronie prawnej. Prawda jest też taka, że ustawa, właściwie, przepraszam, samorząd zawodowy i sądy dyscyplinarne mają być takim mechanizmem odpowiedzialności i ochrony jakości zawodu. Mają też, tak myślę, że za cel zabezpieczenie interesów pacjentów przed nadużyciami, ale też, żeby nie szło to jakby kierunku tylko i wyłącznie pacjentów, a nie specjalistów, mhm. Więc dla specjalistów ma to być jednocześnie ochroną właśnie prestiżu, dobrego imienia, dla zawodu po prostu zaufania publicznego. Jednak jesteśmy psychologami, ludzie nam ufają, ludzie przychodzą do nas różnego rodzaju tajemnicami, które nam po prostu gdzieś tam mówią o nich i to jest dla nich po prostu ważne i to, żeby też właśnie tak wybrzmiało i to wybrzmiewa w ustawie.
4: A co się staje w sytuacji, kiedy psycholog narusza zasady etyki? Tutaj ustawa ma te narzędzia, które to regulują. No pośrednio ten cały samorząd, który
5: tak,
4: ma być.
5: Tak, który ma być, który ma powstać, dokładnie.
4: To też jest po coś, ale czy tam są też w ustawie wskazane konsekwencje dla psychologa?
5: Tak, jak najbardziej tak. Karami dyscyplinarnymi może taki psycholog zostać objęty. Najłagodniejszą z kar jest upomnienie poprzez naganę, karę pieniężną, czy zakaz pełnienia funkcji w samorządzie, jeżeli ktoś taką funkcję pełnił. Taką najsurowszą karą będzie zawieszenie prawa wykonywania zawodu psychologa od roku do aż 5 lat, a już taką najbardziej rygorystyczną sankcją będzie pozbawienie prawa wykonywania zawodu.
4: To trochę jak u lekarzy, nie?
5: To bardzo nawet jak u lekarzy, jak u innych grup zawodowych, jak chociażby u prawników, czy kuratorów zawodowych, mm-hmm. Także bardzo te kary dyscyplinarne, one w zasadzie są tożsame. Tak.
4: Czyli bardzo, bardzo duże, bardzo duże podobieństwa. Tak. I wiadomo, że tutaj twórcy ustawy mieli się na czym wzorować. To jeszcze są w zapisach jakieś takie podobieństwa właśnie? Wynika, nie, że, no nie chciałabym powiedzieć, że, bo nie da się skopiować przepisów jeden do jednego, ale gdzieś tam zastosować jako taką regulację?
5: Jak najbardziej. Taki pierwszy etap to będzie złożenie skargi do rzecznika działającego przy tych izbach psychologów, ponieważ powstaną te ogólnopolskie regionalne izby psychologów. To będzie na kształt właśnie chociażby izb lekarskich, mhm. izb pielęgniarskich. Jak najbardziej rzecznik wówczas wszczyna dochodzenie. Jeśli uzna, że doszło do przewinienia, to sprawę skieruje do sądu dyscyplinarnego, który wówczas będzie badał, jak duże jest to przewinienie, jak bardzo szkodliwe dla pacjenta, no i będzie decydował o nałożeniu kary dyscyplinarnej.
4: Tak się zastanawiam teraz, czy tam jest w ustawie lista przewinień.
5: Oj, lista przewinień może być bardzo różna, bo to może być od na przykład naruszenia ochrony tajemnicy, tak? Mm-hmm, to może mm-hmm. być podszywanie się właśnie mm-hmm. za psychologa. To może być naruszenie kodeksu etyki zawodowej. Może być, tak naprawdę tych przewinień może być bardzo, bardzo dużo. Waga ich będzie na pewno też bardzo różna. I sąd dyscyplinarny będzie musiał zdecydować, na ile to naruszenie właśnie jest poważne, żeby móc kogoś postawić w stan, że tak powiem, mm-hmm. Nie chcę powiedzieć oskarżenia.
4: Tak. Ale tak, to
5: ale to tak troszeczkę samo się narzuca właśnie.
4: Dokładnie. Ale tak. No, mówiąc o takich trudnych kwestiach, potrafimy się śmiać z tego tak. jednocześnie, więc widać, że no, też
5: musimy
4: jest
5: mieć taki dystans trochę właśnie.
4: Oczywiście, bo drodzy Państwo, to brzmi to wszystko takimi paragrafami, brzmi to groźnie, ale tak naprawdę to jest uporządkowanie tak chaotycznej sytuacji, która dotyczyła tego zawodu. zawodu, że to jest coś niesamowitego. I tyle też myślę, że dlatego było tak dużo informacji w pewnym momencie procedowania tej ustawy też w mediach na ten temat. Czy są w tej ustawie jakieś luki na przykład? Takie, które, nie wiem, dotyczą pacjentów. Czy ta ustawa rzeczywiście wzmacnia ten fundament naszej pracy, który ja rozumiem jako tą tajemnicę zawodową? No bo jeżeli mamy tą radę, mamy tutaj w pewien sposób gdzieś tam kontrolę nad tym, jak pracuje dany psycholog, no to pewnie ustawa też daje konkretne narzędzia, wytyczne, podpowiedzi w tym zakresie.
5: Tak, jak najbardziej. I tych luk może być całkiem dużo, dlatego że ustawy nigdy nie są idealne, prawo nigdy nie jest idealne. I w każdym akcie prawnym tak naprawdę diabeł tkwi w szczegółach i właśnie potencjalnych lukach. Tutaj trzeba też wyraźnie powiedzieć, że ustawa wzmacnia tajemnicę, tak? Tutaj bardzo dużo też o tym się właśnie mówiło, czytało. Wcześniej tajemnica wynikała głównie z kodeksu etycznego. Teraz jej złamanie to bezpośrednie naruszenie ustawy, co będzie ułatwiało pewnie ściganie psychologów, którzy do tego dopuszczą. Z luk takich, które udało mi się gdzieś tam zauważyć, to myślę, że taką luką będzie też to, że ustawa nakłada obowiązek prowadzenia dokumentacji, ale ona nie definiuje precyzyjnie, jakie standardy bezpieczeństwa również cyfrowego byłyby dla prywatnych gabinetów. W dobie cyberprzestępczości wyciek danych z niezabezpieczonego komputera psychologa może wcale nie być taką rzadkością i może stanowić realne ryzyko, za które ustawa przewiduje kary, ale któremu też technicznie nie zapobiega, prawda? Więc tutaj jest luka, może w przepisach wykonawczych doczekamy się takiego rozwiązania.
4: Teraz do głowy przyszły mi te wszystkie szpitale, które na przykład doświadczyły czegoś takiego, jak wyciek tych danych, jakie to miało formy, konsekwencje i tak dalej, a jakie konsekwencje też może mieć i trochę może to straszyć psychologa, który pracuje w gabinecie i rzeczywiście robi te notatki w taki sposób, że to jest jakiś sprzęt wpięty do sieci.
5: Dokładnie. Hakerzy mają wiedzę, prześcigują właściwie technologię co chwilę, więc to jest naprawdę bardzo realne zagrożenie.
4: Jak mają tam nie prześcignąć takiego psychologa, prawda?
5: No więc właśnie.
4: Ale ja, drodzy Państwo, większość psychologów w gabinetach robi notatki na papierze.
5: Dokładnie tak się właśnie dzieje, choć są gabinety, w których jest...
4: Są bazy danych,
5: tak. Psycholog pracuje w systemie, czy to znany lekarz, czy w jakimś innym... już tam nie będę wymieniała.
4: Gdzieś tam te dane są po prostu też przetwarzane. Doktor.
5: Tak, przetwarzane, tak. Więc wyciek tych danych jest tak naprawdę no całkiem możliwy. Zresztą czynnik ludzki bardzo często też może zawieść. No.
4: Ale myślę, że to jest właśnie taka bolączka tego naszego XXI wieku, że to nie jest tak, że coś, co mamy w papierze zniknie, szybciej zniknie nam coś, co mamy w sieci.
5: Tak, w sieci to naprawdę żyje swoim życiem. Absolutnie.
4: Stąd tak dużo informacji jest właśnie, jak pojawia się w mediach o wycieku gdzieś danych, to też jest duża waga tych informacji, drodzy Państwo, właśnie żeby też o swoje dane dbać, bo my sami możemy zabezpieczać swoje dane. Oczywiście, że tak. To, co jeszcze chciałabym zahaczyć w naszej rozmowie, to jest kwestia właśnie tego, już jakby na początku to wybrzmiało nieznacznie, że ta ustawa daje w końcu to rozróżnienie między zawodem psychologa a psychoterapeuty, bo myślę, że tu, tak jak powiedziałaś też, to jest, bywa czasem takie dezorientujące pacjentów czy też klientów w pewien sposób, a tu już mamy skrzętnie uporządkowaną kwestię i wydaje mi się, że ustawa zatem reguluje to, że jak jest się psychologiem, to psychoterapeutą nazwać się nie można.
5: Dokładnie tak, ustawa właśnie to reguluje, to też jest zarzewiem konfliktu przy procedowaniu, przy jakby już podpisaniu ustawy przez prezydenta. Środowisko rzeczywiście bardzo się w tej kwestii podzieliło, dlatego że jak świat światem, psycholog prowadził psychoterapię. Oczywiście były to psychoterapie krótkoterminowe, może inaczej, terapię psychologiczną, mhm. prawda?
4: Tak.
5: Od kiedy istnieje zawód psychoterapeuty, to możemy mówić o dwóch różnych zawodach, tak? Psychologiem jest osoba, tak jak już tutaj wspominaliśmy, po studiach psychologicznych, która po wejściu w życie ustawy będzie musiała mieć prawo do wykonywania zawodu poprzez wpis do rejestru psychologów. Natomiast psychoterapeutą naturalnie też może być psycholog, osoba po psychologicznym wykształceniu, czyli osoba prowadząca psychoterapię. Może być ona również psychoterapeutą, może być również lekarzem psychiatrą, pedagogiem lub mieć jakiekolwiek inne bazowe wykształcenie, zależne po prostu od regulacji i szkoły psychoterapii, którą skończył. No, środowisko tutaj w tej kwestii naprawdę jest bardzo podzielone, jest też nieusatysfakcjonowane tym. No, zobaczymy, jak ustawa o psychoterapeutach po prostu, jaki będzie miała ostateczny kształt.
4: Jaki będzie właśnie też ten wydźwięk, bo tak. W kontekście dyskusji nad ustawą o zawodzie psychoterapeuty jeszcze pojawia się taka kwestia dyskutowana bardzo mocno, drodzy Państwo, czy psychoterapeutą może zostać ktoś, kto nie jest po studiach psychologicznych.
5: Właśnie, i
4: prawda?
5: To jest klucz problemu, dokładnie tak. Jeśli chcesz znać, Olu, moje zdanie, to ja absolutnie optuję za tym, że psychoterapeutą powinna zostać osoba po studiach psychologicznych. One dają bazową wiedzę, one dają podstawowe kompetencje, podstawowe narzędzia. No trudno mi się zgodzić z psychoterapeutą, który nie przeszedł przez studia poprzez diagnozę psychologiczną. To jest naprawdę jakby elementarna wiedza, którą trzeba posiadać. I takie jest moje właśnie zdanie w kontekście wykonywania zawodu psychoterapeuty. Że taka regulacja powinna być, w mojej ocenie skromnej.
4: Przyszła mi taka metafora do głowy, wiesz, to jest jak uczyć się języka obcego, nie poznawszy najpierw alfabetu.
5: Dokładnie.
4: To jest coś takiego, ja jestem w trakcie szkoły psychoterapii poznawczo-behawioralnej i ostatnio właśnie w kontekście tych ustaw, przepisów, pomyślałam sobie, że ja sobie nie wyobrażam, że miałabym robić szkołę psychoterapii, nie mając wykształcenia psychologicznego, bo miałabym takie poczucie, że ja wielu kwestii po prostu nie rozumiem.
5: Dokładnie, że nie umiem dodawać, a zajmuję się mnożeniem, na przykład, tak? No właśnie, ale zwróć uwagę, Olu, też na to, że to też jest takie bardzo krzywdzące dla, w tej chwili wyłączenie psychoterapii z usług psychologicznych, jest też krzywdzące dla psychologów klinicznych, którzy, prawda, skończyli magisterskie studia psychologiczne 5-letnie, dodatkowo skończyli psychologię kliniczną, tak. Specjalizację 4-letnią.
4: Dokładnie.
5: Osoby po 9-letnim wykształceniu tak naprawdę psychologicznym, no są tutaj osobami, no takimi, powiedziałabym, kolokwialnie troszeczkę pokrzywdzonymi, prawda, w świetle tej ustawy. W związku z czym uważam, że ustawa, tak jak była potrzebna, bo zawsze takie uregulowania prawne są w mojej ocenie potrzebne, żeby bezsystemowo to jakoś uregulować, natomiast no na pewno nie uchroniła się przed błędami i przed takimi bardzo dużymi emocjami wśród środowiska, no a zwłaszcza podziałami i takim trochę ostracyzmem,
4: tak.
5: Prawda? No
4: tak.
5: Więc właśnie, tak.
4: To zdecydowanie myślę, że trochę wody w rzece, w naszej Wiśle upłynie, drodzy Państwo, zanim z powrotem scali się to środowisko i będzie mogło ze sobą spokojnie rozmawiać.
5: A nie konkurować, kto jest lepszy, prawda? Psycholog czy psychoterapeuta?
4: Nie, nie o to chodzi. Ważne jest po prostu, żeby pomagać i robić to właśnie w taki sposób, który działa.
5: I który jest clue naszej pracy,
4: oczywiście.
5: Prawda?
4: Oczywiście.
5: Tak.
4: No ale w kontekście tych wszystkich rozważań, zagwozdek, zadanie, wizualizacja.
5: O.
4: Bo gdybyśmy za 5 lat, spotykamy się 5 lat od momentu, nawet nie za 5 lat, spotkajmy się 5 lat po wdrożeniu ustawy o zawodzie psychologa. Jak myślisz, co po tych 5 latach zmieni się najbardziej? Czyli za jakieś 7.
5: Za jakieś 7, dokładnie, za jakieś 7, prawda? Znaczy, no, mam nadzieję, że prawdopodobnie poczucie bezpieczeństwa pacjenta w gabinecie po prostu się zmieni, dlatego że statystyczny pan Kowalski nie będzie musiał już wierzyć wyłącznie stronom internetowym czy dyplomom powieszonym gdzieś na ścianach w gabinetach, tylko będzie miał, czy jakimś zapewnieniom jestem psychologiem, tylko będzie mógł sprawdzić, czy dana osoba rzeczywiście jest psychologiem w tym rejestrze, który będzie śmigał, jak myślę.
4: Czyli twarde dowody.
5: Tak, dura lex sed lex po prostu, tak. Tak, i tak sobie myślę, że gdybyśmy po prostu spotkali się rzeczywiście za te 5 lat, to chciałabym, żeby pacjent rzeczywiście miał większą pewność, do kogo trafia, żeby to nie była osoba jakaś przypadkowa, tylko osoba sprawdzalna właśnie w rejestrze z prawem wykonywania zawodu, objęta tajemnicą zawodową, co jest też tutaj nie bez znaczenia. I pan Kowalski przestanie być zdany jedynie na wiarę, a na fakty.
4: Super, to ja myślę, że to jest, drodzy państwo, piękne podsumowanie właśnie tej naszej rozmowy o ustawie o zawodzie psychologa. Powoli nasz czas w audycji dobiega końca. Ja ci dziękuję bardzo, że przyjęłaś zaproszenie.
5: Dziękuję za zaproszenie.
4: Audycji, że mogłyśmy porozmawiać.
5: Ja również.
4: Poznać się również.
5: Tak.
4: Drodzy państwo, jeżeli pojawią się u państwa w głowie pytania dotyczące właśnie ustawy o zawodzie psychologa, tej, którą mamy, która została podpisana przez prezydenta i tej, która teraz jest jeszcze procedowana w pewien sposób, czyli ustawy o zawodzie psychoterapeuty, to zachęcam do kontaktu z naszą redakcją mailową redakcja@radiotczew.pl. Ja będę szukać dla państwa odpowiedzi na te pytania. Myślę, że tutaj Emilia mi też pomoże.
5: Jasne, jak najbardziej.
4: Ja dziękuję ci za nasze spotkanie.
5: Ja również bardzo ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejszą naprawdę bardzo bogatą rozmowę. Super, dziękuję ci.
4: Moim i państwa gościem była Emilia Szynwelska-Żołnowska.
0: Reklama.
5: Do usłyszenia, dziękuję.
1: Szukasz pracy lub chcesz ją zmienić na lepszą? Agencja Pracy HSS Work posiada atrakcyjne oferty zatrudnienia. Zadzwoń 508 530 020 lub przyjdź do nas osobiście. Tczew, ulica Gdańska 33. Zapraszamy!
6: Sprzedam miejsce postojowe w Tczewie przy ulicy Kasztanowej 2. Teren zamknięty z automatyczną bramą. Wjazd tylko dla uprawnionych. Zainteresowanych proszę o kontakt pod numerem 601 290 454. Powtarzam, 601 290 454.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Salon Lukas. To tu znajdziesz drzwi, jakich szukasz. Oferujemy barański drzwi, weekend, wiśniowski oraz profesjonalną obsługę. Doradztwo, pomiar, montaż i serwis. Odwiedź nas w Tczewie. Lukas, ulica Wojska Polskiego, 18C. Telefon 696 626 112. Lukas. Trwałość, która łączy na lata.
2: Nasze 10. urodziny trwają w najlepsze. Jesteśmy wdzięczni, że słuchacie nas w Tczewie i w internecie na całym świecie.
3: Od 7 kwietnia do 21 czerwca zapraszamy do udziału w konkursie, w którym nagrodą jest pobyt Szybka Regeneracja dla dwóch osób w rezydencji Life.
2: Czekają na Was dwa noclegi, pyszne jedzenie, zabiegi fizjoterapeutyczne, tężnia solankowa i unikalne sesje tlenowe.
3: Nie zwlekaj, wejdź na www.radiotczew.pl i dowiedz się więcej. Świętuj z nami drugą dekadę.
2: Fundatorem nagrody jest Rezydencja Life. Mecenasem drugiego kwartału 10. urodzin Radia Tczew jest Centrum Ogrodnicze Flora. Sponsorzy główni to Urząd Miasta Starogard Gdański, catering dietetyczny Racket Food, firma Telcap oraz sponsorzy HDM Gramatowski, Depil Concept, kawiarnia Samodobro, pracownia prezentów.
0: Po reklamie.

0: www.radiotczew.pl. Enter.
1: Bankomat. Przegląd ekonomiczny.
2: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
1: Gospodarczy przegląd tygodnia.
2: A oto co się wydarzyło. Rekordowa zbiórka na chore dzieci. Influencer mobilizuje i jednoczy Polaków. Wyraźny wzrost liczby zastrzeżonych dokumentów. Bank Światowy ostrzega, wojna na Bliskim Wschodzie podbije ceny. Historyczny rekord w kredytach. O tym m.in. w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy. A teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy o to, jaki jest ostateczny termin rozliczenia PIT w tym roku. Poprawna odpowiedź to 30 kwietnia. Najszybciej nadesłał ją pan Maksymilian Konieczny. Gratulujemy. A nagrodę wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce.
1: Poniedziałek.
2: Zbiórka Łatwoganga na rzecz fundacji Cancer Fighters przerosła najśmielsze oczekiwania. Dziewięciodniowa transmisja influencera zakończyła się w niedzielę wieczorem z wynikiem ponad 251 milionów złotych. Wsparło ją ponad 3 miliony osób i firm. Na koniec poniedziałku kwota urosła do 282 741 778 zł i 76 groszy. W akcję zaangażowało się wielu Polaków, znanych artystów, sportowców, celebrytów, firm, w tym banki. Transmisja ustanowiła rekord największej liczby jednoczesnych widzów oglądających polski stream. W szczytowym momencie śledziło ją 1,6 miliona osób. Transmisja ustanowiła również rekord Guinnessa jako największy charytatywny stream na świecie. W aplikacji mObywatel można już założyć firmę. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski zapewnia, że cała procedura jest szybka i łatwa. Wszystko odbywa się przy pomocy automatycznego formularza.
3: Pojawiają nam się nasze dane, nie musimy już wklepywać naszego imienia, nazwiska, tylko po prostu potwierdzamy, że są poprawne. Dalej wskazujemy, gdzie chcemy prowadzić naszą działalność gospodarczą, w jakim województwie, w jakim mieście. Klikamy złożenie wniosku do centralnej ewidencji. Później również w tym samym procesie zakładamy naszą skrzynkę do doręczeń. Klikamy i jest.
2: To nie jedyna nowość w mObywatelu. Od niedawna w aplikacji można składać wniosek o paszport dla dziecka.
1: Wtorek.
2: Obcokrajowcy kupili w Polsce w ubiegłym roku blisko 18 tysięcy mieszkań. To o prawie 400 lokali więcej niż rok wcześniej i to już co 14 zakup, mówi Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości.
4: W sumie lokale te miały ponad 1 000 000 m². To znaczy, że przeciętne mieszkanie kupione w ubiegłym roku przez cudzoziemca miało trochę ponad 58 m². Wyniki zbliżone są do tych z 2024 roku. Wtedy cudzoziemcy kupili o niecałe 400 mieszkań mniej niż w roku 2025. W zakupach przodują oczywiście Ukraińcy i Białorusini.
2: Najwięcej mieszkań obcokrajowcy kupili w Warszawie, we Wrocławiu i w Gorzowie Wielkopolskim. Dane Ministerstwa Finansów wskazują, że do roku 2050 populacja w Polsce spadnie do 33 milionów 700 tysięcy. Z perspektywy gospodarczej najbardziej niepokojące jest to, że największy spadek będzie dotyczył liczby osób w wieku produkcyjnym. KGHM drugim największym producentem srebra na świecie. W ubiegłym roku nasz miedziowy gigant wyprodukował 1347 ton tego kruszcu i w rankingu ustąpił miejsca tylko firmie z Meksyku. Ciąg dalszy nastąpi.

0: Napisz do nas na redakcja@radiotczew.pl.
1: Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
2: Słuchacie Bankomatu. Środa.
1: W pierwszym kwartale 2026 roku do bazy systemu Dokumenty Zastrzeżone trafiło 112,5 tysiąca utraconych dokumentów tożsamości. W ciągu ostatnich 12 miesięcy zastrzeżono 201,4 tysiąca dokumentów tożsamości, wynika z najnowszego raportu InfoDoc. To wyraźnie więcej niż w poprzednich kwartałach. To przede wszystkim efekt wprowadzenia możliwości zastrzegania dokumentów bezpośrednio w aplikacji mObywatel, mówi Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich.
3: Możliwość zgłaszania, zastrzeżenia dokumentów w bazie mObywatel wpływa również na łączne, lepsze informowanie władz publicznych, administracji, nieraz policji o dokumentach, które zostały zastrzeżone przez naszych obywateli.
1: Łącznie baza systemu Dokumenty Zastrzeżone liczy już 2 857 172 dokumenty. Z raportu ZBP wynika też, że w pierwszym kwartale udaremniono próby wyłudzeń kredytów na łączną kwotę 140,5 miliona złotych. W ujęciu rocznym dzięki zastrzeżeniu dokumentów uniemożliwiono wyłudzenie 450 milionów złotych. Ponad milion osób pobrało już aplikację mobilną e-Urząd Skarbowy. Ministerstwo Finansów przypomina, że użytkownicy tej aplikacji mogą wygodnie załatwić większość spraw urzędowych online z dowolnego miejsca, bez konieczności wizyty w Urzędzie Skarbowym. A międzynarodowe badania potwierdzają, że Polska jest na końcu pod względem konkurencyjności podatkowej wśród krajów OECD. Nasz system fiskalny jest oceniany jako mało przyjazny dla działalności gospodarczej i podatników. Zgodnie z raportem przygotowanym przez Tax Foundation, Polska zajmuje dopiero 35. miejsce na 38 analizowanych gospodarek. Gorzej plasuje się tylko Kolumbia, Włochy i Francja. Liderem rankingu pozostaje Estonia. A teraz nadszedł czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
2: Czy wiesz, że...
1: Kończy się kwiecień, który okazał się miesiącem kluczowych rozstrzygnięć Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wiele medialnych emocji wzbudził wyrok z 23 kwietnia dotyczący kredytu konsumenckiego i naliczania odsetek od kredytowanych kosztów, np. prowizji czy ubezpieczenia. Agnieszkę Wachnicką, wiceprezeskę Związku Banków Polskich, zapytaliśmy, co to postanowienie oznacza dla przeciętnego Kowalskiego.
4: Ostatnie orzeczenie TSUE z perspektywy ekonomicznej jest dla konsumenta zupełnie obojętne, ponieważ TSUE wprawdzie powiedział, że nie można naliczać oprocentowania bezpośrednio od kredytowanych kosztów kredytu, to jednak bank ma sobie prawo te koszty rekompensować poprzez odpowiednie podwyższenie oprocentowania tej kwoty, która zostaje konsumentowi udostępniona. Więc ekonomicznie nie zmienia się nic, zmienia się jedynie konstrukcja, ponieważ TSUE zakwestionował tę konstrukcję, która była stosowana dotychczas, a która była potwierdzona nie tylko stanowiskiem polskiego rządu, ale też stanowiskiem Komisji Europejskiej, ale też stanowiskiem naszego organu ochrony konkurencji i konsumentów, który już w 2013 roku przesądził, że taki model jest w pełni dozwolony, co więcej, że jest to wykładnia prounijna, więc w istocie uznał, że jest zgodny to z dyrektywą, także sektor bankowy działał w przekonaniu zgodności z przepisami dyrektywy, które w tej chwili zakwestionował Trybunał, natomiast model się zmienia ekonomicznie, dla konsumenta ten rachunek pozostaje taki sam.
1: Ciąg dalszy nastąpi.

0: Czas na zmianę? Sprawdź nową rodzinę Toyota CHR. Jeden model, trzy sposoby na oszczędzanie. Hybrid, plug-in lub electric. Teraz z korzyścią do 33 tysięcy złotych i atrakcyjnymi ratami. Dobierz napęd do swojego stylu jazdy. Niezawodność i oszczędność masz w standardzie. Odwiedź salony Toyota Carter Chodzeń i sprawdź, który CHR pasuje do Ciebie.
1: Myślisz, że nauka zasypia po zmroku? A skąd? Już 9 maja w Fabryce Sztuk wyjątkowa Noc Muzeów pod znakiem nauki i odkryć. Sprawdź się w Centrum Sowa. Poczuj naukę w nogach na spacerze śladami tczewskich uczonych. Spójrz w niebo na gwiazdy, wyczaruj coś w naszym laboratorium, a jak się zmęczysz, czeka na Ciebie strefa gastro, wystawy i silent disco. Noc Muzeów. Fabryka Sztuk. 9 maja od 19 do północy.
2: Po reklamie.
3: Słuchacie Bankomatu.
4: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
3: Czwartek.
4: TSUE za utrzymaniem pierwotnej umowy. Nieważność aneksu nie prowadzi do automatycznego unieważnienia pierwotnej umowy, która posiada wszystkie niezbędne elementy do jej wykonywania, mówi Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich.
5: Zasadniczo TSUE opowiedział się za utrzymaniem umowy kredytu złotowego opartej o WIBORze, która następnie na wniosek klienta była przewrotowana. Unieważniony aneks, mówiąc nieco kolokwialnie, nie zaraża swoją nieważnością umowy pierwotnej.
4: Ostateczne rozstrzygnięcia należą do sądów krajowych, które będą badać każdą sprawę indywidualnie z uwzględnieniem ich specyfiki. Tymczasem klienci ufają bankom i chętnie sięgają po kredyty hipoteczne. Kredyty te odnotowały historyczny rekord. W marcu bieżącego roku banki udzieliły ich o niemal 60% więcej niż przed rokiem. Ich wartość wyniosła 13 miliardów 340 milionów złotych. To o ponad 70% więcej rok do roku, mówi Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej.
6: Średnia kwota udzielonego kredytu mieszkaniowego osiągnęła 464 450 zł, co również jest historycznym rekordem. Głównym powodem tak wysokiej aktywności w tym segmencie kredytów jest rosnąca zdolność kredytowa. Jest ona efektem zarówno obniżek stóp procentowych, które w marcu spadły do poziomu 3,75%, najniższego od 4 lat, jak i rosnących wynagrodzeń.
4: Wynagrodzenia w marcu wzrosły o 6,6% w skali roku. W marcu udzielono też więcej kredytów ratalnych i gotówkowych. W odwrocie były tylko karty kredytowe.
3: Piątek.
4: Co trzeci Polak dopuszcza pracę w nocy lub w systemie zmianowym. W większości przypadków uzależnia ją jednak od wyższego wynagrodzenia, mówi Monika Banyś-Bator z Personal Service.
7: Nie będzie zaskoczeniem, że największą gotowość do pracy w niestandardowych godzinach deklarują osoby najmłodsze, podczas gdy najrzadziej wskazują to osoby powyżej 55 roku życia, jak również kobiety. Więc widzimy, że te preferencje się zmieniają w zależności od tego, na jakim etapie życia jesteśmy.
4: 40% całkowicie odrzuca pracę w nocy. Święto pracy coraz częściej oznacza dziś przerwę od pracy. Z najnowszego badania Pracuj.pl wynika, że 86% osób kojarzy ten dzień głównie z majówką i czasem wolnym. Dawniej huczne i oficjalne, dziś święto pracy świętujemy kameralnie i na własnych zasadach. 54% badanych planuje odpoczynek w domu, 33% wybiera grilla lub ognisko, a 88% nie zamierza spędzać majówki w gronie znajomych z pracy. To wyraźny sygnał, że 1 maja stał się momentem dbania o równowagę i regenerację. Pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
3: Zagadka tygodnia.
4: Święto Narodowe 3 maja obchodzimy w rocznicę uchwalenia przez Sejm Wielkiej Konstytucji 3 maja. Była to pierwsza konstytucja w nowożytnej Europie i druga na świecie. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, ile lat minęło od uchwalenia Konstytucji 3 maja? Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Opieliński.
3: Był to Bankomat. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
4: Dziękujemy za uwagę.
2: Radio Tczew. Słuchaj przez cały dzień.

0: Reklama.
1: Salon Lukas. To tu znajdziesz drzwi, jakich szukasz. Oferujemy barański drzwi, weekend, wiśniowski oraz profesjonalną obsługę. Doradztwo, pomiar, montaż i serwis. Odwiedź nas w Tczewie. Lukas, ulica Wojska Polskiego, 18C. Telefon 696 626 112. Lukas. Trwałość, która łączy na lata.
2: Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie.
0: Po reklamie.
3: Rozmowa w Radiu Tczew.
4: Basia Jackiewicz, witam Państwa bardzo serdecznie. Tak trochę tutaj wyrzuciłam Janka z jego dyżuru, ale to wszystko za sprawą naszych gości, których dwójka cała, aż gotowa i zwarta i uśmiechnięta w ten piękny, słoneczny poranek przybyła do Radia Tczew i jest to Marta Krynicka. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam Państwa.
4: I Michał Karnałkow. Dzień dobry.
6: Witam serdecznie.
4: Centrum Kultury i Sztuki stoi różnymi artystycznymi wydarzeniami, w tym jest bardzo dużo spektakli. Od spektakli, ale też i od filmów, i przede wszystkim od filmów jest właśnie Marta Krynicka. I tak sobie muszę zapytać się, jak tam Młode Horyzonty?
5: No kończymy niedługo, bo już w kwietniu, także sezon zbliża się ku końcowi. Mamy już plany na nowy sezon, także niedługo będziemy informować, jak będą ruszać zapisy, będzie wszystko wiadomo. Pracujemy też nad Kinem w Parku. Mogą się Państwo spodziewać, no myślę, że dosyć ciekawych filmów.
4: Staraliśmy to będzie się. Latem taki.
5: Lato, tak jak zawsze.
4: Ile filmów jest przewidzianych na lato w parku?
5: Cztery.
4: No to cudownie, co dwa tygodnie mniej więcej. Dwa w lipcu, dwa w sierpniu.
5: Dwa w lipcu, dwa w sierpniu, ale tak dokładnie środek wakacji. Końcówka lipca i początek sierpnia. Staraliśmy się tak, żeby trafić z pogodą, żeby nas znowu deszcz nie złapał, jak to się czasami zdarzało.
4: Tak, czasami się tak zdarzało, ale myślę, że jest to cykl, który już zapisał się gdzieś tam w pamięci niektórych mieszkańców Tczewa, bo tak mam wrażenie, że jest popularny.
5: Mamy nadzieję, bo nie jest to kino z mainstreamu, raczej kino bardziej takie w stylu DKF-owym, ale tak, mamy swoich widzów, więc w tym roku nie będzie inaczej, można się spodziewać dokładnie takiego kina. Myślę, że znajdzie się trochę znanych nazwisk, także jeszcze nie mogę zdradzić. Za moment pewnie się spotkamy, to już będę mogła powiedzieć coś więcej.
4: Marta jest u nas stałą bywalczynią, więc co jakiś czas przychodzi i opowiada Państwu o tym, co tam ciekawego w Centrum Kultury i Sztuki pod kątem kina się dzieje, ale też tak chcę zahaczyć o te spektakle. Spektakli też jest dużo, nieprawda?
5: Jest sporo, tak, to prawda. Od komedii do spektakli, no takich bardziej wymagających dla widza, że tak powiem. Bardziej kameralnych, trochę innych, spektakli muzycznych. Ale powiem tak, rzadkością są spektakle taneczne. I właśnie dzisiaj chcielibyśmy opowiedzieć o spektaklu tanecznym. Będzie to trzeci spektakl grupy Alraune i Michaiła u nas w centrum. Na pewno nie ostatni, mamy już też plany jesienne, ale myślę, że o samym spektaklu, który już niebawem w maju, ale myślę, że czas dosyć szybko mija, myślę, że opowie Michał dużo więcej.
4: No właśnie, nasz drugi gość na razie milczy, ale mam nadzieję, że właśnie teraz się rozgada. To jeszcze raz dzień dobry, Michał.
6: Witam serdecznie ponownie.
4: Powiedz, jak ci się podoba wiosna w Tczewie?
6: Wiosna wszędzie jest piękna, jakby w Tczewie najbardziej, ponieważ w Tczewie my jesteśmy i to trzeba się cieszyć. Jako egoista to oczywiście tam, gdzie ja jestem, wiosna jest to najlepsza dla mnie, prawda?
4: Oczywiście, ale dzisiaj jest piękne słońce i to mnie cieszy, chociaż temperatury jeszcze nie są zadowalające mnie osobiście, ale myślę, że idzie ku dobremu.
6: Już nad morze można jechać, po prostu wziąć płaszczyk, spodnie, buciki ciepłe i można jechać nad morze. Może się cieszyć, nigdy nie zawsze warto się pocieszyć.
4: Ja myślę, że tam jeszcze czapka i szalik się przyda.
6: Można.
4: Jeszcze tak, bo tam zawiewa dość mocno. No ale my nie o morzu. Ja bym chciała porozmawiać o spektaklu tanecznym, a właściwie to taneczno-muzycznym, bo będzie to taniec do muzyki, przypuszczam. Cóż to będzie za spektakl? Jak on jest zatytułowany?
6: No to zaczniemy od może najważniejsza rzecz, którą ja niosę a propos muzyki i tańca, od razu powiem o tym, bo to jest temat bardzo bliski i ważny. Jestem z wykształcenia tancerzem baletowym klasycznym i podchodzę do tańca inaczej niż w klasycznym balecie. To znaczy, że balet się buduje pod muzykę, co mi jakby troszeczkę nie pasuje, ponieważ ja uważam choreografię za osobny rodzaj sztuki, który musi być wartościowy sam w sobie, a dopasowanie tańca do muzyki to troszeczkę pozbawia jego wartości swej w sobie. I często, nieraz jak oglądam swoje ulubione utwory, to oglądam ich bez muzyki, żeby móc tylko czytać, widzieć choreografię, nie zwracać uwagi na takie efekty, które pobudzają nas, ponieważ my odbieramy muzykę o wiele lepiej, tak? Ona jest niewerbalna i pobudza w nas niezbędne emocje i ja bym chciał tego uniknąć, ucząc na przykład swoich studentów, żeby oni nie czerpali z muzyki, a tylko z samego ruchu, choreografii i swoje własne wartości. I każdy występ staram się najpierw zrobić choreografię, zrobić je tak, jak ona jest, a do tego już dodajemy muzykę i tak dalej. Więc to jest moment, który odsłania muzykę na drugi plan.
4: To tak troszkę brzmi, jakbyś pisał najpierw tekst do piosenki, a dopiero później powstawała piosenka. Ja znam co najmniej jednego artystę, który tak robił, to był Grzegorz Ciechowski, który z Tczewa, w Tczewie się urodził. I najpierw pisał właśnie poezję, a dopiero później do tego tworzył muzykę. Więc to tak bardzo podobnie.
6: Jest, nie on jest jeden mój też ulubiony zespół w Rosji. Jedyny, który najpierw pisał teksty, potem dokładał muzykę też. Jest rzadko spotykany może, bo muzyką lepiej się inspiruje, tak? Jakby od razu słyszysz i widzisz ruch, a ja na odwrót, jako osoba, która nie tak umie mówić, jak wyrażać siebie tańcem, to wolę dać ruch, który przekaże coś, a potem już dojdzie muzyka, aczkolwiek jest ważne, jaka jest, co szukam dokładnie, ale tak, w pierwszej kolej jest coś, co właśnie jak nazwa, to jest coś, co nas pobudza do poruszenia, pobudza do dokładnie tego ruchu i jak może czytaliście w opisach, nie pamiętam, czy zmieniło, czy się nie ostatnio, jest zawsze pytanie, dlaczego taki ruch, dlaczego tak, czy się zmieni emocja, jeżeli zmieni się ruch i zawsze jest nasz balans pomiędzy emocjami i ruchem, bo z jednej strony ruch jest ważny, choreograficzny dla struktury, z drugiej strony ważne jego wykonanie samego, jaki jest ruch, w jaki sposób on jest wykonany, a nie tylko co to jakby jest tam prawo, lewo, ta niesynchronizacja. Tu zawsze jest taki balans pomiędzy tym, że musimy trzymać strukturę, która jest głęboko, ma swoją architekturę w połączeniu, a z drugiej strony musimy więcej się skupić na każdej osobie, która by wiedziała, w jaki sposób ten ruch prowadzić, że w sumie nie ma znaczenia, jaki jest ruch dla osoby, bo musi być ta osoba maksymalnie żywa w tym wszystkim, a dla mnie jako dla choreografa ważny jeszcze i sam obraz. I my zawsze tak balansujemy, bo z jednej strony ja od nich wymagam, nie, ty musisz być i czuć jak dosłownie maksymalnie tylko, nieważne jaki ruch, a z drugiej strony czasami chodzi tak, że nie, to jest tak, bo to inaczej nie pasuje i to jest tak praca zimna, intelektualna i maksymalnie emocjonalna. I my to próbujemy połączyć, co jest strasznie trudno i wymagające i cały czas nie ma także zrobione, zawsze jest to w jedną stronę, w drugą stronę, albo nie ma tego, to jest tak.
4: Drodzy słuchacze, ja bardzo żałuję, że wy nie możecie Michaiła widzieć w tym momencie, ponieważ Michał nie tylko mówił, ale również tutaj wykonywał mnóstwo ruchów i zasadniczo miałam wrażenie, że już tańczy. Po prostu. Ma choreografię do każdej wypowiedzi, ale wróćmy do tego spektaklu. Skąd tytuł? Bo jest to spektakl taneczny zatytułowany Noe. I teraz pierwsze skojarzenie zasadniczo, to tak sobie pomyślałam, Noe to była taka biblijna postać, która wybudowała arkę. Do tej arki zaprosiła zarówno ludzi, jak i wszystkie zwierzęta po parze, żeby uratować, bo później Pan Bóg zesłał potop i wszystko zalało, wszyscy inni zginęli. No i dzięki temu w ogóle te zwierzęta i ludzkość przeżyła. No i to Noe tutaj miał taką kluczową rolę odegraną w tym właśnie biblijnej przypowieści. Czy to jest o tym Noe, czy to jest w ogóle zupełnie coś innego?
6: To jest dobre pytanie, ponieważ u mnie się nie skojarzyło to z biblijną postacią i dopiero teraz tak myślę, no właśnie, mogłoby to być. Oj, żeby nie wprowadzać pomyłkę, ale jest wskazóweczka w symboliczną jakby naszym obrazie, który jest, tak? Jakby
5: w plakacie.
6: Na plakacie, tak, jest narysowane i to nam wskazuje troszeczkę o tym, że to jest jednak nie biblijne. Jest to norweskie, bo jest temat troszeczkę Norwegii w odczuciu. Jest to dzięki naszej jednej uczennicy, która dała ten pomysł jako mały występ w Gdańsku. Tak wiecie, po prostu zrobić, podzielić się troszeczkę. I z tego tak poszło, się rozwijało w to, że trzeba to skorzystać, bo jest potencjał, jest to prawda głęb i symbolizm ukryty oczywiście. I do tego dodałem biblijne rzeczy mogą tam się spotkać, a bardziej egzystencjonalne, ale to jest tak nie wprost powiedziane, może wprost oczywiście dla kogoś, ale są rzeczy ukryte. A więc jest to norweskie, bardziej oparte na norweską, powiedzmy, energię, symbolikę, wiecie, fiordy, ta taka mała
4: jedzą
6: potęga.
4: Ci z ręki te fiordy.
6: No, jest to tak, nie wiem, ja bym powiedział, że muzycznie, opierając to na niektórych twórców z Norwegii, ten moment.
4: No, czyli muzyka będzie też norweska w tym, co nieco?
6: Częściowo, bardzo częściowo norweskie wykonawcy bardziej... To tyle, ale nie polegam tak, żeby to było tylko i wyłącznie jakby norweskie. Jest to jednak ruch, jest to, powiedzmy, taniec współczesny, niesie nasze własne emocje. Tam ta od tancerzy jedno wymaga ode mnie drugie, ale takiego prostego symbolizmu, że to jest o Norwegii, z Norwegii, czy jakokolwiek związane z norweską kulturą, nie. To raczej dało nam poczucie stylu i takich głębokich, takich mocnych emocji, dzięki którym poszedł jakby ruch. To jest to było fundamentem na to, w jaki sposób zacząć mówić, powiedzmy, tańczyć, a nie...
4: Czy ten spektakl taneczny będzie w jakikolwiek sposób nawiązywać do dwóch poprzednich, które były wystawiane w Centrum Kultury i Sztuki? To było Nic oraz było Rara Avis.
6: Rara Avis, tak. I początek był Innuendo jeszcze u nas.
4: Jeszcze właśnie było Innuendo, które się właściwie kojarzyło z Queen i z końcem.
6: Tak, tak. To,
4: więc tak, tak od końca do początku.
6: Tak, to bardzo... Rozmawiam z mądrą osobą. Tak to było. Nawiązywać będzie, nawet są kawałki choreograficzne, bo ogółem ja chciałbym zrobić taką sekwencję choreografii i prawdopodobnie kiedyś skończyć, żeby była jedna przewodząca linia między nimi wszystkimi, a bardzo ciężko to zrobić bez wizualnych, powiedzmy, no powtórek, ja bym powiedział, głupio, bo w tekstach jednak, jak słuchasz na przykład album, tutaj ty widzisz jeden temat, a temat jakby określony opisem, a to jest temat bardzo ciężko prowadzić, jeżeli nie zrobisz to wizualnie. I więc każdy z nich miał na celu jakby swoje rzeczy ode mnie osobiście, w różnych aspektach, w różnych rzeczach, ale dotyczyło to, powiedzmy, jednego. I tak, jest w każdym występie, jeżeli my tak spojrzamy, było coś od poprzedniego i coś ich łączyło. W tym też będzie od choreografii, która była, no ja się zdradzę, powiem, że z Rara Avis, żeby nie było rozczarowania, jest kawałeczek z Nic ciężko wziąć, bo Nic się zmienił ostatnio. Miało to być troszeczkę inna rzecz, ale zrobiło się jak się zrobiło, bo występ jest żywy, tancerze są tak jakby żywymi ludźmi, więc to często wychodzi poza ramki pierwszego zamysłu i to się zaczyna, wiecie, się zmieniać, toczyć się, ludzie się zmieniają, pomysły dochodzą i to jak w trakcie się zmienia. Ale tak, jest to jeden przewodniczy temat od samego początku do tego występu, on nadal jest i się ciągnie, bardzo starałam się go ukryć, żeby to nie było w żaden sposób wizualnie widać, mam nadzieję, że dobrze to zrobiłem, ale jak pani Barbara mówi, że Innuendo od początku do końca zauważyło, to było bardzo blisko. Źle ukryte z mojej strony.
4: Byłam blisko, jednym słowem, no dobrze, ale nie będziemy zdradzać więcej na temat tego, ponieważ ty zostawiasz bardzo dużo miejsca na interpretację widzom, ponieważ byłam na spektaklu Nic i później było spotkanie z wami, wszystkimi tancerzami i tobą jako choreografem i tancerzem również. No i to była taka rozmowa o tym, co tak naprawdę zobaczyliśmy. I każdy widział ten spektakl zupełnie inaczej, każdy inaczej go odebrał. I teraz pytanie, czy Noe też ma być taką właśnie formą, bardzo otwartą, która pozwala widzowi interpretować sobie tak, jak on sobie chce, tak, jak on czuje, tak, jak on to zobaczył. Czy ty narzucasz po prostu, no, że nie, to Noe to jest o tym i o tym, koniec, kropka. Jak tego nie zobaczycie, to znaczy, że jest źle.
6: Ja nie potrafię narzucać, niestety. Chciałbym narzucić, że musi być kultura, musicie potrzebować i krytycznie myśleć, ale nie mogę, mogę tylko prosić i dawać przestrzeń.
4: Aha, czyli to jest taka prośba o to, żebyśmy się na tej kulturze tańca skupili.
6: Z jednej strony tak, jest to nie tyle prośba, a danie przestrzeni, bo jeżeli wracając do Biblii, to jest danie możliwości wyboru, na samym początku tej książki, to jest tak samo u mnie. Ja chcę rozwijać kulturę, ale nie mogę na to z wysiłkiem robić jakimkolwiek, ponieważ kultura sobie sama w sobie tylko buduje i my nie możemy przez żadne ograniczenie czy naciski zmuszać ludzi do odbioru, tylko dawać przestrzeń. I jest jedna z rzeczy, to jest różność, którą możemy robić, dlatego ja zawsze lubię zapraszać też innych choreografów, których sam lubię i do nich jakby sam nie dojdę poziomem. To jest bardzo, bardzo ważne i dobrze, żeby ludzie widzieli różnice, widzieli inne spojrzenie. A wracając do pytania a propos interpretacji, Nic akurat był na to zbudowany, żeby nie nieść w sobie, właśnie tak nazywał się Nic, tak żeby otworzyć maksymalnie bez przewodniczego tematu jednego do występu, żeby każdy mógł sobie to odpuścić i zobaczyć. A Noe, ja bym nie powiedział, że jest znowu konkretny temat, jest zawsze tak samo, tak jak my słuchamy muzykę klasyczną, weźmiemy tam, nie wiem, Czajkowskiego, o czym? Ja mogę powiedzieć, że koncert Czajkowskiego to jest antydepresant, bo ja opieram się na muzykę, na jego brzmienie, jak się przyłączają i tak dalej, mogę powiedzieć, że słuchając to, ty czujesz ten moment przejścia, tak samo jak romantyka z Rachmaninowa i również antydepresant w jego muzyce, w fortepianowych koncertach, które się słyszy po prostu, ktoś powie inne rzeczy, i odbieramy inaczej. Jakby również wykonanie, moje ulubione Chopinowskie, lubię Chopina, jego różne wykonanie i muzyka Chopina, ona się zmienia. Nie zmienia się odbiór, zmienia się sposób, ty zmieniasz swoje myślenie, swoje podejście od wykonawcy. I tak samo jakby tu jest to niewerbalny występ, bardzo czego ja się boję, to jest werbalizacja tego, co ja robię, ponieważ to nie jest konkretny temat, jest to sposób wizji, myślenie, odczucie w jakikolwiek to, co my nie możemy jakby opisać. Ja tworzę po to i dlatego, że ja nie mogę mówić o tym, jakbyś chciałem, to może pisałem, ale właśnie nie mam nic w słowach, nie mam nic w tym, co ja chcę przekazać, tylko przekazuję w sposób, który mogę. Mhm. Jakby mi nie brakowało słów, to tak robię. Jak nie brakowałoby, to bym mówił o tym więcej. Więc to jest moment interpretacji bardzo ważny i dlatego jest symbolizm, który jest u mnie, dlatego tancerzem też nie mówię, o czym to jest, tylko daję momenty choreograficzne, żeby oni mogli skorzystać ten, powiedzmy, tekst w swój sposób i złożyć z tego swój taniec. To również moim marzeniem jest, jak oglądamy występ, żeby można było oglądać w całości, patrzeć na całość, jak to się ciągnie, jak symfonia, że ona jest w całości i ty widzisz, jak ona przychodzi. Z drugiej strony zwracać uwagę na każdy instrument, czyli na osobę, w jaki sposób ty widzisz, zmienia się ruch, każdy jest indywidualny, każdy jest tak, dlaczego tu się zmieniło w ten sposób, dlaczego w ten sposób i jak...
4: No to teraz jeszcze musisz powiedzieć co nieco o zespole, bo Ale Raune to jest zespół tańca i tak jak sobie można przeczytać w różnych informacjach, jest stworzony z profesjonalistów i osób wcześniej niezwiązanych z tańcem. No i teraz tutaj są te dwa światy, profesjonaliści i amatorzy, można powiedzieć. Czy one się są w stanie pogodzić? Czy to jest takie standardowo, że tam są duże tarcia w zespole na przykład? To jak to
6: bardzo
4: wygląda?
6: Bardzo dobre pytanie. Czemu dzisiaj takie pytanie wspaniałe padają?
4: Jest rano, świeży poranek, świeże umysły. No właśnie, więc tak muszę podpytać oczywiście. No. Masz okazję opowiedzieć o tym. No, ale Raune to jest taki zespół złożony z ilu osób? O, może od konkretów?
6: I tu też nie ma konkretów, ponieważ u nas nie ma ludzi, którzy tańczą, tylko i ludzi, u nas jest otwarty zespół i część zespołu po prostu przychodzi do nas. Były osoby, którzy przyjeżdżali do nas i rysowali sobie na sali, bo było im miło w naszym towarzystwie. Są osoby, którzy chcą patrzeć i oglądać. Są osoby, którzy chcą się pouczyć i potem odejść. Są osoby, które chcą potańczyć, ale nie występować, więc oni przychodzą, potańczą, wyjeżdżają, więc powiedzmy z 10 osób plus minus zawsze jest. A z osób, którzy są zawodowo, to byłem tylko ja. Problem polega na tym, że pracowałem w teatrach współczesnych też w Rosji i w klasycznych teatrach współczesnych i bardzo mi bolało próbować przekonać osób do tego, co jest.
4: Co ci w głowie siedzi?
6: Powiedzmy. Zaczęło się od Rigisa Obadia, którego uznaję jako swojego nauczyciela. On mnie jakby nie przyznaje, bo byłem zbyt słaby umysłowo i emocjonalnie do tego, ale pomagało mu potem, jak zacząłem, skojarzyło mi się, że to jest coś, co w ogóle nie mieści się w głowie, że nie ma określonego ruchu, zaczęła się ona nauka z tego, że ty nie musisz to powtarzać, musisz to zatańczyć. Ja, wiecie, jakby ja tańczę, nie, ty powtarzasz. I się pokłóciliśmy w ten sposób, że my, no jak chcę, co ja tańczę? To ja tańczę i potem do mnie doszło, że tańczyć to zupełnie inaczej niż wykonywać ruch i do tego i potem kilka lat sobie miałem zawał depresji tego, że Boże, cały życie tańczyłem, a to było tylko wykonanie ruchów, jak to mogło być? No i z tego, potem jak on mi powiedział, że o, to było to, ale zdrowotnie niestety nie mogłem występować i zacząłem pomagać mu w budowaniu choreografii, pomogłem też w jednym występie w Moskwie w zespole i bardzo było trudno mi przekonać tancerzy do tego, że to, co ja przyszedłem i też zacząłem mówić, no, no i tu my wchodzimy w tą ograniczoną przestrzeń, że ludzie są nauczeni, już są nauczeni i przekształcić ich to jest no ja nie wiem, no niemożliwe, bo mi się nie udało w sumie nikogo przekształcić i to jest trudne, jakby rozumiem teraz i choreografów, ich załamanie w pracy w teatrach i jakby no musisz mieć materiał gotowy, ale żeby wnieść coś nowego, innego i powiedzieć, że tu nie ma pozycji, jest tylko poczucie tej pozycji, to jest jakby tak od razu ludzie nie chcą konkretów, chcą, o to dobrze, to źle.
4: To mi się wydaje i teraz mam takie skojarzenie, że ten balet, o którym ten taniec współczesny, o którym opowiadasz, wyuczony, to jest takie odtwarzanie utworu klasycznego w muzyce, w szkole średniej, czy tam nawet w Akademii Muzycznej, gdzieś tam na przykład pianista przychodzi i gra Bacha, no ma tam pewne pole do reinterpretacji tego utworu, ale jednak jest ściśle wszystko w nutach zapisane i teoretycznie prawie każde wykonanie jest bardzo do siebie podobne. Natomiast to, o czym ty mówisz, to mam wrażenie, że to jest to, co się dzieje w jazzie. Przychodzi kilka osób, znają jakiś motyw muzyczny, na przykład słynny standard jazzowy jakiś tam, nie wiem, When I Fall in Love Nat King Cole'a. Wszyscy go doskonale znają i zaczynają grać i zaczynają zupełnie na nowo go wykonywać. Bawią się po prostu tą formą i nie wykonują z nut, tylko wiedzą mniej więcej, jaka jest harmonia, a całą resztę sobie na nowo tworzą i rozsypują sobie ten utwór w jakieś dziwne rzeczy, w różne stany, że tak powiem, od metalu po jakiś minimalizm i na koniec na przykład ten motyw łączą i rzeczywiście wszyscy rozpoznają na koniec ten utwór. I wydaje mi się, że to twoje podejście do tańca współczesnego jest właśnie takie mocno jazzowe.
6: Jest momentem jakby pięknie i przyjemnie cię się słuchać, szczerze powiem, to bardzo ładny ścieżka umysłu. Zachwycony jestem słuchaniem, prawda. Można byłoby na odwrót jeszcze się wymienić, bo uważam, super by było, jakby ty też więcej mówiła o tym, o swoim odbiorze i takich rzeczach jest to, prawda, warto, ponieważ ja nie mogę się ani zgodzić, ani dopełnić, to jest bardzo kompletne zdanie, bardzo dobre. I jest ten moment jazzu, ta powiedzmy improwizacji jazzowej. Również jest moment oparcia na przykład, jak ja mówię, jak my słuchamy muzykę Strawińskiego. To nie jest o czymś. Ty słuchasz samą energię, ty słuchasz, u nas będzie Sznitkę, utwór, w którym ja proszę, dlaczego ja lubię Sznitkiego bardzo, ja wsłuchiwam się w jego wykonanie jakby samych dźwięków, jakby sama melodia jest super, on jest różny, jakby genialny, ale w jaki sposób to czasami wykonane, ty wsłuchiwasz się w skrzypce, w połączenie tych instrumentów, jak oni wchodzą w swoją przestrzeń, jak oni zaczynają kontaktować, to jest na tyle cienkich, jakby takich to dosłownie niewidocznych przestrzeniach, że ja jakby nie mogę cały utwór usłyszeć, bo tak mocno się skupiam, żeby usłyszeć, jak to zaczyna, jak wchodzi skrzypka, jak ona z daleka, powoli, a gdzieś odwrót, widzę, że ta. I jedna strona, że jest, u nas jest baza, ciało, z którym my musimy wypracowywać i wykładać i powiedzmy budujemy, balet buduje nam granice i możliwości z jednej strony, z których my wychodzimy i korzystamy. Z drugiej strony problem z nowoczesnego tańca to, że ludzie jakby teraz tak wszystko można i w ogóle bez granic i jak zaczynasz z nimi pracować, to ciężko ustalić jakiś system w środku, że on jest. I to są dlatego nowe osoby, które mają potencjał, moim zdaniem, których ja biorę. To są osoby w pierwszej kolejce z umysłem, bo ciało, uważam, można zrobić i ważne, żeby oni mogli sami siebie, powiedzmy, uczyć. I ja kiedy uczę u ludzi, to ja nie uczę, że tak jest dobrze, tak jest źle, tylko staram się dać im możliwość i nauczyć, żeby oni sami siebie uczyli z każdym razem. To nie tak, że o, to idź tą... Nie, ja daję materiał, daję przestrzeń, pomagam, jak co, ale jest najważniejsze, najpiękniejsze, bo oni sami się uczyli, sami otwierali w sobie, sami wchodzili, jakby wyżej, wyżej, wyżej, sami siebie uczyli. No i potem to rośnie ten materiał, który ja mogę użyć tak samo jak muzykę, tak samo jak choreografię, żeby on był pełny, złożony i z niego jakby już korzystamy w samym występie. Ale każdy u nas, no jest coś wspólnego, ta z tą improwizacją, jest dużo, z drugiej strony może nie całkowicie tak, ale jest.
4: No dobra.
6: To jest bardzo trudny i bardzo obszerny temat do rozmowy.
4: To właśnie widzę właśnie.
6: Każdy może rozłożyć i tak.
4: To ja tak jeszcze chcę wrócić do tego Alraune. Powiedz mi, jak długo trwają przygotowania do takiego spektaklu? Od kiedy pracujecie nad tym właśnie, Noe?
6: No, ponad
4: tydzień, miesiąc, pół roku.
6: Pół roku na pewno i jeszcze bym potrzebowaliśmy więcej czasu. Ogólnie by rok to jest minimum, biorąc pod uwagę, że pracujemy raz w tygodniu i to jest bardzo ciężko dla wszystkich, biorąc pod uwagę to, że każdy ma pracę, obowiązki i tak dalej. To jest, no jakby nie jest nasza praca. Mm. Bardzo długo, no jakby za cały rok, tej ilu sobot, to wychodzi parę miesięcy, tak, na codzienną pracę. Mm. Więc jak ja mam im mówię, że dla nas pół roku to jest okej, ponieważ to jest miesiąc na każdy występ zawodowo, a tak jak my raz w tygodniu, to proszę, na miesiąc wychodzi. Jedynie, że no czasowo szkoda. Więc długo i powoli.
4: Powiedz jeszcze, kogo zapraszasz na spektakl taneczny w wykonaniu zespołu Alraune zatytułowany Noe? Kogo byś widział jako takiego cudownego, wspaniałego widza?
6: Ciekawą osobę w pierwszej kolei, uważam. Po prostu zaciekawioną osobę. Nieważne, które jest gotowe, niegotowe. Jest ciekawa zobaczyć, co to jest. Tak zawsze mówię, że nie tyle ważne, ile ty zrozumiesz i też chciałam może uprzedzić przed występem, jak już rozmawiamy. Nie jest to występ, który trzeba sobie wytłumaczyć, tak? I ogólnie nie odbieram tak muzyki, żeby wytłumaczyć utwory i jest okej. Okay. Na odwrót. Pozwoli sobie na przestrzeń. Jak to zadziała, niech to jakby płynie. Pozwolić to wejść, podzielić się czym jest, jeżeli trzeba. Jak nie, ważne, żeby to po prostu przyjąć. Tak, przyjść, zobaczyć. Nie wiem, jak to, nie wiem, kiedy to zadziała, w jaki sposób. Moja uczennica, od razu przykład mój ulubiony powiem, miałam ile 22 czy 3 lata. Miałam też zespół z 16, tam 14, 18 lat byli dzieciaki i było kilka osób, jedna z których mnie nie lubiła, ryczała, mówiła, że ja nic nie robię, że w ogóle tak się nie uczy. Wychodziła z prób, już w Polsce jestem, już 4 lata w Polsce, minęło 10 lat, dostaję taką wiadomość, że teraz zrozumiałam, co się dzieje, co pan wymaga, ja tak wdzięczny, dziękuję tego, że a teraz nie mogę nigdzie tego znaleźć, że wszyscy uczą i nigdzie takiego nie mają. No. Nie wiadomo nigdy, kiedy to wpłynie. Nasze doświadczenie, jedynie co możemy robić, to być otwarty i po prostu przyjmować, tak, krytycznie do tego podchodzić, zadawać sobie pytanie, czasami nic nie robić, zobaczyć, jak to dzieje, jak to wpływa na nas. No, to troszeczkę odszedłem od tematu, przepraszam. To jest ważne, żeby nie szukać wizualnych, rozumiesz, tak? Wizualnych takich rzeczy, które mówią, to znaczy, bo to jest dla naszego mózgu jakby zamknięcie dziur. Ja akurat nie chcę zamykać dziury, a chcę zobaczyć, że tam są jakieś dziury do wypełnienia. Dlaczego oni są, z jakiego powodu i tak dalej. Tak,
4: no
6: tak,
4: dobra.
6: Do klasycznej też muzyki.
4: Czyli,
6: tak,
4: drodzy słuchacze, jeżeli jesteście ciekawymi ludźmi, ciekawymi świata, ciekawymi tańca, sztuki, kultury, innych osób, to zapraszamy bardzo gorąco. 9 maja, to jest sobota, godzina 19, sala widowiskowa Centrum Kultury i Sztuki. Bilety są dostępne na stronie Centrum Kultury i Sztuki, czyli cki.tczew.pl i w kasie. Czy coś jeszcze chcemy dodać?
5: Tak, ja jeszcze, jeśli mogę, no samo zakończenie.
4: Marta, bardzo się nie dobrze nagadałaś dzisiaj.
5: Nie, ja się nie nagadałam, ale no...
6: Dużo słuchała grzecznie.
5: Tak,
6: przepraszam.
5: No. Wiadomo, Michał jest tu najważniejszą osobą dzisiaj. Chciałabym dodać, że właśnie tak się dobrze Michała słucha. I drodzy Państwo też będziecie mieli okazję też posłuchać, podzielić się przemyśleniami, przeżyciami.
6: Ponieważ tam się spotkamy.
5: Po spektaklu będzie też spotkanie z zarówno Michałem, jak i zresztą tancerzy, więc myślę, że to też troszkę może coś wyjaśni, może każdy znowu obejrzy inny spektakl.
4: A może ktoś z tych widzów, którzy przyjdą, stwierdzi, że ja też bym tak chciał albo chciała i może dołączy do zespołu Alraune i może będzie słynnym tancerzem w przyszłości, kto wie, bo przyszłość jest niedookreślona w tej chwili, więc zawsze może się coś zdarzyć takiego właśnie, że będzie jakaś fajna współpraca. Więc tego życzę zarówno słuchaczom, jak i występującym, widzom i występującym, i słuchaczom naszym również. Miejcie otwarte głowy, korzystajcie z różnych rzeczy, żeby sprawdzić, czy wam się to podoba, czy nie, czy coś tam zobaczyliście, czy nie. No i 9 maja o godzinie 18 widzimy się w Centrum Kultury i Sztuki. Mam nadzieję, że w dużej ilości. Będzie trochę stresów na pewno wśród tancerzy i samego na Michaiła. Maksa. Na maksa. O, już wiem, że na maksa, tak? Ale myślę, że dobra energia, która popłynie od widzów, spowoduje, że zatańczycie bardzo pięknie i dacie bardzo duże, szerokie pole do otwierania głów innym osobom. Bardzo dziękuję wam za przyjście w ten piękny poranek słoneczny do Radia Tczew. Marta Krynicka i Michał Karnałkow byli moimi gośćmi. Dziękuję bardzo.
1: Weekend z Radiem Tczew.
0: Reklama.
2: Szukasz pracy lub chcesz ją zmienić na lepszą? Agencja Pracy HSS Work posiada atrakcyjne oferty zatrudnienia. Zadzwoń 508 530 020 lub przyjdź do nas osobiście. Tczew, ulica Gdańska 33. Zapraszamy!
7: Wyobraź sobie ogród, który jest twoim ulubionym miejscem. Potrzebujesz porady, by je stworzyć? Doradzimy, jak wykreować przestrzeń, która cię uszczęśliwi. Centrum Ogrodnicze Flora to eksperci zieleni. Z nami dobierzesz idealne rośliny, doniczki, dekoracje oraz armaturę wodną. Pomożemy przy wiosennych porządkach, ukwiecaniu balkonów i tarasów. Zaproponujemy sprzęt ogrodniczy, który ułatwi ci najcięższą nawet pracę. Odwiedź nas i daj się zainspirować. Centrum Ogrodnicze Flora. Tczew, ulica 30 stycznia 41. Tu rośnie piękno.
0: Po reklamie.
8: So what do you think of this?

0: Reklama.
1: Szukasz pracy lub chcesz ją zmienić na lepszą? Agencja Pracy HSS Work posiada atrakcyjne oferty zatrudnienia. Zadzwoń 508 530 020 lub przyjdź do nas osobiście. Tczew, ulica Gdańska 33. Zapraszamy! Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie.
2: 10 lat wspólnych wzruszeń na 100,8 FM i w internecie na całym świecie. Dziękujemy, że jesteście z nami.
3: W drugim kwartale naszego jubileuszu mamy dla Was coś wyjątkowego. Pakiet Szybka Regeneracja dla dwóch osób w rezydencji Life.
4: 3 dni luksusu z pełnym wyżywieniem, masażami, seansami przy dźwiękach misji gongów oraz sesjami w komorze normobarycznej. Do tego nielimitowany relaks w strefie wellness.
5: Konkurs trwa od 7 kwietnia do 21 czerwca. Szczegóły i zasady znajdziecie na stronie radiotczew.pl.
6: Fundatorem nagrody jest Rezydencja Life. Mecenasem drugiego kwartału 10. urodzin Radia Tczew jest Centrum Ogrodnicze Flora. Sponsorzy główni to Urząd Miasta Starogard Gdański, catering dietetyczny Racket Food, firma Telcap oraz sponsorzy HADM Gramatowski, Depil Concept, Kawiarnia Samodobro, Pracownia Prezentów.
0: Po reklamie.
7: Opinie w Radiu Tczew.
8: No dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Opinie w Radiu Tczew, jakżeby inaczej. Troszeczkę dzisiaj zmian pojawiło się, bo Bartosz Listewnik delikatnie nam przychorował. Pojawiamy się więc my w trójkę, tutaj przy mikrofonie Izabela Ryszczyńska, ale są też goście. Oczywiście Barbara Jackiewicz z telewizji Tetka i Radia Tczew, odpowiadająca za wszystko, co najważniejsze. Witam.
9: Dzień dobry.
8: Jest też Krzysztof Repiński, redaktor telewizji Tetka i też odpowiadający za całkiem sporo rzeczy.
10: Witam serdecznie.
8: Dzień dobry. My dzisiaj chcemy porozmawiać o trzech tematach. Mam nadzieję, że wszystkie ogarniemy. Pierwszy dość istotny, bo odnosi się do takiej części waszego tczewskiego życia, która jednak jest nieodłączna, czyli Most Tczewski. Słuchajcie, tam się dzieje. Okazało się, że kolejny etap prac się rozpoczyna. Co dokładnie tam się będzie działo, słuchajcie.
9: To ja myślę, że Krzyśkowi oddam głos, ponieważ Krzysiek tam kilka dni temu był i dokładnie
10: byłem
9: sprawdził wszystko, więc ja myślę, że...
10: Mam swoich ludzi w Strabagu, się okazuje, słuchajcie.
9: Pozdrawiamy zresztą wykonawcę, żeby tam wszystko poszło jak spłatka.
10: Tak, już tam wszedłem na teren budowy, się zapoznałem z osobami, z tym, co tam się dzieje i co ma się dziać i poznali też moje dociekliwe pytania. Zawsze tak trochę udaję takiego laika, żeby wyciągnąć jak najwięcej tych informacji. No cóż, zacznę od tego komentarza. Od komentarzy, które się pojawiają zawsze, że z czego tu się cieszyć, skoro to jest 1/5, 1/4 w ogóle tego remontu. Się cieszymy w ogóle, że to ruszyło, tak? W tej chwili wykonywany jest etap, który powinien być zrobiony 6-7 lat temu. Taki etap w zasadzie tylko dokończenie pewnych spraw, a zbudowanie bardzo mało, bo tylko filar w nurcie. Jednak no, cieszymy się, że w ogóle to jednak wystartowało, tak?
8: No, ale no. Tam jest kolejna część epopei z tym przęsłem ESTB, prawda?
10: Tak, tak. I teraz to tam znowu toczą się z konserwatorem rozmowy, w jaki sposób ma być zdemontowane. Ostatecznie jeszcze nie wybrano, tak, nie postawiono tej kropki nad i, ale przęsło ESTB będzie demontowane. Będzie demontowane w lipcu, w sierpniu. Także tych wszystkich, którzy zaglądają na bulwar nadwiślański i tak patrzą i czekają, kiedy to ESTB zacznie znikać. Najnowocześniejsza technologia. Strabag też robił wiadukt przy dworcu PKP, tak, nad torami kolejowymi. I też tam była wykorzystywane hydrauliczne, takie specjalnie wielkie, potężne, że tak powiem, mocą maszyny. I też te hydrauliczne takie dźwigi i podnośniki będą używane do tego, jak zdemontować te ESTB. Bo to mnie najbardziej ciekawiło i to od razu też i o to zapytała, tak, prawda?
8: To jest dość duże przedsięwzięcie, słuchajcie, nie?
10: Słuchajcie, no oni nie mogą tego robić tak, jak robił to 7 lat temu Banimex. Nie mogą sobie ciąć po kawałku. Teraz są pewne uwarunkowania i mogą tylko kawałki sześcianów. czyli muszą odśrubowywać, odnitowywać, trochę odspawać i takie elementy, ich ma być 20. Tak na razie Strabag sobie to wyliczył i na to wszystko ma wydać zgodę konserwator zabytków. I tymi hydraulicznymi dźwigami będzie to na barki. Takie elementy, takie sześciane będą, najpierw trzeba będzie je, że tak powiem, oddzielić, na barkę złożyć i do Tczewskiego Starego Portu nad Wisłą przewieźć, tak?
8: Tutaj rola konserwatora też jest bardzo istotna, no bo pamiętamy właśnie, dlaczego wcześniej powiedziałam epopeję. A to dlatego, że z tymi przęsłami STB było dużo nieciekawych historii, także tych konserwatorskich. A teraz jak sobie wyobrażacie te konserwatorskie poczynania?
9: No to jest bardzo trudne pytanie.
10: Nie, bo to jest punktem wyjścia jest to, czy przęsło ESTB jest zabytkiem, czy nie.
9: Czy nie, no dokładnie. Właśnie.
10: Dla wielu znawców nie. Takich, którzy się historią zajmują i którzy uważają, co jest, oczywiście, że przęsła Lęcego są piękniejsze, starsze, bardziej wartościowe pod względem ówczesnej nauki, technologii i tak dalej. Te nasze przęsła Lęcego to jest coś, czym jest wieża Eiffla na przykład. Mhm. To jest mniej więcej ten sam poziom, tylko wieża Eiffla jest w Paryżu, a przęsła Lęcego są w Tczewie, no dlatego nigdy nie będą takie słynne. Ale to jest mniej więcej ten sam poziom. Natomiast przęsło ESTB, no konserwator zabytków może sobie myśleć, że to jest jakiś tam zabytek, ale to jest taki relikt i bardzo pospolite przęsło i bardzo popularne i takie dwudziestowieczne, powiedzmy sobie, tak?
9: Tak, to znaczy wiesz co, tutaj są dwie szkoły, bo jest szkoła taka konserwatorska, żeby zachować zabytek jak najbardziej w pierwotnym stanie i to jest ta szkoła, żeby odbudować most w całości, tak jak wyglądał na samym początku. Druga szkoła jest taka, żeby zachować wszystkie historyczne etapy, które były kluczowe dla danego zabytku, czyli często jest tak, że zostawia się część jakąś zniszczoną wręcz, zabezpiecza się ją, a dobudowuje się coś zupełnie nowoczesnego. I teraz, którą drogą pójdzie konserwator w przypadku naszego mostu, tego nie wiemy po prostu. Znaczy, to zależy
10: ten konserwator Chmielewski, Dariusz Chmielewski, jeśli się nie mylę, on już zatwierdzał. Ten, który jest teraz realizowany, tylko potem przyszedł strzok i wszystko zatrzymał, tak? Tak więc tutaj nie mam pewnych obaw. To już jest taka koncepcja wypracowana przez historyków, naukowców, konserwatorów.
9: Tylko zauważ, która jest. kolejne 10 prawie lat minęło i tu się mogły jednak zmienić te uwarunkowania, więc ja tu nie byłabym taka pewna. No zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Na razie trzeba wykonać
10: tutaj jest takie dmuchanie na zimne, że żeby zachować to jest STB, żeby nikt się nie czepiał, a to my ich nie będziemy kroić na malutkie kawałeczki, tylko takie weźmiemy sześciany, że można na przykład z takiego jednego fragmentu całego spróbować zrobić ekspozycję.
8: No wiecie, ale to jest też temat, który przewija się w ogóle od początku tematu odbudowy mostu Tczewskiego. W jakiej formie to wszystko będzie przygotowane? No i te prace już się powoli dzieją, te etapy są wykonywane, a my nadal nie wiemy. Jak to będzie tak całkowicie wyglądać?
10: Powiedzcie nie, mi... no wiemy, bo projekt istnieje, wiesz, jest zatwierdzony i konserwator przyklepał. Jest tylko dokończane są te trzy, takie czy tam nawet cztery przęsła od strony wschodniej, od strony Lisewa, ale też jakby koncepcja jest zatwierdzona. Już wiadomo, jak ten projektant ma to zaprojektować, więc to wiadomo. Teraz co się dzieje? Takie mają trzy zadania. Schodzę już do bieżących spraw, tak? Bo myśmy się znowu cofnęli do bieżące rzeczy. Więc jest filar w nurcie Wisły, który trzeba zdemontować i bardzo sprawnie to idzie, bo oni to zaczęli robić najpierw. I ten filar nurtowy, on wydawał mi się duży, taki wielki klocek. Wydawało mi się, że miesiące będzie to trwało, a oni to w tydzień załatwią. Postawili sobie most pontonowy, taki solidny, widziałem, w miarę się przyglądałem. Wygląda to na taką konkretną robotę i tym mostem pontonowym te tony różnego betonu, zbrojenia będą przewożone, tak, na tą wyspę, że tak powiem, na ten filar w nurcie, w środku nurtu Wisły. Pytałem, czy można wszystko robić trzytorowo, bo jeszcze jest do zrobienia to ESTB, likwidacja, demontaż i jeszcze jest przyczółek, który ma mieć obłożoną nową elewację. No i tam jest w każdym z tych są jakieś tam problemy, nie chcę tego już tutaj rozciągać, ale pytałem się, czy wszystkie trzy rzeczy będą robić naraz. Tak. Okazuje się, że tak, że latem będzie tam 60 osób pracować i wszyscy jedni będą robić filar, drudzy będą zdejmować ASTB, a trzeci będą robić elewację tego wielkiego przyczółku, który jest w Tczewie, tak?
8: Aż miło to słyszeć, nie?
9: A ja się, wiecie co, rozmarzyłam nad zupełnie inną rzeczą, bo tak sobie pomyślałam, że jak ten most, znaczy ten pontonowy wybudowali, to może by się dogadać z nimi, żeby zostawili to na 1 września i zrobić fajną inscenizację.
10: O!
9: Tak po prostu tak sobie pomyślałam.
10: Ojej, nie, ten most będzie nam towarzyszył do końca, bo robiłem wywiad z kierownikiem budowy i on mówił, tak, ten most już zostanie do końca w zasadzie inwestycji, tak więc 1 września będzie. No ale będzie to teren budowy, więc...
9: No właśnie. No
8: myślę,
9: szkoda.
8: Że firma prowadząca może mieć małe obiekcje. No.
9: Myślę, że tak, ale to by było fantastyczne. Właśnie się tak rozmarzyłam. I rozmarzyłam się, że ja już powiem tak, ja nie wierzyłam w pewnym momencie, że dojdzie kiedykolwiek do odbudowy mostu, albo inaczej, budowy tego mostu w jakikolwiek sposób taki, żeby był przejezdny dla mieszkańców. No i znowu wstąpiła we mnie ta mała iskierka nadziei i mam nadzieję, że jednak władze zarówno samorządowe, jak i centralne zdecydują w końcu, co z tym mostem, do kogo on powinien przynależeć i znajdzie się finansowanie na kolejne etapy. Bo
10: no to jest marzenie
9: to
10: moje, Bartka i wielu
9: dla, osób dla całej tej inwestycji.
10: Pozdrawiamy Bartka Listewnika.
9: Tak, pozdrawiamy Bartka, niech zbiera siły i niech dalej męczy, że tak powiem, wszystkich po kolei.
10: Dlaczego mówię
9: decyzyjnych.
10: Bartka? Bo większość osób wie, jak bardzo on jest zaangażowany w tę sprawę.
8: Tak, ja
10: bardzo.
8: Się nawet troszeczkę obawiam. Bartku, mam nadzieję, że proces rozmowy o moście odpowiednio tutaj przebiega. No bo ja znawczynią taką jak Bartek nie jestem.
9: Nikt nie jest.
8: Ale powiedzcie mi, bo tam, Krzysiu, mówiłeś jeszcze o kwestii tych problemów, o których niekoniecznie chcesz wspominać, ale powiedz mi o podestach. Co tam się dzieje z tymi podestami? Bo czytałam, że tam też nieco tych zawirowań się pojawiło.
10: No tak, no one przez 6 lat, nawet 7, nie chodzi ci o podesty, tylko o te okładziny.
8: Okładziny, tak, dokładnie, okładziny.
10: A podesty pod nimi pękały.
8: Tak,
10: i
8: tak,
10: trzeba
8: tak.
10: było wiedzieć. Tak.
8: Ale dlaczego?
10: To są okładziny kamienne i to są okładziny niektóre, o Jezu, piaskowe. I te piaskowe, no one są zniszczone, ale w większości są kamienne, a kamień jest w miarę odporny. Natomiast starosta w rozmowie, w programie Pytania do Starosty, który to program prowadzę, mówi, że no tam nie jest źle, była zrobiona inwentaryzacja i no wiadomo, te piaskowe to część trzeba będzie wymienić, ale generalnie jest dobrze i tam za dużo nie trzeba będzie wykupić. Otóż jak byłem na miejscu, okazało się, że jednak ta inwentaryzacja trwa i Strabag no będzie tutaj mocno negocjował, że wiele z tych okładzin trzeba jednak dokupić, wymienić, bo się nie nadają.
8: No ale wszystko wynika z tego, że były one przechowywane w sposób odpowiedni czy nieodpowiedni? Tutaj moje pytanie.
10: No tak, a widziałaś ile tego jest? Ile tysięcy, tak? Jaka powierzchnia?
8: Tak.
10: I teraz po prostu starostwo z tym zostało zostawione, no tak... No nie ma magazynów, ani sprzętów, ani czegoś,
8: no nie ma,
10: żeby
8: ale z drugiej
10: taki,
8: strony...
10: taki samorząd powiatowy, żeby, no nie wiem, nie wyobrażam sobie, co by miał zrobić, tak? No ale... I ile wydać kolejnych pieniędzy, których tych pieniędzy nie ma.
8: Kolejnych pieniędzy.
10: Na to, żeby to, tak. Na to, żeby to gdzieś przechowywać w jakichś innych warunkach, tak?
9: No myślę, że to jest odpowiedzialność tego, który wstrzymał po prostu budowę w pewnym momencie. I
10: no tak.
9: Uważam, że
10: no
9: powinien ktoś już odpowiedzieć. Się
8: nie... No właśnie.
10: A przegrał nawet proces, tak? Że jego decyzja była niewłaściwa.
8: Tak.
10: Sądowy, administracyjny, tak?
9: Teraz kto pytanie, do kogo się zwrócić o odszkodowanie, o zwrot po prostu kosztów tych, które zostały poniesione dodatkowe,
8: no,
9: tak?
8: Są to chociażby. Potężne pieniądze.
10: Ale słuchajcie, jak myśmy kiedyś wyliczali, to tą jedną decyzją zmarnował około 30-40 milionów złotych z budżetu państwa. Bo nie dokończono to, co już było zapłacone, a trzeba było dokończyć, a dokańcza się teraz. Czyli już to jest ten etap za 30 parę milionów. Wtedy trzeba było około 10 milionów wydać nie na to, żeby dokończyć, tylko na to, żeby zabezpieczyć.
8: Tak.
10: Tak? Ileś przęsło. Milionów na to poszło, żeby zabezpieczyć przęsło, porobić te ostrogi. To też przecież kosztowało, tak? Wynajęcie firm, barek i tak dalej, i tak dalej. Czyli ta jedna decyzja wywołała reperkusje na wielomilionowe
8: no
10: straty.
8: Tak, mówisz o stratach takich namacalnych, ale zobacz, czasowo. To jest coś niepoliczalnego,
10: no,
8: właśnie
10: tak,
8: jeśli
10: dokładnie.
8: Chodzi o pieniądze. To jest coś, za czym mieszkańcy czekają, zarówno jednej, jak i drugiej strony, a to wszystko ciągle
9: ale to jest
8: się
9: też
8: po prostu...
9: koszt rozwoju, słuchajcie,
8: tak.
9: Tczewa. Bo, no tak. bo jeżeli ten most byłby już 6 lat temu, albo już by się kończyła w ogóle odbudowa tego mostu, już byłby przejezdny, no to zupełnie inaczej zmienia w ogóle strukturę gospodarki naszej.
8: Zobaczcie,
9: mieszkańcy z jednego, z drugiego brzegu Wisły zupełnie inaczej mogą dojeżdżać do pracy. To są kolosalne zmiany.
10: 7 lat temu szacowany był, była dokończenie budowy na jakieś jeszcze 50 do 100 milionów, teraz mówi się o 200. Mhm.
8: No, inflacja też robi swoje.
10: No dokładnie. Moi
8: drodzy, tutaj sytuacja, myślę, że jest bardzo otwarta i wraz z kolejnymi etapami myślę, że tych emocji będzie przybywać.
9: Znaczy ja liczę po prostu, że w końcu zapadnie ta decyzja centralna, że będzie to przejęte tak naprawdę przez Skarb Państwa, bo uważam, że to jest zabytek takiej klasy, który powinien być w rękach centralnych, ponieważ tam są zawsze większe pieniądze niż w jakimkolwiek samorządzie.
8: To jest taka trochę obrona rękoma i nogami, nie? Przed tym, żeby to przejąć.
10: Wiecie, co najgorsze? Gorsze było to, jak ja słyszałem w komentarzach od czołowych polityków pomorskich Koalicji Obywatelskiej, że najpierw musimy zrobić ten etap, potem trzeba go dokładnie rozliczyć i wtedy dopiero będziemy podejmować decyzję. Czyli oni odraczają, myśmy to przerabiali czyli z tym 30, mostem.
9: 30 lat później.
10: Czyli między jednym etapem a drugim mijały 2-3 lata. Myśmy to przerabiali, my tego nie chcemy. Dlaczego nie można podejmować tych decyzji już teraz, kiedy ten etap trwa? On będzie rozliczony, spokojnie.
8: W ogóle tutaj nie dba się o zazębienie jakichkolwiek decyzji, tak absolutnie. Żeby to szło płynnie.
10: Absolutnie, już teraz się słyszy dokładnie takie coś, co przerabialiśmy, przed czym mam ogromne obawy.
8: No i ja sobie tak czasami myślę, że zanim ten most zostanie odbudowany i będzie przejezdny, to ludzie już z tamtej strony będą sobie latającymi samochodami przemierzać te trasy, więc no zobaczymy. Słuchajcie, zmieniamy temat. W Tczewie pojawiło się coś, co kierowcom trochę się podoba, trochę nie podoba. Mowa o systemie Red Light, który na Alei Solidarności, no może nie stanął, bo to raczej, jeśli chodzi o taką fizyczność, no to zawiesł, możemy chyba tak powiedzieć. Jak wy się odnosicie do tej sytuacji?
10: Został zamontowany.
8: Zamontował się. Basiu.
9: No ja jestem kierowcą i bardzo się z tego tytułu cieszę. Z tego względu, że nasze główne skrzyżowanie często gęsto jest niestety kolizyjne. Mieszkańcy albo i nie mieszkańcy chcą zdążyć na tym czerwonym, jeszcze przejechać, bo wszyscy się spieszą. I uważam, że jak najbardziej jest to słuszna decyzja. No nie, dobrze. Mam nic do dodania więcej.
8: Ale myślisz, że to jakby komfort kierowcy wzrasta, czy nie?
9: Wiesz co, no ja jestem kierowcą już tak wieloletnim, że mi nie zależy na tym, żeby zdążyć na czerwonym świetle, przejechać jeszcze po raz jako ostatni albo jeszcze kolejny ostatni samochód. I uważam, że no, trzeba kultury jazdy mieszkańców, kierowców uczyć po prostu. I to jest proces wieloletni. I każdy element, który składa się na tą edukację, żebyśmy jeździli wolniej, bezpieczniej, bardziej odpowiedzialnie, jest właściwy.
8: A myślisz tak subiektywnie całkiem, to coś da czy nie?
9: Da.
8: Ciekawe, myślę, że pierwsze...
9: Da, z tego względu, że zobacz, bo to będzie system, którego zdjęcia, w ci filmiki i tak dalej będą trafiały do jakiegoś tam centralnego takiego, że tak powiem, systemu. I to nie będzie tak, że dogadajmy się, a tutaj coś tam, tylko po prostu każdy dostanie mandat, raz drugi, trzeci się nauczy.
8: Dokładnie. Krzysiu, co ty o tym myślisz?
10: Znaczy są różne elementy takiego karania i takiej edukacji. Ten akurat uważam za jeden z najlepszych.
9: O.
10: Naprawdę, słuchajcie...
9: Myślałam, że będziesz w kontrze, ale nie, okazuje się, że nie.
10: Kiedyś tak na to patrzyłem, bo nawet prezydent Mirosław Pobocki chciał taki system założyć, nie na tym skrzyżowaniu, tylko na Alei Kociewskiej z Gdańską i z Drogą Krajową 91, czyli Aleją Zwycięstwa. Jednak z tego zrezygnował. Kiedyś mogły to robić samorządy, czyli te żółte aparaty stawiać, tak? Za które mandaty się przesyłało. I samorządy kiedyś przeginały, tak? Tak? No, były w niewłaściwych miejscach, tak sobie stawiano, gdzie tylko tak było najbardziej opłacalne, bo można było z tego, że tak powiem, wyciągnąć sporo pieniędzy dla Straży Miejskiej i tak dalej, czy tam do budżetu. Natomiast teraz to są wszystko inwestycje Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego i to jest wszystko, tak jak Basia powiedziała, że tak powiem, państwowe, centralne. Nie ma tam... I wszystko jest dokładnie przemyślane. I wszystko jest na wysokim poziomie. I tu mamy do czynienia z taką inwestycją. To nasze skrzyżowanie kosztowało dobrze ponad 1 000 000 zł, bo 10 skrzyżowań zakładali za 11 milionów, a to nasze jest naprawdę duże. Plac Jana Pawła II, tak dokładnie to określę. I myślę, to co mówiła Basia, to ja jednak się z tym jak najbardziej zgodzę, że to jest prewencyjne, to przyczyni się do tego, że to skrzyżowanie będzie bezpieczniejsze, a tam dochodzi naprawdę do wielu stłuczek, wypadków i tak dalej, i tak dalej.
8: Myślicie, że pierwszy miesiąc pokaże już te zmiany? Czy nie?
9: Myślę, że tak. Myślę, że będzie to kwestia naprawdę miesiąca, dwóch, kiedy pierwsze mandaty spłyną, kiedy wszyscy doświadczą tego, ci nieuważni kierowcy i będą po prostu uważniejsi.
8: No wiecie, my mówimy tutaj też tylko o kierowcach, ale gdzie piesi, rowerzyści, to też bezpieczeństwo dla nich bezpośrednio.
9: Oczywiście.
10: Tak.
8: A ja powiem jako kierowca starogardzki. Słuchajcie, bo w Starogardzie też mamy taki system właśnie, a on pojawił się na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej, Alei Jana Pawła II i Bohaterów Monte Cassino już jakiś czas temu. I powiem wam, że to jest najbardziej stresujące skrzyżowanie w całym Starogardzie Gdańskim, bo człowiek tak jedzie i już prewencyjnie faktycznie patrzy, czy te przejścia dla pieszych powoli zaczynają mrygać, czy pojawi się czerwone, czy nie. I widzę, że dużo ludzi już hamuje zdecydowanie wcześniej, aniżeli pojawi się światło żółte, jeszcze jak jest zielone. I to jest troszeczkę utrudniające całe.
10: W ogóle perfekcyjne by było, gdyby pojawiły się obok tych lamp sekundniki.
9: Tak, sekundniki byłyby jeszcze świetnym rozwiązaniem, ale myślę, że od czegoś trzeba zacząć, słuchajcie. No, naprawdę czasami jak się jedzie tamtędy, to śmiga ktoś z bardzo dużą prędkością. Bardzo często
10: zmienia pasy przez środek tego
9: skrzyżowania. Wcinają się i w ogóle. Naprawdę to jest żenujące. Mamy XXI wiek, mamy przepisy dotyczące samochodów od wielu lat. No co najmniej 100 lat tak naprawdę jeździmy samochodami, a cały czas nie możemy się tego nauczyć. Nie wiem cały czas, w czym tkwi błąd, bo wprowadziliśmy z 60-ki, 50-kę w miastach i cały czas jeszcze ludzie giną, cały czas dochodzi do tych stłuczek, do wypadków i naprawdę no, większość z nich jest niestety w miastach.
8: No tak, ale czy przepisy są w stanie coś tutaj właśnie, w tym zakresie zmienić?
10: No właśnie, wiecie co,
9: podchodzimy do, znaczy tak, no przepisy jeśli nic nie dają, no to trzeba rzeczywiście takiego bata zrobić, żeby ludzie doświadczyli po kieszeni. No niestety, możliwe, że inaczej się nie potrafimy nauczyć.
8: No tak, ale biorąc pod uwagę, wiecie, to jest na przykład przejechanie na żółtym świetle, bo to też chyba się liczy jako ten...
10: Tak, wychwytuje późne żółte, tak zwane.
8: Tak. Ja myślę, że tak jest. No i w tym momencie liczba punktów karnych plus tej opłaty, którą trzeba gdzieś tam uiścić, no to są ogromne też takie no liczby chyba możemy powiedzieć, bo te punkty też są spore, mandaty są naprawdę spore. Myślicie, że ludzie naprawdę się nauczą? Ktoś, kto ma pieniądze z jednej strony?
10: Nie każdy, rozumiesz, to nigdy nie jest 100%, tak? Ale
9: z drugiej strony, jak będziesz tak co miesiąc kilka razy dostawać mandat, to nawet jak masz dużo pieniędzy, to się nauczysz.
8: Z drugiej strony, tak. No wiecie, to jest...
9: Ja jestem pełna nadziei, słuchajcie. Liczę na też inteligencję kierowców, którzy jak się zorientują, zresztą to będzie dopiero od września działać, tak?
10: Nie, szybciej.
9: Szybciej. Latem wejdzie.
10: Szybciej na pewno przed wakacjami, ale kto wie, czy to nie są tygodnie, bo komunikat poszedł z Canardu, czyli z tego, który z operatora, że na pewno rozpoczną działać przed wakacjami, ale tak enigmatyczny to był komunikat, że za tydzień mogą już nawet...
9: No, czyli uczmy się już teraz.
8: To jest świetne podsumowanie i morał tego tematu.
9: Jeszcze nie ma mandatów, ale już możemy się uczyć.
8: Tak, myślę,
9: ale
8: słuchajcie, że można sobie takie jazdy próbne robić.
9: Jazdy próbne, tak, dokładnie.
10: Ja chciałbym coś dodać. Red Alert, to skrzyżowanie, ten temat uważam za omówiony i jestem jak najbardziej za. Natomiast przy okazji, jak już mówimy o takiej drogowej prewencji, to muszę powiedzieć, co myślę o takiej katastrofalnej prewencji bezmyśleń w drugą stronę.
8: Dawaj.
10: Czyli zakładanie progów na każdej uliczce co 20 metrów,
8: I
10: tak?
8: To jakich progów, moi drodzy? Bo
10: i to
8: nie
10: tych
8: zawsze są
10: najgorszych,
8: takie
10: progi. Tak? Kalecznych, nie? No, bo mówiliśmy już o fotoradarach, tak? No, bo one też nie zawsze w uzasadnionych miejscach stoją, ale progi, które nam maltretują nasze samochody i są w małych uliczkach, w których nie sposób się rozpędzić nawet do tych 50, a tam próg za progiem, trzy na przykład na Kołłątaja tam gdzieś postawili, tak?
9: Oj, takich miejsc jest
10: no,
9: wiele.
10: Takich jest, no każde osiedle jest zaprogowane, a wynika to z takiej pseudoprewencji, z tego, że ktoś chce się podpisać, z mieszkańców, że on się poczuje niby bezpieczniej i ten radny, który zawsze wnioskuje o te progi, bo on chce się tym mieszkańcom podlizać, tak? Tak powiem.
9: I jeszcze te progi są po prostu na prostej, nie wiadomo gdzie, zupełnie bez sensu usadowione, natomiast brakuje ich na przykład przy przejściach dla pieszych i uważam, że dużo lepiej i dużo bardziej prewencyjnie działałyby wyniesione w górę
10: no
9: przejścia
10: na szczęście
9: dla pieszych.
10: Teraz jak są...
9: Coraz więcej ich powstaje, właśnie. Ale uważam, że to jest lepsze niż właśnie takie progi, które po prostu niczego nie dają, bo często nawet jeszcze sprawiają, że jest jeszcze większy hałas niż normalnie, ponieważ najpierw samochody hamują. Niektórzy, którzy jeżdżą jak wariaci, hamują bardzo ostro. Później 5 na godzinę przekraczają i później rura do tego stopnia, że z piskiem opon potrafią wystartować.
8: No, oczywiście,
9: więc
8: tak, no.
9: Tak naprawdę nie przysparza to żadnych korzyści. Natomiast żeby zwalniać na przykład przed przejściami dla pieszych, przejazdami dla rowerzystów, to lepiej byłoby budować te właśnie przejścia wyniesione, czyli one są same, całe jednym wielkim takim chopkiem.
10: To akurat, dużo ale Basia robią, nie? Bo zauważ, że każdy tak. Remont, przebudowa drogi
9: tak,
10: kończy
9: kilka,
10: się tymi wyniesionymi skrzyżowaniami i przejściami dla pieszych.
9: Kilka lat temu, jak o tym mówiłam, żeby takie wyniesione robić, bo regularnie jeżdżę do Holandii, jestem zachwycona po prostu tym rozwiązaniem. Tam wszystkie skrzyżowania są wyniesione po prostu. I to jest najlepsze, co powoduje spowalnianie samochodów. I rzeczywiście poprawia bezpieczeństwo w tym momencie, gdzie ono jest potrzebne, bo ten chopek nie jest potrzebny gdzieś tam po środku drogi. On jest potrzebny tuż przed przejściem dla pieszych. I o tym trochę zapomnieliśmy w tym wszystkim, tak mi się wydaje.
10: Także przepraszam za rozszerzenie tego tematu.
9: To jest bardzo, bardzo takie dobra sugestia.
8: Ja to absolutnie rozumiem i ja też bym chciała go troszeczkę jeszcze poszerzyć, a to aha. Dlatego, że ja no, już jakiś czas nie jechałam do Tczewa i tam gdzieś na podrodze w Waćmierku tam stanął radar. I zapewne wy już o tym rozmawialiście, ale czy uważacie, że ten radar stoi w dobrym miejscu, słuchajcie? Jako użytkownicy drogi.
9: Znaczy, wiesz, no pytanie jest, czy w ogóle tam powinna być droga krajowa. Od tego trzeba zacząć, z zakrętem i z małą miejscowością, która jest podzielona na pół. No, ale tego nie da się wybudować obwodnic wszędzie.
8: Nie da się, ale z drugiej strony spójrzmy na to, że dojeżdżając do miejscowości od strony autostrady, wjazdu na autostradę, to jest tylko moment.
9: Tak.
8: Jest na samym początku fotoradar, a potem?
9: A potem
8: tak jak mówisz,
9: można
8: tak trochę
9: szaleć.
8: Jak z progami zwalniającymi, rura, tak?
9: On powinien być w miejscu bardziej na środku tej
8: dokładnie,
9: wsi po prostu.
8: Dokładnie. I też biorąc pod uwagę to, że tam często policja też się pojawiała, jeśli chodzi o patrole, o to kontrolowanie
10: prędkości. Tam wiele osób różnych się pojawia na
8: tak.
10: Poboczach.
8: Tak, dokładnie. I właśnie do tego też piję.
9: I dbajmy o bezpieczeństwo.
8: Otóż to, ja sobie myślę, że lepiej faktycznie dla tych osób, które pojawiają się także na wylocie z Waćmierka w stronę Tczewa, też bezpieczniej byłoby i pewnie bardziej opłacalnie, gdyby radar pojawił się troszeczkę później.
10: Mm-hmm. Okay.
9: To prawda, prawda.
8: Tym oto ekonomicznym akcentem kończymy ten temat i trochę też przechodzimy do takiego ekonomiczno-rozrywkowego, bo imprezy letnie powoli już gdzieś tam się rozkręcają informacje o tym, jak one będą wyglądać. Wiemy już, jak będą wyglądać Dni Starogardu Gdańskiego w tym roku, ale nie wiemy za bardzo, co tam jest grane z Sobótkami.
10: No ja jestem zszokowany, że nie ma żadnych informacji o Sobótkach Tczewskich. W ubiegłym roku, jak był Smolasty, to jesienią poprzedniego roku już głośno o tym było. I było już to wszystko promowane. I że będzie dłużej, będzie 3 dni, nie 2 dni. I było to mielone niemal przez cały rok. A teraz mamy, słuchajcie, już maj. Się rozpoczyna nam zaraz i my nic nie wiemy, co będzie na Sobótkach Tczewskich. Moim zdaniem to jest skandal.
8: No jest skandal, bo w zeszłym roku Sobótki zaczęły się 20 czerwca, więc no my mamy bardzo mało czasu na to, żeby się dowiedzieć, a czy to już jest zorganizowane, to jest druga sprawa, bo czy władze mają już pomysł na to, czy mają zarezerwowanych artystów i po prostu jeszcze nic
10: nawet
8: nie wiemy.
10: Nawet jeśli trzymają to w tajemnicy, żeby zrobić niespodziankę, nawet jeśli to jest jakiś niby zamysł, to uważam, że szalony i bardzo zły zamysł.
9: Tak, już by mogły być ogłoszone jakieś gwiazdy, że tak powiem, sobótek, albo chociaż ogłoszony termin i zapowiedź tego, że niedługo będziemy ogłaszać gwiazdy, bo ludzie na to po prostu czekają. To jest jedna z tych imprez plenerowych, takich największych w naszym mieście, jedna z największych w powiecie i w rejonie, na Kociewiu, więc no fajnie byłoby już coś wiedzieć, już sobie planować, bo przecież koniec czerwca, no to za chwilę wakacje, już część ludzi sobie zaczyna układać wyjazdy. I tak dalej, i tak
10: ale
9: dalej.
10: Ale z tym, co wyjechał Starogard,
9: ale dokładnie,
10: taką rozmawiam,
9: no, że będzie wow. Trudno przebić.
10: Kapitalną
9: trudno będzie przebić. I za my wszyscy do ciebie przyjedziemy, tak. Po prostu na nocleg.
8: No mam
9: wiesz?
8: Nadzieję, słuchajcie, bo w Starogardzie będzie się działo. Ja myślę, że dla miłośników muzyki to będzie no istne święto. Zaczynamy 19 czerwca w Starogardzie Gdańskim, no i tam już na sam początek Paktofonika.
9: No właśnie.
8: To jest taki projekt, który myślę, że nostalgicznie
10: Paktofonika
8: też może...
10: Paktofonika orkiestra.
8: Tak, że nostalgicznie może tam niektórych poruszyć. No i chyba każdy też współczesny, nawet dzieciak wie, czym była Paktofonika, z czym się kojarzy i że jest to chyba ikona w ogóle polskiej muzyki.
9: Zdecydowanie.
10: Hip-hopowej.
8: Nawet nie. Ja
9: nawet
8: uważam,
9: nie,
8: że
9: bo
8: nie.
9: Ja na przykład, ja się zawsze przyznaję, że ja tak z hip-hopem to tak trochę na krzywy, jak to się mówi, ale no Paktofonika, no to bez problemu. To
8: są
9: jest
8: kawałki,
9: to...
8: które po prostu
9: dokładnie,
8: każdy zna.
9: Dokładnie.
8: No ale tam między innymi też Fish się pojawi.
10: Fish and Made, tak.
9: Fish and Made Tworzywo byli w Tczewie.
10: Byłem akurat
9: bardzo
10: na koncercie.
9: Bardzo fajny koncert. Jest już też zapowiedź płyty i ja liczę na to, że oni przyjadą też i zdradzą co nieco z nowej płyty, która ma się pod koniec czerwca ukazać, więc w ogóle to się pięknie składa. W ogóle uważam, że w Starogardzie te dni Starogardu są ułożone w taki sposób, że każdy znajdzie coś dla siebie muzycznie.
10: Dokładnie.
9: Od sasa do lasa, jak to mówią, ale to jest właśnie fantastyczne, że zadbano o wielkie nazwiska z różnych dziedzin muzyki. Niesamowicie mi się
8: słuchajcie,
9: to podoba. Szapoba, naprawdę.
8: Ja w ogóle mam wrażenie, że władze Starogardu bardzo mocno słuchają głosów mieszkańców, bo często pojawiają się też posty właśnie na stronie Urzędu Miasta.
10: A co dla młodych? Właśnie, a co dla takich?
8: A co byście chcieli? Kogo chcielibyście zobaczyć, usłyszeć? No i tutaj faktycznie, nie dość, że te gwiazdy gdzieś tam pomiędzy pojawi się też Rogucki. Będzie Kacperczyk.
10: Ja jakbym miał pojechać, to bym pojechał na Roguckiego. Kacperczyk. Na to przyjadą, na ten koncert przyjdą nie tylko Starogardzianie. Młodzież z Tczewa, nawet z Trójmiasta. Z Malborka,
8: no,
10: ze Skarszew.
8: Grupy Mielecki, przepraszam bardzo, to będzie ta sama sytuacja. Myślę, że ludzie z ościennych miejscowości jak najbardziej się wybiorą do Starogardu.
10: To są tak niszowe rzeczy, tak nowe, tak świeże, ale tak mocne i mocno oddziałujące na młodych ludzi, że naprawdę za ten wybór to wielkie brawa należą się.
8: No i gdzieś tam
10: ja chętnie pojadę na Roguckiego, chociaż ja byłem na tej komie, na tym trzygodzinnym wręcz spektaklu nieprawdopodobnie profesjonalnym, emocjonującym i totalnie jestem fanem Roguckiego, no ale Fish and Made Tworzywo, no jak dla mnie to zaczęli trochę teraz za mocno hip-hopować, no ale to Fish and Made Tworzywo to takie łagodniejsze, uwielbiam, no ale byłem w Tczewie i mi wystarczy.
8: Ale mam coś, na co możesz się skusić, słuchaj, w sobotę Bayerful w Starogardzie Gdańskim i to jest właśnie miara tego, że dla każdego coś miłego, bo być może my po
10: jeszcze
8: prostu...
10: na rynku starogardzkim akurat Bayerful,
8: no tam,
10: a nie na stadionie.
8: Tam się będzie działo, więc myślę, że osoby, które będą na stadionie, mogą niekoniecznie zmierzać w stronę rynku, ale tam dla osób, które lubują się troszeczkę w takich klimatach nieco bardziej folkowo-disco-polowych, myślę, że to taka atrakcja dobra chyba.
9: No, myślę, że mocna.
10: Głośna nazwa.
8: Mocna, no, to jest mocna, dobre, tak. Dobrze
9: mocna,
8: powiedziane.
9: No bo to jest, no też to jest ikona pewnej,
10: tak,
9: pewnego
10: tak,
9: gatunku
10: tak,
9: muzyki.
10: Pewnego
9: no nie ma się co kłócić, no jest dużo ludzi, którzy słuchają takiej muzyki, dla nich też należy się w otwartym, że tak powiem, w otwartej formule, czyli w dniach Starogardu, w dniach Tczewa, dniach Malborka, dnia Pruszcza Gdańskiego i tak dalej, dla każdego powinno być coś miłego, bo
8: no
9: to jest...
8: właśnie.
10: Iza, ale możemy wam zabrać połowę tych koncertów do Tczewa?
9: No, no właśnie. Się podzielić.
10: Przecież wy macie tam tak dużo tego teraz.
8: Nasz line-up jest tak świetnie zorganizowany, że po prostu tutaj będzie ciężko, ale nie. Ja też jakoś, no jestem bardzo zaskoczona, bo sobótki zawsze też były taką imprezą, o której chciało się słuchać i tam czasami się coś naprawdę fajnego działo. A tymczasem mam wrażenie, że władze z tej strony chciały troszeczkę sobie tutaj poczekać na to, być może co Starogard pokaże.
10: Od kilku lat tu jest taki nurt, trochę jestem zdziwiony, ale no po prostu jestem już stary trochę.
9: Jesteś boomerem.
10: Boomerem.
8: No nie, my też, znaczy ja też.
10: Nie, jest taki nurt, że zapraszani są DJ-e. Zauważ, tak 2-3 sezony, tak? Ale jak bulwar się zapełnia, ludzie na to idą, tak?
8: Ludzie to kupują. Ludzie chcą się bawić po prostu, o to chodzi.
10: Więc jeśli są czołowi DJ-e i jeśli na to przychodzi tysiące osób, bo tam jest 5000 mieści na tym naszym bulwarze i ten bulwar jest pełen, no to znaczy, że ja mogę jednak przyklasnąć, chociaż jak tych DJ-ów nie znam i nie przepadam, powiedzmy tak, nie? Ale to dobra decyzja, jeśli robią masowe imprezy, na które ludzie masowo przychodzą, tak?
8: Zdecydowanie, no i tu też chodzi właśnie o takie przekroje, bo myślę, że właśnie w tym roku ten Starogard stanął na wysokości zadania, jeszcze nigdy tego nie zrobili. Jeszcze nigdy line-up nie był skonstruowany w ten sposób, że faktycznie dla każdego coś się znajdzie. Pomijając fakt, że ja was w ogóle też szczerze zapraszam na Dni Starogardu Gdańskiego, bo tam jest świetna atmosfera i naprawdę ludzie są mega życzliwi, są fajne rzeczy, przepyszne, także więc jeśli akurat na Sobótki tam nic wam nie wpadnie w oczy, no to 19-20 czerwca zapraszam.
10: Ale termin naszych Sobótek jest znany i jest ten sam.
8: Tak, zgrywa się totalnie, no i nie wiem, znaczy myślę, że ludzie się po prostu pięknie podzielą i obie imprezy będą mogły się odbyć w jak najlepszej formule. Po prostu.
9: No, ja na pewno na Fisza Emadę to przyjadę do Starogardu, natomiast na Bayerful może niekoniecznie, ale może druga ekipa z Tczewa przyjedzie na Bayerful, a przyjdzie tutaj na to, co będzie akurat w poprzednim dniu albo w kolejnym dniu.
8: No i żyjmy tym, że ekipa ze Starogardu też przyjedzie.
9: I ekipa ze Starogardu
10: Ja chętnie tutaj zobaczyłbym jeszcze raz Roguckiego, a jakby ktoś chciał mi towarzyszyć w koncercie Kacperczyka, to dawaj, jadę. To
8: też. Myślę, że się tam znajdę, więc możemy się jakoś spokojnie zgadać.
10: Okay.
8: Słuchajcie, dziękuję wam bardzo za dzisiaj. To były opinie w Radiu Tczew. Myślę, że spoko nam wyszło, co?
9: Nie wiem, pozdrawiamy Bartka.
8: Pozdrawiamy
9: z tęsknieniem, czekamy na
10: poza
9: niego.
10: Poza tym, że na koniec popełniłem błąd, powiedziałem Kacperczyka, a to zespół Kacperczyk.
8: Tak, dokładnie. Dziękuję wam bardzo za to dzisiejsze spotkanie. Moimi gośćmi byli Barbara Jackiewicz.
9: Dziękuję.
8: Oraz Krzysztof Repiński.
10: Pozdrawiam serdecznie.
1: Reklama. Czas na remont domu? Nie musisz się tym martwić. Najlepsze panele podłogowe laminowane i winylowe renomowanych firm Haro, Gerflor, Swiss Krono i Eger znajdziesz w naszym sklepie Lukas. Gwarantujemy, że z nami ci się ułoży. Doradzimy, pomierzymy, zamontujemy, a ty będziesz cieszyć się nowym wnętrzem. Zapraszamy. Lukas, Tczew, ulica Wojska Polskiego, 18C.
0: 10. urodziny Radia Tczew trwają w najlepsze. To 10 lat wspólnych hitów i lokalnych newsów.
11: Dziękujemy naszym słuchaczom za zaufanie, a naszym partnerom za to, że pomagają nam tworzyć to wyjątkowe miejsce na 108 FM i w sieci.
0: Razem wchodzimy w kolejny kwartał urodzinowych niespodzianek.
6: Mecenasem drugiego kwartału 10. urodzin Radia Tczew jest Centrum Ogrodnicze Flora. Sponsorzy główni to Urząd Miasta Starogard Gdański, catering dietetyczny Racket Food, firma Telcap oraz sponsorzy HADM Gramatowski, Depil Concept, kawiarnia Samodobro, pracownia prezentów. Fundatorem nagrody jest Rezydencja Life.
1: Po reklamie.
12: Radio Tczew. Słuchaj przez cały dzień.

0: Reklama.
1: Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie.
2: Budujesz? Remontujesz?

0: kup cement sprawny i odbierz kurtkę gratis. Promocja tylko do 10 maja. Odwiedź najbliższą hurtownię Broker. Broker. Buduj z nami.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Okna, drzwi i bramy garażowe mają służyć Ci przez lata. W firmie Lukas postaw na sprawdzonego producenta z 35-letnim doświadczeniem. Wiśniowski to gwarancja jakości. A my zapewnimy Ci profesjonalne i kompleksowe doradztwo, pomiar, montaż i serwis pogwarancyjny. Odwiedź nas i przekonaj się, jak wygląda jakość z bliska. Lukas, Tczew, ulica Wojska Polskiego, 18C. Zapraszamy.
2: Myślisz, że nauka zasypia po zmroku? A skąd? Już 9 maja w Fabryce Sztuk wyjątkowa Noc Muzeów pod znakiem nauki i odkryć. Sprawdź się w Centrum Sowa. Poczuj naukę w nogach na spacerze śladami tczewskich uczonych. Spójrz w niebo na gwiazdy, wyczaruj coś w naszym laboratorium, a jak się zmęczysz, czeka na Ciebie strefa gastro, wystawy i silent disco. Noc Muzeów. Fabryka Sztuk. 9 maja od 19 do północy.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Czas na zmianę? Sprawdź nową rodzinę Toyota CHR. Jeden model, trzy sposoby na oszczędzanie. Hybrid, plug-in lub electric. Teraz z korzyścią do 33 tysięcy złotych i atrakcyjnymi ratami. Dobierz napęd do swojego stylu jazdy. Niezawodność i oszczędność masz w standardzie. Odwiedź salony Toyota Carter Chodzeń i sprawdź, który CHR pasuje do Ciebie.
2: Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie.
0: Po reklamie.

0: Weekend z Radiem Tczew.
1: Reklama.
2: Szukasz pracy lub chcesz ją zmienić na lepszą? Agencja Pracy HSS Work posiada atrakcyjne oferty zatrudnienia. Zadzwoń 508 530 020 lub przyjdź do nas osobiście. Tczew, ulica Gdańska 33. Zapraszamy!
3: Sprzedam miejsce postojowe w Tczewie przy ulicy Kasztanowej 2. Teren zamknięty z automatyczną bramą. Wjazd tylko dla uprawnionych. Zainteresowanych proszę o kontakt pod numerem 601 290 454. Powtarzam, 601 290 454.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Czas na zmianę? Sprawdź nową rodzinę Toyota CHR. Jeden model, trzy sposoby na oszczędzanie. Hybrid, plug-in lub electric. Teraz z korzyścią do 33 tysięcy złotych i atrakcyjnymi ratami. Dobierz napęd do swojego stylu jazdy. Niezawodność i oszczędność masz w standardzie. Odwiedź salony Toyota Carter Chodzeń i sprawdź, który CHR pasuje do Ciebie.
2: Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie.
3: Nasze 10 urodziny trwają w najlepsze. Jesteśmy wdzięczni, że słuchacie nas w Tczewie i w internecie na całym świecie.
4: Od 7 kwietnia do 21 czerwca zapraszamy do udziału w konkursie, w którym nagrodą jest pobyt Szybka Regeneracja dla dwóch osób w rezydencji Life.
3: Czekają na Was dwa noclegi, pyszne jedzenie, zabiegi fizjoterapeutyczne, tężnia solankowa i unikalne sesje tlenowe.
4: Nie zwlekaj, wejdź na www.radiotczew.pl i dowiedz się więcej. Świętuj z nami drugą dekadę.
3: Fundatorem nagrody jest Rezydencja Life. Mecenasem drugiego kwartału 10 urodzin Radia Tczew jest Centrum Ogrodnicze Flora. Sponsorzy główni to Urząd Miasta Starogard Gdański, catering dietetyczny Racket Food, firma Telcap oraz sponsorzy HDM Gramatowski, Depil Concept, kawiarnia Samodobro, pracownia prezentów.
0: Po reklamie.
5: Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnej audycji Zainspiruj się integracją, a przy mikrofonach
6: Ewa Misztal
5: i Agnieszka Synowiec-Rybicka. Witamy serdecznie po małej przerwie. Miałam przez moment taką zagwozdkę, czy powiedzieć dobry wieczór, ale...
6: I teraz już jest jasno, to już tak nie ciągnie
5: tak,
6: w stronę
5: tak,
6: dobry
5: już
6: wieczór.
5: Trochę inaczej.
6: Już świat normalnieje, bo jak kończę pracę o 20, to też jeszcze jest widno i tak się inaczej zupełnie siedzi. Mm-hmm. Do wieczora w pracy.
5: To prawda, mi się zdarza już wracać też do domu wieczorami z pracy, jak jest jeszcze w miarę jasno, to też jest taka trochę inna aura. Witamy Państwa serdecznie właśnie w kolejnej audycji, która ostatnio troszeczkę była przerwana, ale tak się czasami zdarza i drodzy Państwo, dobrze wiecie, że wtedy, kiedy Ewa jest na turnusie, to audycji nie mamy, a tydzień przed turnusem miałyśmy też pewne duchowe doświadczenie.
6: Wspólne, to najważniejsze.
5: Tak, postanowiłyśmy na czas audycji właśnie zamienić to spotkanie w studiu na spotkanie kilka, można by powiedzieć, ulic dalej, czyli w parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła i tam udałyśmy się na wspólną mszę świętą z ojcem Teodorem, więc takie doświadczenie nas wspólne dotknęło.
6: Tak, połączyło.
5: Połączyło. No ale dziś, jak się Państwo pewnie domyślacie i może przeczytaliście również zapowiedź dzisiejszej audycji, rozmawiać będziemy o akcji Tczew dla autyzmu i w tym roku tak to się ułożyło, że rozpoczęłyśmy od właśnie mówienia o przygotowaniach do akcji 1 kwietnia przed samymi świętami wielkanocnymi. No i dziś przed prawie, że samą majówką mówimy o tym, co się wydarzyło, podsumowujemy akcję i też wzorem lat ubiegłych, bo chyba 2 lata pod rząd, albo na pewno rok temu, kilka prac plastycznych, które zostały nagrodzone w międzyszkolnym konkursie plastycznym dla autyzmu, Państwu pokazywaliśmy i dziś też chcemy to uczynić, bo jesteśmy też krótko po rozstrzygnięciu konkursu, więc to się dziś będzie działo. Ale zanim jednak do tego przejdziemy, to może poprośmy Ewę o 2 słowa, jak tam po turnusie.
6: Fantastycznie. Jestem pełna nadziei, pełna wiary, motywacji. Działamy dalej. Dzisiaj się jeszcze dowiedziałam, że dostałam dofinansowanie do sprzętu, który ułatwi mi i przyspieszy proces rehabilitacji, więc tym bardziej bardzo, bardzo się cieszę. Dziękuję wszystkim, którzy się przyczynili, którzy pomogli mi złożyć wniosek i zmotywowali do tego, żebym w ogóle to zrobiła. Także bardzo się cieszę i dziękuję wszystkim.
5: Świetnie. No to my też się, Ewo, bardzo cieszymy. Bardzo lubimy takie informacje od Ciebie uzyskiwać.
6: Ja to też lubię. Oby jak najczęściej.
5: Jedzie też tak, jesteś wiosenna, kwiatowa, kwiecista. Ja też mam tak, takie kwiatki radości. Różne, więc radość w sercu z nami jest, drodzy Państwo. No i przechodzimy z tą radością do tegorocznej edycji akcji Drzew dla Autyzmu, która odbyła się już po raz 8 i ta akcja rozpoczęła się standardowo dnia 2 kwietnia, czyli w dzień, kiedy mamy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Tak fortunnie czy niefortunnie w tym roku przypadło to na przerwę świąteczną, na Wielki Czwartek, więc ta taka akcja warsztatowa w szkołach została przesunięta właśnie w różne strony. Niektórzy różnego rodzaju zajęcia już prowadzili w marcu, inni czekali po prostu na zakończenie przerwy świątecznej i podziałali po przerwie gdzieś w połowie kwietnia. I akcja też tak troszeczkę wyglądała. 2 kwietnia było zachęcenie do umieszczania w mediach społecznościowych zdjęć, różnych informacji z hashtagiem Drzew dla Autyzmu, a po świętach od razu 8 kwietnia zaprosiliśmy na marsz, który promował akcję. Marsz był zorganizowany przez Sportową Szkołę Podstawową nr 2 w Tczewie. Trasa to od Kanonki do dworca. Podczas akcji rozdawano ulotki, które promowały tegoroczną edycję. Był na nich program, a z drugiej strony kilka informacji o autyzmie i też zachęta do stworzenia ulotki, bo drugim konkursem w tym roku, nie tylko konkursem plastycznym, był też konkurs na stworzenie ulotki. Troszkę mniejszą albo dużo mniejszym zainteresowaniem on się cieszy niż ten konkurs plastyczny, ale to pierwszy raz, więc no może to się rozwinie.
6: Za pierwszym razem nigdy nie jest tak.
5: Dokładnie, dokładnie. Super. Więc jeszcze gdyby ktoś miał ochotę może taką ulotkę przygotować, może ona byłaby projektem na przyszły rok, to jest taka możliwość. No i tego 8 kwietnia właśnie wyruszyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2, uczniowie Szkoły Prywatnej Tristan, uczniowie też Szkoły Podstawowej nr 8, dołączyły przedszkolaki z przedszkola Blue Kids i wspólnie przeszli tę trasę, żeby informować, że właśnie zaczął się kwiecień po tej przerwie świątecznej i działamy z akcją Drzew dla Autyzmu. Kolejny punkt programu troszeczkę nam się też nie udał. Czasem tak się zdarza.
6: Pewnie najlepszym.
5: Z powodu braku chętnych i zgłoszeń, ale to jest cały czas możliwe. Będziemy informować o kolejnej opcji. Wydarzenie miało mieć miejsce 14 kwietnia w Fundacji Odnowa. Były to warsztaty albo taka grupa wsparcia, o tak to nazwaliśmy. Grupa wsparcia dla rodziców dzieci w spektrum autyzmu, które miała poprowadzić wzorem lat ubiegłych pani Kasia Gabska. Zapisów nie było?
6: Może termin nie taki.
5: Może termin nie taki. Więc stwierdziliśmy, że troszeczkę może inną formę zaproponujemy następnym razem, więc też będzie taka opcja. Ale za to w tym samym tygodniu, 17 kwietnia, tu już zapisy się odbyły, grupa się zebrała i spotkaliśmy się w Fabryce Sztuk. Mhm. To już był czas, że ciebie nie było, Ewo,
6: no,
5: w Czewie.
6: Niestety,
5: szkoda.
6: Ja 12 wyjeżdżałam.
5: No właśnie, więc myślę, że ten tydzień też byłby dla ciebie.
6: Dużo rzeczy mnie omija.
5: No, te dwa tygodnie ci bardzo rzeczy ominęło, no, ale to przejdziemy
6: do
5: tego.
6: Ale za każdym razem jest coś, co mogłybyśmy zrobić razem i to wypada, no ale niestety coś trzeba wybrać zawsze.
5: A wiemy, że
6: być w dwóch miejscach na raz.
5: To prawda. No ja tak czasami myślę, że fajnie byłoby się sklonować, ale to jest ciężkie do zrobienia.
6: Tak, w twoim przypadku to już w ogóle byłoby fajnie.
5: No oj, to tak, to tak. No ale 17 kwietnia Ewciu spotkaliśmy się w Fabryce Sztuk. Bardzo serdeczne podziękowanie dla Fabryki Sztuk. I tam były takie podwójne warsztaty, bo doszliśmy do wniosku, że przygotujemy i spotkanie dla dzieci, i dla rodziców. W jednej sali spotkali się rodzice i tam odbywały się warsztaty o redukcji stresu, które poprowadził pan Patryk Kaschel z Fundacji Uważni. Bardzo dziękujemy. Rodzice byli bardzo zadowoleni. A w sali obok, naprzeciwko, poprowadzone zostały przez pana Tomka warsztaty w właśnie w Fabryce Sztuk, ale potem też przyszliśmy do zwiedzania całego centrum Sowa i dzieciaki.
6: Ja sama jeszcze tam nie byłam.
5: Oj, to koniecznie, to koniecznie. Ewa Winda działa, przetestowaliśmy z naszymi podopiecznymi, super. Więc jak najbardziej. bardzo sympatyczny czas, półtorej godziny i takie integracji dzieci, integracji rodziców, takim obok siebie, ale jednak osobno. Mhm. Były też takie sytuacje, w których rodzice zostawali z dziećmi na warsztatach artystycznych, tworzyliśmy różnego rodzaju piękne obrazy malowane na szkle, w których też był kociewiak, także i kociewskie połączenie, więc myślę, że bardzo sympatycznie i jeszcze raz bardzo za to spotkanie dziękujemy. Później 21 kwietnia odbyły się niebieskie igrzyska organizowane przed szkołę podstawową numer 12. W tym roku z klasą się nie wybrałam, byłam w ubiegłym roku, bo my w tym roku, drodzy Państwo, mieliśmy bardzo ważne wydarzenie w szkole.
6: Jubileusz.
5: Tak, jubileusz, stulecia nadania imienia świętego Wojciecha, więc byliśmy troszkę skupieni na tym i daliśmy szansę też, żeby inni mogli wziąć udział w niebieskich igrzyskach. Czekamy jeszcze na relacje, na informacje i na pewno na profilu Tczew dla autyzmu te informacje się pojawią. No i ostatnie wydarzenie w sobotę. Przedostatnie, bo ostatnie było w poniedziałek, w sobotę 25 kwietnia spotkaliśmy się na parkranie na bulwarze nadwiślańskim, parkran dla autyzmu. I niestety, ja nie wiem jak to się dzieje, Ewo, miałam taką ogromną nadzieję, że skoro wydarzenie jest pod koniec kwietnia, to przywita nas ten dzień piękną pogodą.
6: Wszyscy mieli taką nadzieję chyba.
5: No i okazało się, że rano mój mąż twierdzi, że to chyba było jakieś fatum ciąży nad tym parkranem, bo oczywiście rano i wiatr, i bez słońca, chociaż co jest dla mnie ogromnie satysfakcjonujące, to, że dla biegaczy nie ma złej pogody.
6: Tak, jak oni są biegaczami z pasji, to oni w śniegu przyjdą biegać.
5: Tak, i jak tylko dotarliśmy na bulwar, to tam oczywiście nie było problemu. Na starcie i na mecie zarejestrowało się 720 biegaczy,
6: wow.
5: Więc sporo. Oczywiście no nie jest to rekord sprzed tygodnia, gdzie było ich ponad 2000, ale
6: 720 to
5: tak,
6: też
5: to jest bardzo dobry wynik. Oczywiście po biegu przygotowaliśmy poczęstunek dla biegaczy i dla wszystkich, którzy się znajdowali na bulwarze nadwiślańskim. Ufundowany ten poczęstunek został przez miasto Tczew. Bardzo serdecznie dziękujemy i wzorem też lat ubiegłych Środowiskowy Dom Samopomocy przy ulicy Niepodległości przygotował nam przepyszne ciasta, a też...
6: I galaretki?
5: Tak, tradycją są galaretki, tak, tradycją są galaretki. One wcześniej były galaretkami tylko w kolorze niebieskim, a teraz są one kolorowe i tutaj jeśli słuchają mnie osoby, które swoje piątkowe popołudnie i wieczór spędziły na zalewaniu galaretek, to bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Bo drodzy Państwo, zalać 800 galaretek to nie jest łatwe. Ostatecznie chyba zaliliśmy ich 650, tak mi się wydaje, bo trochę nam pojemniczków zostało na przyszły rok. Więc to była spora ilość i to jest zawsze taki moment, kiedy ja mówię, że potrzebni są ludzie po prostu do robienia tak. różnych rzeczy. Nie, że...
6: Pieniądze swoją drogą, ale nie da się wszystkiego nimi zastąpić.
5: Jako ciekawostkę, drodzy Państwo, Wam powiem, bo to też jest sympatyczna sytuacja. Galaretki nawet były zalewane, wyobraź sobie, Ewo, na plebanii przy parafii Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła.
6: To bym się nie spodziewała.
5: A, widzisz, także dzięki uprzejmości księdza Macieja Dzwonkowskiego i tam galaretki trafiły, rano je odbierałam spod plebanii.
6: Mężnie.
5: Tak, do tego dołączyło się koło gospodyń wiejskich w Śliwinach, też galaretki zalewało, no i mnóstwo też prywatnych osób, które się połączyły siły, trochę galaretek pozalewano w tych domach swoich i poszukano miejsca w lodówkach i tutaj, jeśli mam nadzieję, uda mi się wszystkich wymienić, serdecznie pozdrawiam i Anię Piekarską i Marcelinę Strzałę i właśnie koło gospodyń wiejskich w Śliwinach na czele z panią Elą, ale też z Karoliną Garską z SP7. Bardzo serdecznie dziękuję też Karolinie Konkolewskiej, która również odezwała się do mnie, dobra, Agnieszka, zalewamy. Również moi rodzice troszeczkę miejsca w lodówce znaleźli, zalali i udało się te galaretki zgromadzić. Mam nadzieję, że nie pominęłam nikogo.
6: Czyli można było powiedzieć, że galaretki były rozrzucone po całym trzewie.
5: Tak. O, jeszcze na rokitkach były galaretki. Tak, serdecznie pozdrawiam.
6: Czyli nawet poza trzewem.
5: Tak, poza trzewem też. Śliwiny, rokitki. Także serdecznie i Weronikę Roik pozdrawiam i Patrycję Herol, które też te galaretki przygotowały, więc... O, Patrycja nawet podniosła nam poprzeczkę, bo zrobiła galaretki trzywarstwowe, także mówimy... O,
6: pani już... Patrycjo, wyższy level.
5: Wyższy level, był wyższy level, także dziękujemy serdecznie. I wiecie, drodzy państwo, tak bardzo... uśmiecha mi się buzia na tą myśl, bo myślę sobie, że faktycznie czasami takie małe sytuacje, takie małe gesty pokazują, że są takie rzeczy, które no, jednoczą ludzi w jakiś tam sposób.
6: Takie małe gesty budują świat, no co? Z małych rzeczy to się składa.
5: I myślę, że tutaj warto.
6: Szuka w tym, żeby to dostrzec i docenić.
5: Więc myślę, że warto doceniać, warto o tym mówić i dziękować za to, że te gesty się wydarzyły. Oczywiście dziękujemy też miastu Tczew, no bo gdyby nie oni, to byśmy tych galaretek nie kupili, ani pojemników, ani łyżeczek, a to wsparcie też finansowe się pojawiło. Niemniej jednak no, potrzebowaliśmy też rąk do pracy i lodówek, żeby te galaretki tam mogły sobie stężeć i żeby biegacze mogli się po biegu posilić. To już chyba taki nasz znak rozpoznawczy, te galaretki.
6: Tak jest.
5: One się zawsze...
6: Mi się też kwiecień kojarzy z galaretką już teraz.
5: Tak, no, że one się gdzieś tam zawsze pojawiają, te galaretki. No dobra. No to drodzy państwo, tak płynnie przeszliśmy sobie, połowa wydarzenia za nami i ten tydzień to rozstrzygnięcie konkursu plastycznego. No i może zaprosimy na króciutki przerywnik muzyczny, a za moment też będziemy chcieli państwu pokazać kilka albo kilkanaście, zobaczymy jak nam się uda, prac, które będą... widoczne i do kamery, no słuchacze nie usłyszą, ale w niedzielę będzie można podczas audycji zobaczyć i na pewno je państwo zobaczycie na krótkim filmiku, który zazwyczaj nagrywamy po audycji.
6: Zawsze, mamy dobrego operatora.
5: Tak, tak, zawsze my, tak, mamy dobrego operatora, więc wykorzystamy go i dziś. Mamy nadzieję, że nam się nie zbuntuje i będzie taka sytuacja, a my może zaprezentujemy państwu piosenkę, albo tak zaprosimy na radosną piosenkę W blasku słońca, Fili i Damian Skoczyk i wracamy za moment.

0: chciałbyś powiedzieć, Ewo, jesteś tu i zostań już, żeby audycja była wciąż.
1: Zostańmy już. Tak.
0: Zostańmy już i permanentnie. Permanentnie, pięknie dziękujemy Andrzejowi za pozdrowienia. Nasz stały słuchacz Andrzej Stolarek, słuchacz i nie tylko, bo nieraz gościł na naszej antenie. Serdecznie Cię, Andrzeju, pozdrawiamy i dziękujemy też za pozdrowienia, które przekazałeś dla wszystkich słuchaczy Radia Tczew, widzów telewizji Tetka oraz dla nas prowadzących.
1: Tak.
0: No więc, drodzy Państwo, powolutku przechodzimy do konkursu. To taka ciekawa zawsze część i pomyślałam sobie i też do Ewy pisałam, mówię, Ewcia, może spróbujemy zrobić taką rzecz, że będziemy pracę pokazywać, jak w ubiegłym roku. Prac jest troszeczkę, bo mamy trzy kategorie, więc pewnie wszystkich nie damy rady, ale chociaż część i opowiemy o osobach, które wzięły udział. Może dla zachowania RODO przeczytamy tylko i wyłącznie imiona i miejsce, z którego ta praca napłynęła i postaramy się troszeczkę Państwu pokazać. Jedna z prac, no ten puzelek się gdzieś jeszcze tam przewija i no to nie jest symbol, który jest całkowicie zakazany. Mamy tu jedną pracę pierwszą. Jest to praca przygotowana przez Jana z przedszkola Siedem Darów i jest to miejsce trzecie w konkursie. Jury taką postanowiło przyznać nagrodę. Gratulujemy Janowi, bardzo się cieszymy. Do Jana jeszcze chyba nagroda nie dotarła, bo muszę tam dojechać do przedszkola jeszcze, ale jeśli rodzina Jana nas ogląda, to proszę się nie martwić, nagroda na pewno trafi do tego małego artysty, do tego laureata. Kolejne to drugie miejsce, zobacz, kolorowo. Mhm. Tu też było kolorowo przed chwilą.
1: Co tam jest? Mój świat jest?
0: Mój świat jest inny, ale piękny.
1: O,
0: jest piękny motyl, wykonany różnymi technikami i tę pracę przygotowała Adrianna z przedszkola Blue Kids i to miejsce drugie w kategorii przedszkola. No i to jest chyba mój faworyt, moja ulubiona praca. To zdążyłam jeszcze powiedzieć jury i myślę, że wzięli pod uwagę moje... to wyróżnienie, a nie miejsce pierwsze, ale ta praca to bardzo mi się spodobała. Jak myślisz, Ewo, dlaczego?
1: Bo jest różnorodna.
0: Tak. I to, co jest dla mnie bardzo istotne, to pojawia się nowy symbol, czyli symbol znak nieskończoności. Mhm. Ale oprócz kolorów użyto też złota. A złoto również jest traktowane jako symbol spektrum, bo w układzie okresowym pierwiastków jego symbol to AU.
1: Nie wiedziałam.
0: A, tutaj ja z moim studentem ostatnio robię na zajęciach, właśnie opowiadamy o spektrum, to robię im krótką przepytkę z układu okresowego pierwiastku, ale zgadują, udaje się. Także tutaj jest praca Dawida z Fontanny Marzeń, wyróżnienie w kategorii przedszkola. Kolejna praca...
1: Zdolne przedszkolaki.
0: Tak.
1: Ja teraz nie potrafiłabym takiej pracy zrobić, jak dzieci w przedszkolu.
0: O, zobacz. Jesteśmy inni, ale tak samo ważni.
1: O,
0: ty lubisz takie hasło różne, nie?
1: Hasło,
0: tak. Wiedziałam, że ci się, Ewo, hasła spodobają.
1: Chyba obie lubimy.
0: Wiesz, tak, lubimy obie, tak. No. To praca Zofii z przedszkola Siedem Darów. Wyróżnienie również, Zosiu, do ciebie nagroda niebawem trafi. Tu chyba się coś odkleiło, tak myślę, bardzo przepraszam. Gdzieś tu pewnie była literka A. Tak myślę, że to z tej pracy tak by wyglądało. I to jest przedszkole bajkowe, praca Olgi i pierwsze miejsce w kategorii przedszkola. Także, drodzy Państwo, widzę, rozumiem, wspieram. Bardzo dziękujemy. To była kategoria przedszkola. No i przechodzimy do kategorii klasy 1-3. Tutaj też pewnie one nie są tak ułożone, jakbym chciała, ale nie, mamy pierwsze miejsce na początek. Pierwsze miejsce, Ewo, zobacz.
1: Piękna.
0: Dużo
1: to
0: różnych...
1: To najbardziej mi tak przyciąga uwagę.
0: Tak, to jest, było w ogóle logo naszej akcji, tak kiedyś
1: tak
0: wyglądało. Nie?
1: Pamiętam.
0: Tak to wyglądało. Serduszko, jesteśmy tak samo ważni jak ty. Autyzm, spróbuj zrozumieć mój świat. I to jest pierwsze miejsce w kategorii klas 1-3 Kinga SP10. Kolejna praca, też bardzo kolorowa, z literką A. Już widzimy, że wykonawcą jest... O, to jeszcze się przedszkole nam zapodziało. Też jeszcze praca nienagrodzona, jeszcze nagroda musi dotrzeć. Łukasz z przedszkola Siedem Darów to wyróżnienie. Mhm. Taka praca...
1: Bardzo taka odręczna, powiedziałabym.
0: Tak,
1: dużo
0: tak,
1: pracy
0: tak.
1: Manualnej włożonej.
0: Tak, bardzo ładna.
1: Wykonanie.
0: Dalej mamy pracę zaraz zobaczymy. Dobrze, że tutaj mamy informacje. Tu jest równie, o, jeszcze zeróweczka nam się pojawiła. Szkoła podstawowa numer 2, Maja, wyróżnienie, świat, piękne balony i uśmiechnięte dzieci. Tak właśnie widzimy ten świat nasz wspólny, gdzie wszyscy czujemy się dobrze.
1: Tak jest.
0: Co mnie cieszy najbardziej, to właśnie to, że no, zmieniła się ta formuła troszeczkę konkursu. Odeszliśmy od tych niebieskich tylko barw na rzecz różnych kolorów. I to, że coraz częściej w tych pracach właśnie widać te nowe symbole.
1: Różnorodność.
0: Widać różnorodność bardzo dużą. To jest coś, co jest dla mnie niezwykle ważne, jeśli chodzi o spektrum, aby pokazywać informacje. Tutaj jest też taka praca, którą można by wykorzystać jako plakat, bo ma informacje
1: tylko
0: dotyczące...
1: Trochę powiększyć.
0: To jest wyróżnienie w kategorii klas 1-3 Inka ze szkoły podstawowej numer 7. Mhm. I mamy tutaj takie informacje jak: nie lubię zmian, nie patrzę w oczy, jestem wrażliwy na bodźce, mam napady złości, nie lubię hałasu, lubię ruch.
1: Wartościowe rzeczy.
0: Tak, bardzo wartościowe. Gratulujemy kolejnej nagrodzonej osobie. I o, to... Chociaż są puzzle, do których ja jestem już troszeczkę gdzieś tam nastawiona sceptycznie, to te puzzle tworzą most.
1: Tak,
0: to mi się bardzo podoba.
1: Most łączący.
0: Most łączący. Dokładnie. I to wyróżnienie w kategorii klas 1-3 Julia SP11. Gratulujemy.
1: Tak jak kiedyś mówiłaś,
0: piękny motyw.
1: Przytoczyłaś takie hasło. Nie wiem, to było chyba jednego z twoich uczniów. Znajdę drogę do twojego świata, braciszku. Też było właśnie w kontekście spektrum.
0: Tak.
1: Coś tak pięknego, że do tej pory to pamiętam, a już chyba z 3 lata minęło.
0: Tak, i chyba nawet tak kojarzę, który z uczestników mógł to zrobić, tak mi się wydaje. Także super. Kolejna praca to SP4, Zosia. Mhm. I tutaj u Zosi zaraz sprawdzimy, czy to było wyróżnienie. Mam tu małą ściągawkę, drodzy Państwo. Tak, Zosia otrzymała wyróżnienie. Pomóż mi, zrozum, widzę to inaczej. Pomagam, wiem, rozumiem.
1: Widać, główne przesłania.
0: Tak, i widać tutaj na tej pracy nieco zdezorientowanego młodego człowieka i osobę, która chce mu pomóc, więc trochę takie do naszego logo podobne, zobacz.
1: Tak,
0: zielone bardzo. I niebieskie, nie? Tak. To tak, bardzo fajne. Zosiu, praca też nagroda do ciebie trafi, czeka u mnie w aucie, muszę z nią dojechać do szkoły, na pewno dojadę. Tu mamy motyle, mamy puzzle w różnych kolorach i w sumie i mamy pewną, pewne hasła, które układają się nam na słowo autyzm. Też ciekawa forma. Mm-hmm. Daj wsparcie, spróbuj zrozumieć, akceptuj, bądź życzliwy, uszanuj, pomagaj. Świetna koncepcja.
1: Tak.
0: I to jest praca Julii ze szkoły podstawowej numer 1, drugie miejsce w kategorii 1-3.
1: Podziwiam kreatywność, wiesz, bo ja bym nie padła na większość
0: fajne.
1: Tych pomysłów, które tu są.
0: Super, no jest naprawdę tego, pomyślałam sobie, że ja w ogóle...
1: Nie zazdroszczę jury.
0: Ja też nie, dlatego ja śmiałam się, jak prowadziłam rozstrzygnięcie konkursu, że w sumie trochę mi się upiekło, że no nie miałam tego czasu, nie mogłam zostać i zostawiłam jury same z tym trudnym zadaniem, a tych prac jest... A, właśnie, bo ja ci najważniejsze rzeczy nie powiedziałam i wam, drodzy Państwo, że prac było ponad 100 znowu.
1: O matko.
0: Bardzo, bardzo.
1: I weź teraz
0: dużo.
1: Wybierz mądrze.
0: No właśnie. Tutaj mamy kolejną pracę, trzecie miejsce w kategorii 1-3. To jest szkoła podstawowa numer 7, Antoni. No i to, co mi się bardzo w tej pracy podoba, to jest ten...
1: Chaos w głowie.
0: Dokładnie,
1: ukazany?
0: tak.
1: To jest bardzo obrazowe.
0: Tak, bardzo obrazowe i czasem mam wrażenie, że to tak właśnie jest. Ten chaos w głowie.
1: Wielu
0: także...
1: dorosłym trzeba byłoby to pokazać.
0: O,
1: zobaczyć,
0: tak.
1: Jak dzieci.
0: A druga sprawa, tu jest wyróżnienie w kategorii 1-3, to jest szkoła podstawowa numer 2 Maksymilian. No i zobacz też właśnie pokazane to, czego osoba w spektrum nie lubi. Hałas, dźwięki, przebodźcowanie, więc to taka istotna kwestia. I tym samym zakończyliśmy kategorię 1-3, przechodzimy do kategorii 4-8 i tu po prostu są takie... Ewcia, zobacz. Zobaczcie, wow. Drodzy Państwo, to jest piękna rzecz.
1: Misterna robota.
0: Misterna robota, kogoś, kto naprawdę ma talent i bardzo istotne przesłanie. Każdy widzi świat inaczej, to nie wada, to inna perspektywa.
1: Piękne.
0: No, także pozostawimy to do Państwa Przemyśleń. Pierwsze miejsce, kategoria klas 4-8 i to jest Kacper, szkoła podstawowa numer 12. Dalej mamy, to chyba było drugie miejsce, z tego co pamiętam, Filip, szkoła podstawowa numer 7. To podobne, już taka podobna praca była, ale też ona jeszcze dodatkowo, zobacz, ukazuje chaos w głowie, ale też to, co przez ten chaos w głowie dzieje się na zewnątrz.
1: No właśnie, na zewnątrz. Brak skupienia.
0: Różne rzeczy, przez które właśnie dzieci w spektrum, często dorośli w spektrum, młodzież w spektrum może być uznawana za, nie lubię tego słowa, powiem to w cudzysłów, za dzieci niegrzeczne, a za osoby albo niegrzeczne, dziwne. Albo dziwne. A tak naprawdę czasami ten chaos w głowie sprawia, że nie możemy do końca sobie z tym poradzić i to, to gdzieś tam rzutuje na wszystko dookoła nas. Powolutku przechodzimy. Kolejna praca. Szkoła podstawowa numer 10. Nina, trzecie miejsce, kategoria 4-8. No i można? Dwojako. Można tak?
1: A można tak. I też jest super.
0: Tak, świat do góry nogami w ten sposób albo w ten sposób. Teraz pytanie. Dla kogo ten świat jest do góry nogami? Dla osób spektrum czy dla osób neurotypowych? Więc też do zastanowienia
1: kwestia
0: się.
1: Kwestia spojrzenia.
0: Dokładnie tak. Nasze ulubione słowo. Okulary. Tu mamy szkoła podstawowa numer 9, zespół placówek specjalnych, również wziął udział w tym roku w konkursie, bardzo się cieszymy. Wyróżnienie w klasach 4-8, też ukazane właśnie, takie trochę jakby okulary, nie?
1: A mi się to właśnie też skojarzyło ze znakiem nieskończoności.
0: Tak, znak nieskończoności z okularami, to też ciekawa opcja. Tu mamy też wyróżnienie w kategorii 4-8, Jadwiga, szkoła podstawowa numer 8. Jadwiga, która też jest naszą tutaj młodą dziennikarką, ma taki talent plastyczny również i hasło, które stworzyła, zróbmy miejsce dla wszystkich.
1: No Jadzia to jest człowiek wielu talentów, z tego co mówisz.
0: Tak, Jadzia to jest człowiek wielu talentów. Miałaś okazję ją poznać, pewnie nie pamiętasz, chyba bo wolontariuszy nie. Było sporo, kiedy byłaś kiedyś u nas w szkole, ale Jadzia też tam się pojawiła, także serdeczne pozdrowienia dla wszystkich uczestników, dla Jadzi w tym również. Kolejna praca to Matylda, szkoła podstawowa numer 10, wyróżnienie i znowu hasła mówiące o charakterystyce osób spektrum, zrozum, wspieraj, akceptuj. I już przechodzimy, ostatnia praca, drodzy Państwo, Pola, szkoła podstawowa numer 8, wyróżnienie w kategorii 4-8, 1 na 100, nie inny, lecz wyjątkowy. Autyzm poznaj, zanim ocenisz, akceptuj, szanuj, doceniaj. Czyli świat i dookoła osoby, które tworzą wspólną
1: przestrzeń.
0: Pięknie powiedziane. Bardzo serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym. Wspomnę tylko na koniec i podziękuję wszystkim sponsorom nagród, bo nasz konkurs się rozwija i też te nagrody, które możemy przekazywać, są troszkę bardziej wartościowe, jeśli tak to mogę uznać. Bardzo serdecznie dziękujemy za wsparcie. Oczywiście Miasto Tczew, nasz honorowy patronat, Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie w tym roku również ufundowało nagrody. Pizzeria akurat.
1: O,
0: tak, vouchery od Dawida, bardzo dziękujemy. I Kino Helios Tczew, również chylimy czoła, bardzo dziękujemy. Z Kina Helios również były bilety i różnego rodzaju gadżety, więc to jest bardzo ciekawa zawsze forma nagrody. Cieszymy się, że taką opcję też możemy wykorzystać. Dla osób wyróżnionych nagrody ufundowała szkoła podstawowa numer 10, ale w tym roku była też jeszcze dodatkowa sprawa, ponieważ mam tu pod samym spodem. Wszyscy uczestnicy otrzymali, jeśli ktoś, jakiś uczestnik nie otrzymał, bo potem nam się troszeczkę rozpierzchły dzieci, więc jeśli ktoś nie otrzymał, to jeszcze może się do nas zgłosić. Mianowicie każdy w prezencie dostał książkę autorstwa pani Joanny Dębskiej, która jest prezesem Fundacji Esy Floresy i Szkoły Podstawowej, dyrektorem prywatnej Szkoły Podstawowej Esy Floresy. Książka nosi tytuł Zuzu i Lemon, siła sióstr. I jedną książkę, Ewo, wręczam tobie. Bardzo
1: dziękuję
0: proszę.
1: Bardzo.
0: I ta książka mówi
1: tobie
0: właśnie...
1: Tobie i autorce.
0: Pozdrawiamy serdecznie panią Asię. I ta książka właśnie mówi o sile sióstr. I jak się pewnie państwo domyślacie, są to siostry, które w nieco inny sposób postrzegają świat. I w tej książce jest to wyjaśnione, na czym te różnice polegają. I też mamy informacje o tym, w jaki sposób można sobie nawzajem pomagać. Także Zuzu i Lemon, siła sióstr.
1: Pokażemy ją w filmiku dzisiaj.
0: Tak, pokażemy, koniecznie, koniecznie. No i drodzy Państwo, ostatni punkt programu jutro. Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie. Na panelu dyskusyjnym spotka się młodzież w spektrum autyzmu. Jeśli ktoś z Państwa miałby ochotę jutro o godzinie 16.30 dołączyć do nas, to zapraszamy. Warto posłuchać perspektywy młodzieży. Mamy tutaj perspektywę dzieci, plastyczną, ale też warto jest posłuchać perspektywy młodzieży, to co oni chcą powiedzieć i to jak się czują. Wśród występujących pojawi się też Clash Band, który stworzył piosenkę W równości. Ta piosenka wybrzmiała już na naszej antenie na początku kwietnia, wybrzmi także dziś i jutro podczas wydarzenia będzie możliwość wysłuchania utworu, obejrzenia teledysku i spotkania się z autorami tego projektu, a także z innymi osobami w spektrum. Wśród osób będzie również Julia Owsianka z Fundacji Odnowa, która już nieraz występowała na różnych panelach i opowiadała o swoich doświadczeniach ze spektrum, więc serdecznie zachęcamy, zapraszamy. No i tyle.
1: Tyle i aż tyle.
0: Tyle i aż tyle. Więc drodzy Państwo, zostawiamy Państwa z piosenką W równości i widzimy się 30 kwietnia, Miejska Biblioteka Publiczna, godzina 16.30. Do zobaczenia.
1: Pa.
0: I do usłyszenia.
2: Reklama. Salon Lukas. To tu znajdziesz drzwi, jakich szukasz. Oferujemy barańskie drzwi, weekend, wiśniowski oraz profesjonalną obsługę. Doradztwo, pomiar, montaż i serwis. Odwiedź nas w Tczewie. Lukas, ulica Wojska Polskiego, 18C. Telefon 696 626 112. Lukas. Trwałość, która łączy na lata.
3: Myślisz, że nauka zasypia po zmroku? A skąd? Już 9 maja w Fabryce Sztuk wyjątkowa Noc Muzeów pod znakiem nauki i odkryć. Sprawdź się w Centrum Sowa. Poczuj naukę w nogach na spacerze śladami tczewskich uczonych. Spójrz w niebo na gwiazdy, wyczaruj coś w naszym laboratorium, a jak się zmęczysz, czeka na ciebie strefa gastro, wystawy i silent disco. Noc Muzeów. Fabryka Sztuk. 9 maja od 19 do północy.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Szukasz pracy lub chcesz ją zmienić na lepszą? Agencja Pracy HSS Work posiada atrakcyjne oferty zatrudnienia. Zadzwoń 508 530 020 lub przyjdź do nas osobiście. Tczew, ulica Gdańska 33. Zapraszamy!
2: Wyobraź sobie ogród, który jest Twoim ulubionym miejscem. Potrzebujesz porady, by je stworzyć? Doradzimy, jak wykreować przestrzeń, która Cię uszczęśliwi. Centrum Ogrodnicze Flora to eksperci zieleni. Z nami dobierzesz idealne rośliny, doniczki, dekoracje oraz armaturę wodną. Pomożemy przy wiosennych porządkach, ukwiecaniu balkonów i tarasów. Zaproponujemy sprzęt ogrodniczy, który ułatwi Ci najcięższą nawet pracę. Odwiedź nas i daj się zainspirować. Centrum Ogrodnicze Flora. Tczew, ulica 30 stycznia 41. Tu rośnie piękno.
0: Po reklamie.
3: Rozmowa w Radiu Tczew.
4: Ze mną w studiu pan Sławomir Stajałowski. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Ostatni raz chyba był pan u nas w zeszłym roku i była to akcja sprzątania i okolic, oczywiście jezior Rokickich. I nie inaczej jest w tym roku, kolejna edycja.
5: Dokładnie, jest to kolejna edycja, już bodajże chyba szósta. Znowu zbieramy się... Będziemy sprzątać jezioro Rokickie.
4: A dokładnie kiedy? Kiedy, co, jak?
5: Dokładnie to 9 maja o godzinie 9 zbieramy się na plaży. Zapraszamy wszystkich chętnych oczywiście do sprzątania, do pomocy. Zbieramy się, będą panowie z PZW, mieszkańcy Rokitek, mieszkańcy Lubiszewa Tczewskiego, no i okoliczni mieszkańcy, którzy będą mieli tylko ochotę przyjść trochę nas pomóc.
4: Czy jako osoba, która jest zainteresowana tą inicjatywą, czy coś przygotować?
5: Ogólnie tylko dobry humor zabrać ze sobą, dobre buty. Wszystko będziemy mieli na miejscu. Od rękawiczek po worki, wywózka nieczystości również będzie, a na końcu gwarantujemy jakieś ognisko, kiełbaska, kawa. Także zapraszamy serdecznie.
4: Czyli wystarczy przyjść z dobrym humorem. To ja w takim razie muszę dopytać, jak poprzednia akcja?
5: No, w zeszłym roku również dopisała pogoda. Nie było zbyt ciepło, nie było zbyt zimno. Ale jeziora zostały posprzątane i muszę tutaj powiedzieć, że z roku na rok jest coraz mniej tych śmieci. Nie wiem, czym to spowodowane jest, ale cieszymy się ogromnie, bo wtedy jest mniej pracy dla nas. No, musimy dbać o swoje wspólne dobro. Tam nie tylko wędkarze przyjeżdżają, ale też ludzie, którzy chcą latem odpocząć od zgiełku miasta, poleżeć sobie na plaży, zażyć kąpieli. No i odpocząć, także musimy dbać o wspólne dobro.
4: Tak jest, trzeba oczywiście, że dbać o wspólne dobro. No ale też dopytam o taki kolejny aspekt, czy jednak ten problem jest dalej jakby aktualny? No bo powiedział pan przed chwilą, że no już jest troszeczkę tego mniej, ale jednak chyba jakieś incydenty dalej się pojawiają.
5: No tak, niestety co roku jest... No są śmieci, tak? To chyba nie zniknie już nigdy. Bynajmniej mi się tak wydaje, że wszystkich ludzi nie odzwyczajimy od tego. Natomiast tak, zdarzają się teraz przez te ostatnie 2-3 lata, że było tych śmieci trochę mniej. Natomiast też może było tak, że były albo zimy długie i to młodzież czy dorośli, którzy tam są nad tymi jeziorami, zostawiają te swoje nieczystości. Jest ich mniej? Nie wiem. Po prostu trzeba byłoby to śledzić z dnia na dzień. Wtedy może byśmy do tego doszli, czego tak się dzieje.
4: A w przypadku, jak byśmy zauważyli taki karygodny czyn, jeżeli chodzi o zaśmiecanie tych okolicznych terenów, należy to gdzieś zgłosić?
5: Oczywiście. Przede wszystkim policja. Jeśli widzimy, że ktoś zostawia śmieci, a sami no, nie mamy odwagi powiedzieć tej osobie, bądź jest to większa grupa, zgłosić to na policję. Możemy również powiadomić sołtysów, czy to mnie, czy to sołtyskę z Lubiszewa Tczewskiego. Zrobić zdjęcie, będziemy działać. Na pewno myślę, że koleżanka sołtysy z Lubiszewa Tczewskiego na pewno się z tym ze mną zgodzi i będziemy na pewno działać w obronie naszego wspólnego dobra.
4: Czy są jeszcze jakieś aspekty, które chciałby pan poruszyć w ramach tej akcji, która się zbliża?
5: Myślę, że nie. No. Przede wszystkim dzisiaj akurat mamy Światowy Dzień Ziemi i fajnie, że tutaj możemy sobie porozmawiać. Natomiast no, musimy dbać o to, bo te wspólne nasze dobra, jeziora, parki, jakieś inne jeszcze zakamarki, one są dla nas. To się robi po to, żebyśmy my mogli odpoczywać, bawić się, korzystać rekreacyjnie. No, po prostu musimy dbać o to, żeby nam było milej. No, nikt nie chce siedzieć, a mieć przy sobie trzy torby śmieci, do tego butelki i tak dalej. Lepiej siedzieć w tym czystym, fajnym miejscu i dotleniać się.
4: To ja w takim razie jeszcze takie pytanie a propos rokitek. Czy ostatnio jakieś inicjatywy się zbliżają jeszcze poza tym sprzątaniem jeziora?
5: No, inicjatywy, jeśli chodzi o teraz, jeśli chodzi o nasze takie wewnętrzne, jeśli chodzi dla mieszkańców rokitek, to niedawno mieliśmy marsz na orientację, który cieszy się chyba dużym powodzeniem, moim zdaniem. Jest to fajny czas, który można fajnie spędzić też właśnie w lesie, między innymi w lesie. I dużo ludzi, muszę powiedzieć, że jak idzie na taki marsz, to przy okazji zbiera śmieci.
4: O, czyli...
5: Mamy taką panią, która dwukrotnie bodajże, czy trzykrotnie, w tym roku jej nie było, pewnie jakiś wyjazd, była, szła z workami, przynosiła śmieci. W zamian za to, że mogła sobie z dziećmi pochodzić, przyniosła nam śmieci. No ja się cieszę, tak, bo to, no mówię, nasz las nie jest zbyt duży, no i tak te śmieci się tam zdarzają, tak, no są różni ludzie niestety. Ale też jest większość tych osób, które zbierają to, przynoszą, zostawiają. No i przez to mamy trochę milej w tym lesie, nie?
4: To my zachęcamy do takiej samej postawy jak ta oto pani. Nie trzeba specjalnego wydarzenia, żeby lasy oczywiście sprzątać. Też z własnej inicjatywy po prostu można pójść i jak się zobaczy jakikolwiek śmieć, to go po prostu ze sobą zabrać. To chyba w takim razie wszystko. Czy jeszcze jakieś aspekty do poruszenia?
5: Muszę powiedzieć, że odnośnie tej pani, że kiedyś się zdziwiliśmy bardzo, bo zadzwoniła właśnie podczas tego marszu i poprosiła mnie o pomoc. Ja mówię, dobrze, a gdzie pani jest? No, próbowaliśmy jej pomóc. Okazało się, że ta pani ciągnęła za sobą łóżko.
4: Łóżko
5: ciągnęła. Chłopacy tam poszli, wyciągnęli, przynieśli. Natomiast no, fajna taka inicjatywa, że nawet kobieta jest niezbyt duża. Dała radę.
4: Silna kobieta.
5: Tak.
4: To mi się pytanie jednak narodziło kolejne w głowie. Jakie najdziwniejsze rzeczy udało się podczas tego sprzątania znaleźć?
5: Oj, opowiadać mógłbym, podejrzewam, jeszcze z 15 do pół godziny.
4: To taka najdziwniejsza rzecz według pana?
5: No, głównie to są jakieś tam właśnie meble, duże gabarytowe meble, meblościanki w całości, duże rogówki. I to muszę powiedzieć, że to się nawet spotykaliśmy z tym w Lubiszewie, znaczy nad Jeziorem Rokickim, w lesie lubiszewskim. Też były takie jak kanapy, jakieś krzesła, stoły, gdzie, no nie ukrywajmy, mamy tutaj niedaleko ZUOS, można sobie wywieźć, gmina organizuje zbiórki. Właśnie jesteśmy w trakcie zbierania takich gabarytów, więc można też swobodnie wystawić, przyjedzie ekipa, zabierze. No ale niestety takie rzeczy też się zdarzały.
4: To my razem z sołtysem Rokitek apelujemy, aby takich śmieci nie wyrzucać ani do lasu, ani do jeziora, ani gdziekolwiek. Są wywózki gabarytowe i do nich należy się dostosować. Dziękujemy bardzo za odwiedziny w naszym studiu, więc myślę, że chyba już wszystkie aspekty poruszyliśmy co do tego całego wydarzenia.
5: No, myślę, że tak, natomiast... Zapraszam, oglądajcie stronę na Facebooku Rokitki Wieś bądź Gmina Tczew. Tam są wszystkie nasze akcje, a teraz zbliża się ciepło, więc będzie ich na pewno ogrom.
4: Sławomir Stojałowski, dziękuję bardzo.
5: Dziękuję.
0: www.radiotczew.pl. Enter.

0: Weekend z Radiem Tczew.
1: Reklama.
2: Okna, drzwi i bramy garażowe mają służyć Ci przez lata. W firmie Lukas postaw na sprawdzonego producenta z 35-letnim doświadczeniem. Wiśniowski to gwarancja jakości. A my zapewnimy Ci profesjonalne i kompleksowe doradztwo, pomiar, montaż i serwis pogwarancyjny. Odwiedź nas i przekonaj się, jak wygląda jakość z bliska. Lukas, Tczew, ulica Wojska Polskiego, 18C. Zapraszamy.
3: 10 lat wspólnych wzruszeń na 100,8 FM i w internecie na całym świecie. Dziękujemy, że jesteście z nami.
4: W drugim kwartale naszego jubileuszu mamy dla Was coś wyjątkowego. Pakiet Szybka Regeneracja dla dwóch osób w rezydencji Life.
5: 3 dni luksusu z pełnym wyżywieniem, masażami, seansami przy dźwiękach misji gongów oraz sesjami w komorze normobarycznej. Do tego nielimitowany relaks w strefie wellness.
6: Konkurs trwa od 7 kwietnia do 21 czerwca. Szczegóły i zasady znajdziecie na stronie radiotczew.pl.
7: Fundatorem nagrody jest Rezydencja Life. Mecenasem drugiego kwartału 10. urodzin Radia Tczew jest Centrum Ogrodnicze Flora. Sponsorzy główni to Urząd Miasta Starogard Gdański, catering dietetyczny Racket Food, firma Telcap oraz sponsorzy HADM Gramatowski, Depil Concept, Kawiarnia Samodobro, Pracownia Prezentów.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Czas na zmianę? Sprawdź nową rodzinę Toyota CHR. Jeden model, trzy sposoby na oszczędzanie. Hybrid, plug-in lub electric. Teraz z korzyścią do 33 tysięcy złotych i atrakcyjnymi ratami. Dobierz napęd do swojego stylu jazdy. Niezawodność i oszczędność masz w standardzie. Odwiedź salony Toyota Carter Chodzeń i sprawdź, który CHR pasuje do Ciebie.
2: Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie.
3: Myślisz, że nauka zasypia po zmroku? A skąd? Już 9 maja w Fabryce Sztuk wyjątkowa Noc Muzeów pod znakiem nauki i odkryć. Sprawdź się w Centrum Sowa. Poczuj naukę w nogach na spacerze śladami tczewskich uczonych. Spójrz w niebo na gwiazdy, wyczaruj coś w naszym laboratorium, a jak się zmęczysz, czeka na Ciebie strefa gastro, wystawy i silent disco. Noc Muzeów. Fabryka Sztuk. 9 maja od 19 do północy.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Szukasz pracy lub chcesz ją zmienić na lepszą? Agencja Pracy HSS Work posiada atrakcyjne oferty zatrudnienia. Zadzwoń 508 530 020 lub przyjdź do nas osobiście. Tczew, ulica Gdańska 33. Zapraszamy!
2: Budujesz? Remontujesz? Postaw na sprawdzoną jakość. Cement Ożarów. Cement sprawny. To fundament udanej inwestycji. Teraz w hurtowniach Broker trwa promocja. Kup cement sprawny i odbierz kurtkę gratis. Promocja tylko do 10 maja. Odwiedź najbliższą hurtownię Broker. Broker. Buduj z nami.
0: Po reklamie.

dreams are denied.

Ja kontroluję świat spod zamkniętych powiek. Ja czuję pismo nosem, intuicję mam. Rozszyfrowuję to, co chodzi wam po głowie. Te wszystkie sytuacje ja na pamięć znam.

0: Reklama.
1: Okna, drzwi i bramy garażowe mają służyć Ci przez lata. W firmie Lukas postaw na sprawdzonego producenta z 35-letnim doświadczeniem. Wiśniowski to gwarancja jakości. A my zapewnimy Ci profesjonalne i kompleksowe doradztwo, pomiar, montaż i serwis pogwarancyjny. Odwiedź nas i przekonaj się, jak wygląda jakość z bliska. Lukas, Tczew, ulica Wojska Polskiego, 18C. Zapraszamy.
2: Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie.
0: Po reklamie.
3: Kropla wieczności.
4: Przebaczenie. Im dłużej obserwuję życie, im więcej podróżuję, tym bardziej skłaniam się do konkluzji, że konflikty pomiędzy indywidualnymi ludźmi, pomiędzy plemionami, narodami powstają dlatego, że nie nauczyliśmy się tego, jak znajdować równowagę pomiędzy naszymi potrzebami, naszymi pragnieniami, prawami, a prawami, pragnieniami i potrzebami innych. To jest istota sprawy. Nie można żyć między ludźmi bez wejścia od czasu do czasu na ich terytorium. I tu powstaje pytanie, jak zareaguję? Co zrobię, gdy ktoś znajdzie się na moim terytorium? Czy będę w stanie to zaakceptować? A gdy mi się to nie spodoba, przebaczyć. Gdy nadepniesz mi na odcisk, to mnie zaboli, ale co z tym zrobię? Pozwolę, by sytuacja bardziej się zaogniła, aż powstanie duży konflikt, czy też zdecyduję się na przebaczenie? Ludzie, których nie tylko spotykam, ale szanuję i podziwiam, którzy wywierają największy pozytywny wpływ na świat, w którym żyją, to ludzie dojrzali, żyjący w przebaczeniu. Ciekawe.

0: Reklama.
1: Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie.
2: Wyobraź sobie ogród, który jest Twoim ulubionym miejscem. Potrzebujesz porady, by je stworzyć? Doradzimy, jak wykreować przestrzeń, która Cię uszczęśliwi. Centrum Ogrodnicze Flora to eksperci zieleni. Z nami dobierzesz idealne rośliny, doniczki, dekoracje oraz armaturę wodną. Pomożemy przy wiosennych porządkach, ukwiecaniu balkonów i tarasów. Zaproponujemy sprzęt ogrodniczy, który ułatwi Ci najcięższą nawet pracę. Odwiedź nas i daj się zainspirować. Centrum Ogrodnicze Flora. Tczew, ulica 30 stycznia 41. Tu rośnie piękno.
0: Po reklamie.

0: Przegląd ekonomiczny.
1: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
0: Gospodarczy przegląd tygodnia.
1: A oto, co się wydarzyło. Rekordowa zbiórka na chore dzieci. Influencer mobilizuje i jednoczy Polaków. Wyraźny wzrost liczby zastrzeżonych dokumentów. Bank Światowy ostrzega, wojna na Bliskim Wschodzie podbije ceny. Historyczny rekord w kredytach. O tym m.in. w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy. A teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy o to, jaki jest ostateczny termin rozliczenia PIT w tym roku. Poprawna odpowiedź to 30 kwietnia. Najszybciej nadesłał ją pan Maksymilian Konieczny. Gratulujemy, a nagrodę wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce. Zbiórka Łatwoganga na rzecz fundacji Cancer Fighters przerosła najśmielsze oczekiwania. Dziewięciodniowa transmisja influencera zakończyła się w niedzielę wieczorem z wynikiem ponad 251 milionów złotych. Wsparło ją ponad 3 miliony osób i firm. Na koniec poniedziałku kwota urosła do 282 741 778 zł i 76 groszy. W akcję zaangażowało się wielu Polaków, znanych artystów, sportowców, celebrytów, firm, w tym banki. Transmisja ustanowiła rekord największej liczby jednoczesnych widzów oglądających polski stream. W szczytowym momencie śledziło ją 1,6 miliona osób. Transmisja ustanowiła również rekord Guinnessa jako największy charytatywny stream na świecie. W aplikacji mObywatel można już założyć firmę. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski zapewnia, że cała procedura jest szybka i łatwa. Wszystko odbywa się przy pomocy automatycznego formularza.
2: Pojawiają nam się nasze dane, nie musimy już wklepywać naszego imienia, nazwiska, tylko po prostu potwierdzamy, że są poprawne. Dalej wskazujemy, gdzie chcemy prowadzić naszą działalność gospodarczą, w jakim województwie, w jakim mieście. Klikamy złożenie wniosku do centralnej ewidencji. Później również w tym samym procesie zakładamy naszą skrzynkę do doręczeń. Klikamy i jest.
1: To nie jedyna nowość w mObywatelu. Od niedawna w aplikacji można składać wniosek o paszport dla dziecka.
0: Wtorek.
1: Obcokrajowcy kupili w Polsce w ubiegłym roku blisko 18 tysięcy mieszkań. To o prawie 400 lokali więcej niż rok wcześniej i to już co 14 zakup, mówi Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości.
3: W sumie lokale te miały ponad 1 000 000 m². To znaczy, że przeciętne mieszkanie kupione w ubiegłym roku przez cudzoziemca miało trochę ponad 58 m². Wyniki zbliżone są do tych z 2024 roku. Wtedy cudzoziemcy kupili o niecałe 400 mieszkań mniej niż w roku 2025. W zakupach przodują oczywiście Ukraińcy i Białorusini.
1: Najwięcej mieszkań obcokrajowcy kupili w Warszawie, we Wrocławiu i w Gorzowie Wielkopolskim. Dane Ministerstwa Finansów wskazują, że do roku 2050 populacja w Polsce spadnie do 33 milionów 700 tysięcy. Z perspektywy gospodarczej najbardziej niepokojące jest to, że największy spadek będzie dotyczył liczby osób w wieku produkcyjnym. KGHM drugim największym producentem srebra na świecie. W ubiegłym roku nasz miedziowy

gigant wyprodukował 1347 ton tego kruszcu i w rankingu ustąpił miejsca tylko firmie z Meksyku. Ciąg dalszy nastąpi.

0: Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Słuchacie Bankomatu. Środa.
0: W pierwszym kwartale 2026 roku do bazy systemu Dokumenty Zastrzeżone trafiło 112,5 tysiąca utraconych dokumentów tożsamości. W ciągu ostatnich 12 miesięcy zastrzeżono 201,4 tysiąca dokumentów tożsamości, wynika z najnowszego raportu InfoDoc. To wyraźnie więcej niż w poprzednich kwartałach. To przede wszystkim efekt wprowadzenia możliwości zastrzegania dokumentów bezpośrednio w aplikacji mObywatel, mówi Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich.
2: Możliwość zgłaszania, zastrzeżenia dokumentów w bazie mObywatel wpływa również na łączne, lepsze informowanie władz publicznych, administracji, nieraz policji o dokumentach, które zostały zastrzeżone przez naszych obywateli.
0: Łącznie baza systemu Dokumenty Zastrzeżone liczy już 2 857 172 dokumenty. Z raportu ZBP wynika też, że w pierwszym kwartale udaremniono próby wyłudzeń kredytów na łączną kwotę 140,5 miliona złotych. W ujęciu rocznym dzięki zastrzeżeniu dokumentów uniemożliwiono wyłudzenie 450 milionów złotych. Ponad milion osób pobrało już aplikację mobilną e-Urząd Skarbowy. Ministerstwo Finansów przypomina, że użytkownicy tej aplikacji mogą wygodnie załatwić większość spraw urzędowych online z dowolnego miejsca, bez konieczności wizyty w Urzędzie Skarbowym. A międzynarodowe badania potwierdzają, że Polska jest na końcu pod względem konkurencyjności podatkowej wśród krajów OECD. Nasz system fiskalny jest oceniany jako mało przyjazny dla działalności gospodarczej i podatników. Zgodnie z raportem przygotowanym przez Tax Foundation, Polska zajmuje dopiero 35. miejsce na 38 analizowanych gospodarek. Gorzej plasuje się tylko Kolumbia, Włochy i Francja. Liderem rankingu pozostaje Estonia. A teraz nadszedł czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
1: Czy wiesz, że...
0: Kończy się kwiecień, który okazał się miesiącem kluczowych rozstrzygnięć Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wiele medialnych emocji wzbudził wyrok z 23 kwietnia dotyczący kredytu konsumenckiego i naliczania odsetek od kredytowanych kosztów, np. prowizji czy ubezpieczenia. Agnieszkę Wachnicką, wiceprezeskę Związku Banków Polskich, zapytaliśmy, co to postanowienie oznacza dla przeciętnego Kowalskiego.
3: Ostatnie orzeczenie TSUE z perspektywy ekonomicznej jest dla konsumenta zupełnie obojętne, ponieważ TSUE wprawdzie powiedział, że nie można naliczać oprocentowania bezpośrednio od kredytowanych kosztów kredytu, to jednak bank ma sobie prawo te koszty rekompensować poprzez odpowiednie podwyższenie oprocentowania tej kwoty, która zostaje konsumentowi udostępniona. Więc ekonomicznie nie zmienia się nic, zmienia się jedynie konstrukcja, ponieważ TSUE zakwestionował tę konstrukcję, która była stosowana dotychczas, a która była potwierdzona nie tylko stanowiskiem polskiego rządu, ale też stanowiskiem Komisji Europejskiej, ale też stanowiskiem naszego organu ochrony konkurencji i konsumentów, który już w 2013 roku przesądził, że taki model jest w pełni dozwolony, co więcej, że jest to wykładnia prounijna, więc w istocie uznał, że jest zgodny to z dyrektywą, także sektor bankowy działał w przekonaniu zgodności z przepisami dyrektywy, które w tej chwili zakwestionował Trybunał, natomiast model się zmienia ekonomicznie, dla konsumenta ten rachunek pozostaje taki sam.
0: Ciąg dalszy nastąpi.

0: Postaw na sprawdzoną jakość. Cement Ożarów. Cement sprawny. To fundament udanej inwestycji. Teraz w hurtowniach Broker trwa promocja. Kup cement sprawny i odbierz kurtkę gratis. Promocja tylko do 10 maja. Odwiedź najbliższą hurtownię Broker. Broker. Buduj z nami.
1: Po reklamie.
2: Słuchacie Bankomatu.
3: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
2: Czwartek.
3: TSUE za utrzymaniem pierwotnej umowy. Nieważność aneksu nie prowadzi do automatycznego unieważnienia pierwotnej umowy, która posiada wszystkie niezbędne elementy do jej wykonywania, mówi Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich.
4: Zasadniczo TSUE opowiedział się za utrzymaniem umowy kredytu złotowego opartej o WIBORze, która następnie na wniosek klienta była przewrotowana. Unieważniony aneks, mówiąc nieco kolokwialnie, nie zaraża swoją nieważnością umowy pierwotnej.
3: Ostateczne rozstrzygnięcia należą do sądów krajowych, które będą badać każdą sprawę indywidualnie z uwzględnieniem ich specyfiki. Tymczasem klienci ufają bankom i chętnie sięgają po kredyty hipoteczne. Kredyty te odnotowały historyczny rekord. W marcu bieżącego roku banki udzieliły ich o niemal 60% więcej niż przed rokiem. Ich wartość wyniosła 13 miliardów 340 milionów złotych. To o ponad 70% więcej rok do roku, mówi Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej.
5: Średnia kwota udzielonego kredytu mieszkaniowego osiągnęła 464 450 zł, co również jest historycznym rekordem. Głównym powodem tak wysokiej aktywności w tym segmencie kredytów jest rosnąca zdolność kredytowa. Jest ona efektem zarówno obniżek stóp procentowych, które w marcu spadły do poziomu 3,75%, najniższego od 4 lat, jak i rosnących wynagrodzeń.
3: Wynagrodzenia w marcu wzrosły o 6,6% w skali roku. W marcu udzielono też więcej kredytów ratalnych i gotówkowych. W odwrocie były tylko karty kredytowe.
2: Piątek.
3: Co trzeci Polak dopuszcza pracę w nocy lub w systemie zmianowym. W większości przypadków uzależnia ją jednak od wyższego wynagrodzenia, mówi Monika Banyś-Bator z Personal Service.
6: Nie będzie zaskoczeniem, że największą gotowość do pracy w niestandardowych godzinach deklarują osoby najmłodsze, podczas gdy najrzadziej wskazują to osoby powyżej 55 roku życia, jak również kobiety, więc widzimy, że te preferencje się zmieniają w zależności od tego, na jakim etapie życia jesteśmy.
3: 40% całkowicie odrzuca pracę w nocy. Święto pracy coraz częściej oznacza dziś przerwę od pracy. Z najnowszego badania Pracuj.pl wynika, że 86% osób kojarzy ten dzień głównie z majówką i czasem wolnym. Dawniej huczne i oficjalne, dziś święto pracy świętujemy kameralnie i na własnych zasadach. 54% badanych planuje odpoczynek w domu, 33% wybiera grilla lub ognisko, a 88% nie zamierza spędzać majówki w gronie znajomych z pracy. To wyraźny sygnał, że 1 maja stał się momentem dbania o równowagę i regenerację. Pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
2: Zagadka tygodnia.
3: Święto Narodowe 3 maja obchodzimy w rocznicę uchwalenia przez Sejm Wielkiej Konstytucji 3 maja. Była to pierwsza konstytucja w nowożytnej Europie i druga na świecie. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, ile lat minęło od uchwalenia Konstytucji 3 maja? Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl. To już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Opieliński.
2: Był to Bankomat. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
3: Dziękujemy za uwagę.
7: Radio Tczew. Słuchaj przez cały dzień. Weź głęboko.

0: reklama.
1: Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie. Tczewianie najczęściej wybierają w Telkawie. Internet 300 mega od 57 zł. Potrzebujesz czegoś więcej? Mamy dla wymagających internet do zadań specjalnych. 900 mega za 89 zł. Dostępność usług i szczegóły oferty na www.tczew.net.pl.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Prowadzisz lokalny biznes? Daj się poznać swoim klientom. Reklamuj się u nas. Zapewnimy Ci kompleksową reklamę radiową, telewizyjną i internetową, dzięki której łatwo dotrzesz do mieszkańców naszego regionu. Napisz na reklama@tczew.net.pl lub zadzwoń teraz 603 67 15 33.
0: Po reklamie.

Radio Tczew 108 FM.

0: Reklama.
1: Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie. Tczewianie najczęściej wybierają w Telkawie. Internet 300 mega od 57 zł. Potrzebujesz czegoś więcej? Mamy dla wymagających internet do zadań specjalnych. 900 mega za 89 zł. Dostępność usług i szczegóły oferty na www.tczewnet.pl.
0: Po reklamie.

ocean wolnego czasu. Kraków, Kraków, Kraków. Jak rtęć w rozbitym termometrze. Bez nocy zawsze tuż nad ranem. Nadmiar piękna oddech zapiera. Cudownie bez czas, jak zakochanie.

ocean wolnego czasu. Kraków, Kraków, Kraków. Jak rtęć w rozbitym termometrze. Bez nocy zawsze tuż nad ranem. W sobotę ciągnie się na rynek. Do loży mocno utajnione. Każdy marzy, by na zapleczu być chociaż raz

trzeba zniknąć, żeby wrócić. Trzeba zgubić, żeby znaleźć się. Czasem potknąć, się przewrócić.

trzeba zniknąć, żeby wrócić. Trzeba zgubić, żeby znaleźć się. Czasem trzeba się pokłócić. Czasem sens to pies.

give all that I have just to

0: Radio Tczew. Twoja muzyka, twoje miasto.
1: Czekałem na to parę miechów i jarałem się jak dzieciak. W brzuchu lewo skręty, jakbym odwiedzał OSK, to ze stresu. Przecież nie wiem, czy ta droga tędy idzie, Jezu. Ja jeszcze nie

ocean. A ja milczę jak ocean. Wypłakałem tyle łez, to czarne jezioro soli mdujak. Pod płomyk, ale płomień rodzi słodycz. Jej usta smakują jak wiatr sierpniowego wieczora. Zamykam oczy, nim wrzesień zdoła nas ucałować.

mówisz, możemy całować się gdzie indziej. To jest raczej fakt, tylko że nie przewidziałem takiego obrotu spraw. Mam swoje BPM i zazwyczaj się nie śpieszę. Przymykam na to oko, bo już Uber jedzie. Opowiedzmy sobie coś o sobie, ale nie mówiąc słowa. Tak naprawdę blisko nie liczy się mowa. Moja głowa 5 ton, ciało lekkie jak nigdy.

Budzę się rano, parzę kakao. Czuję się jakoś nieswojo, nietożsamo. W otępieniu trącam karton, wylewa się mleko. Czegoś mi brakuje, tylko nie wiem czego.

0: Dzień dobry. Czy można?
1: Back in back time.
2: Ritorno al passato. Al passato. Z powrotem w czasie.
3: En voyage dans le passé. En voyage dans le passé.
0: Każdy piątek o godzinie 20, między 20 a 22, audycja z powrotem w czasie. Zapraszam, Maciej Farski.

Dzień dobry Państwu. Maciej Falski, audycja Z Powrotem w Czasie. Zmierzcha się, ale jeszcze nocy nie ma. Za to frezje zniknęły. Te żółte kwiatki, bo zieleń jest. Bzy szykują się do wyjścia. A my czekamy na pogodę, żeby mogły po prostu się rozwinąć i pachnieć. Maj, proszę Państwa. Maj. Jeszcze raz dzień dobry.

będzie filmowo, uroczyście, miłośnie, dramatycznie i zobaczymy, jak to będzie. Francis Lay rozpoczął kobieta, mężczyzna i kobieta, a zaraz potem Waldemar Kazanecki. Ten drugi ponad 500 filmów, ten pierwszy ponad 100 filmów. Dowgirt ratował Starostecką, a u Francisa Leya zakochał się, a ona odchodziła.

Wielki wyciskacz US, Love Story, 10 razy lepszy niż książka. Co oni w tej książce widzieli, że się za to wzięli? Ale coś widzieli i wygrali. A Waldemar Kazanecki? Och, on napisał największy przebój Haliny Kunickiej, ale proszę wybaczyć, wolę nowocześniejszą wersję. Naprawdę. Agnieszka Osiecka dała swój tekst i muzyka, temat filmowy całego serialu i filmu stały się ogromnym przebojem. Magda Umer.

I tak jak w kinie będziemy biegali. Jeden dostał mnóstwo nagród. I co? I spotykał się być może w czytelniku z kolegami, a drugi dostał może trochę mniej, ale ważniejsze i mieszkał gdzie indziej i zarobił mnóstwo. C'est la vie. Tak jak w kinie. Dwóch niedawno obchodzących urodziny razem.

A teraz proszę nastroić uszy i zastanowić się, kto nie zna tego filmu. Jeśli nie, proszę pytać starszych.

Bolek i Lolek byli nierozłączni, nawet Tola ich nie rozdzieliła. Sid i Nancy też byli nierozłączni, ale Sid niestety nie miał mózgu i zrobił to, co zrobił. Film Sid and Nancy, gdzie tak naprawdę widać, że to Gary Oldman zamordował Nancy. No ale cóż, tak to w filmach bywa. Shane McGowan i Sinéad O'Connor. Pieśń z tego właśnie filmu. Proszę się wsłuchać.

Co to za Irlandczycy, jak nie grają im po irlandzku, ktoś mógłby nam zarzucić. Tak więc koledzy ze Szkocji pomogą. Oni będą bardzo ludowi, bardzo celtyccy. The Waterboys.

83 rok. Płyta, która zawojowała, była w owym czasie na kasetach, na płytach, kto tylko mógł, słuchał. The Water Boys byli bardzo popularni w Polsce dzięki Trójce. Przedziwna płyta. Nie wiadomo, czy ktoś by ją teraz wydał. 11-7-minutowe utwory i przerwniki po 1,5 minuty maksymalnie. Nie znaczy to, że nie można posłuchać jeszcze jednego utworu.

Mówiłem tytuł tej płyty Fisherman Blues. A Fish, no cóż, Fish urodziny miał i to ważny człowiek w muzyce w tym kraju i nie tylko w tym kraju. Dla niektórych jest to jedyny wokalista Marillion i jedynego Marillion, bo bez niego nie uważają, żeby ten zespół był ważny. Tak, także 83 rok. Script for a Jester's Tear. Tak chyba zaczęło się dla bardzo wielu spotkanie z muzyką tego zespołu.

A czy pamiętają Państwo, jaki dzień dzisiaj mamy? Francuski już bez rajstop, konwalie w dłoniach, a my?

Jeden pan biegły w muzyce, który odbiegał na mile od pozostałych i wyznaczał mnóstwo gałęzi, po których inni wchodzili dalej, twierdził, że w jazzie to nieważne są nuty. Ważne jest to, co pomiędzy nimi. Czy miał rację? Sądzę, że tak. W każdym razie proszę zwrócić uwagę, jaka ogromna różnica między utworem z 85, a utworem z 82. Oto raptem 3 lata.

ci sami muzycy, te same studia, tak zmienili się przez te kilka lat. To jest wielki sukces. No tak się nie robi. To jest trudne, to jest rzadkie. Nie odchodzi się od czegoś takiego. Oczywiście, 12-calówka dyskotekowa, która była w klubach, to jeszcze te wszystkie dodatki, pomysły lat 80. zmienia i pokazuje jeszcze bardziej różnicę. W każdym razie Mark Hollis i koledzy dokonali cudu. Ogromnym cudem było również osiągnięcie komunistów, wysiadanie z międzynarodówki anarchistów, zabranie im hymnu Bella Ciao, zabranie międzynarodówki, zabranie świąt, zabranie wszystkich osiągnięć, które robotnicy mają dzięki właśnie anarchistom. 1 maja. Machali już państwo chorągiewką? Byli gdzieś? Lody się gdzieś otworzyły. Kiedyś zielone budki otwierały się właśnie 1 maja u nas w kraju. Co państwo robili dzisiaj wieczorem za dnia?

Marinary. Jestem święcie przekonany, że płytę sprzed 4-5 lat prezentowałem we fragmentach w tej audycji, ale mogę się mylić. To jest nówka sztuka z zeszłego tygodnia. Zatem jeszcze raz, utwór Ciał. I nie to, że żegnamy się, ale żegnamy godzinę, która właśnie minęła naszego spotkania i wchodzimy w następną. Tak mało włoskiej muzyki jest w ogóle w polskim radio, że wydaje mi się, zdzierżą to państwo. A utwór naprawdę przedni. Marinario, raz jeszcze.

Myślę, że warto było poznać, prawda? Ja chętnie do tego utworu będę wracał. Choćby na spacerach z psem. A brali państwo udział w zbiórce? Parę dni i 250 milionów. Wow, już niektórzy twierdzą, koniec owsiaka. Chłopak to wziął i zrobił to sam z siebie. Ojejku, jejku. I na szczęście, tak jak i tam, nie było ani jednego polityka. Na szczęście. Okazało się, że możemy, że potrafimy, że mamy, że z zaskórniaków i z różnych dziwnych rzeczy możemy wysupłać to, czego nie potrafi zrobić nasze państwo kochane, bez względu na to, kto by nim nie rządził. Że ci, którzy rządzą, nie są w stanie zamknąć tych, którzy wydali pieniądze na raka i na psychiatrię dziecięcą, na telewizję rządową. No cóż. Dobra.

A to, proszę Państwa, kolejny Scott, Craig Armstrong w tej audycji. Kolejny, bo Mike Scott, lider The Waterboys, też z tych okolic Glasgow, otoczony z każdej strony ciekawymi destylarniami. Ach, a Craig Armstrong? Oj, możecie go znać z przynajmniej z 50 paru filmów i to naprawdę przednich. Choćby taki młody Leonardo DiCaprio, trujący się, bo zobaczył, że jego dziewczyna się otruła. Znają Państwo tę historię?

0: great sorrow that I shall say good night to it tomorrow.
1: Scena balkonowa. Romeo i Julia. To był film głośny, jej, ważny. Trzeba było go obejrzeć. Craig Armstrong porwał się również na coś, czego nie zrobiłby nikt inny. Przerobił to na swoje.

Mam nadzieję, że będzie to bodźcem do posłuchania samodzielnego oryginału King Crimson, Starless Red. Jedna z najważniejszych płyt i jeden z najpiękniejszych utworów świata. King Crimson, ci co za chwilę również wiele zawdzięczają. Płyta ma 20 lat. A jak była wydana, te okulary, a ich teledyski i w ogóle, gdy się pojawili, to już jest kolejna ich płyta, ale... O! 10 000 dni. I tak się zaczyna.

Ja wiem, że ktoś się może obrazić, ale momentami to było troszeczkę jak współczesny Karl Orff. Nieprawdaż? Tool 20 lat wcześniej. Korn dzisiaj. Chyba trzeba troszkę odpocząć, prawda?

To była Karen Souza w swojej wersji, utwór Perfect, a teraz bardzo udana z najnowszej płyty Stacey Kent wersja Beach Boysów, proszę Państwa.

A kto pamięta, w jakim filmie oryginał był wykorzystany? Co roku jest wykorzystywany, prawie jak Kevin Sanum w domu, w te właśnie święta. Taki filmik o miłości przeurocze. Craig Armstrong zrobił do tego filmu muzykę oryginalną. Ale my teraz idziemy w trąbki.

Ibrahim Malow, trąbka, a współkompozytorka całej ścieżki dźwiękowej do filmu Nobody's Child to wcale nie Lana Del Rey, tylko Sonia Mohamed Chief. Piękny głos, bardzo zbliżony, prawda? Urocza muzyka. Proszę sobie posłuchać. A teraz inna trąbka. Tym razem Szwajcara.

Desi do dwóch utworów na swoją nową płytę zaprosił Erika Turfaza i to jeden z nich. Takie dziełko. No to teraz Norweg. Też trąbka. Nils Petter Mulvaar.

Radio Tczew. Twoja muzyka, twoje miasto.